0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dwóch mężczyzn znalazło się w sytuacji wymagającej pomocy ratowników po tym, jak na dmuchanych akcesoriach plażowych dopłynęli w rejon torpedowni na Babich Dołach. Interweniowali właśnie ratownicy. Do zdarzenia doszło 11 września. Na miejsce skierowany został m.in. zespół miejski stacji pogotowia ratunkowego w Gdyni. Mężczyznę podjęła załoga morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. Poszkodowani zostali przetransportowani na brzeg, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przeprowadzili medyczne czynności ratunkowe, a następnie ogrzali obu mężczyzn w karetce. Po udzieleniu pomocy poszkodowani pozostali na miejscu zdarzenia. Miejska stacja pogotowia ratunkowego zwraca uwagę na ryzyko związane z wykorzystywaniem sprzętu plażowego do wypływania na otwarty akwen. Dmuchane materace, koła czy inne akcesoria tego typu nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia podczas przebywania w dalszej odległości od brzegu. Choć jeszcze nie zaczęła dnia pracy, to już zatrzymała złodzieja. Szemuska policjantka w czasie wolnym interweniowała w Wejherowie. W sobotę przed godziną 10 policjantka z komisariatu policji w Szemudzie, będąc przed służbą, przebywała w rejonie marketu przy ulicy Orzeszkowej w Wejherowie. W pewnym momencie zauważyła mężczyznę wybiegającego ze sklepu z reklamówką. Tuż zanim wybiegła pracownica sklepu, policjantka zapytała kobiety, co się stało i z jakiego powodu go goniła. Okazało się, że mężczyzna chwilę wcześniej ukradł ze sklepu kilka butelek whisky. Joanna Czapiewska nie czekała, wsiadła do swojego samochodu i rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Sprawdzała okoliczny teren i po chwili już na terenie sąsiedniej Redy zauważyła tego mężczyznę. Policjantka zatrzymała samochód i ruszyła za sprawcą. Mężczyzna próbował uciec i za wszelką cenę nie dać się zatrzymać. Doszło do szarpaniny. 34-latek wyrywał się i próbował uciekać, jednak policjantka skutecznie go zatrzymała. Na miejsce następnie został wezwany patrol. Przyjechali policjanci, którzy przejęli zatrzymanego mężczyznę i wykonali dalsze czynności. Za kradzież został uchrany mandatem w wysokości 500 zł, ponieważ czyn, którego się dopuścił, był wykroczeniem. Do poważnego wypadku doszło na drodze między Minkowicami a Sulicicami. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 3 osoby. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Jedna z osób została zakleszczona w pojeździe i do jej uwolnienia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i wykonali dostęp do zakleszczonej osoby. Następnie ewakuowali ją z samochodu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też 3 zastępy Straży Pożarnej, jednostka ratowniczo-gaśnicza Puck, ochotnicza Straż Pożarna Sławoszyno oraz ochotnicza Straż Pożarna Krokowa. W działaniach uczestniczyły również 2 zastępy ratownictwa medycznego i patrole policji. Wszystkie 3 osoby podróżujące samochodami zostały przebadane przez ratowników medycznych. Następnie każda z nich została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Informacje dotyczące dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszych ustaleń. Szkolne otrzęsiny w jednym z gdyńskich liceów zakończyły się interwencją policji. 5 15-letnich uczniów miało zażyć tak zwane snusy. Policja otrzymała zgłoszenie w czwartek około godziny 13.45. Informacja dotyczyła 5 uczniów jednej z gdyńskich szkół średnich, którzy mogli znajdować się pod wpływem środków niedozwolonych. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Z ich ustaleń wynikało, że 15-latkowie zażyli snusy, czyli woreczki zawierające nikotynę, które umieszcza się w jamie ustnej pomiędzy wargą a dziąsłem. Do szkoły skierowano również przewodnika z psem służbowym. Podczas sprawdzania miejsca nie ujawniono obecności substancji zakazanych. Po zdarzeniu 4 uczniów udało się wraz z rodzicami do szpitala w celu przeprowadzenia badań. 5 nastolatek również pod opieką rodziców wrócił do domu. Po udziale

0: udzieleniu pomocy medycznej uczniowie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Snusy to woreczki umieszczane pod wargą, z których do organizmu uwalniana jest nikotyna. Tradycyjne snusy zawierające tytoń nie mogą być legalnie sprzedawane w Polsce. Dostępne są natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe, których sprzedaż jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Duże zmiany zaszły na gdyńskiej scenie politycznej. Tadeusz Szemiot stracił stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, a jego miejsce zajęła Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. 34. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni przyniosła istotne przetasowanie w układzie sił w gdyńskim samorządzie. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wniosek o odwołanie Szemiota z funkcji przewodniczącego Rady. Podpisało się pod nim 7 radnych reprezentujących różne kluby. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym i zakończyło niewielką przewagą zwolenników zmian. Za odwołaniem Szemiota zagłosowało 15 radnych, przeciw było 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko zmianie opowiedział się cały klub Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Po odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego radni przystąpili do wyboru jego następcy. Nową przewodniczącą Rady Miasta Gdyni została Beata Zastawna z klubu Gdynia Niezależna. Jej kandydaturę poparło 15 spośród 28 radnych. Tym samym przejęła funkcję, którą do tej pory sprawował Tadeusz Szemiot. Parafia pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wejherowie obchodzi 15-lecie swojego powstania. Uroczyste obchody miejsce miały w minioną niedzielę. W ich trakcie odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. Pobłogosławiony został także relikwiarz zawierający relikwie świętego Karola Boromeusza. Relikwie patrona zostały przekazane parafii przez wspólnotę z diecezji mediolańskiej we Włoszech. Jak w trakcie homilii mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, choć to 15 lat to krótki okres, to przecież ile wielkich rzeczy wydarzyło się już w tej wspólnocie. 15 lat temu tu, na tych polach, przynajmniej z tej strony, nie było żadnego domu, nie było nawet projektu tej świątyni, nie było nic. Po mszy świętej odbył się festyn i wspólne świętowanie jubileuszu. Kalwaria Wejherowska była miejscem uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego. Wrześniowy odpust jest ostatnim w tegorocznym cyklu odpustów kalwaryjskich. Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wierni wyruszyli z archidiecezjalnego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Wejherowie i przeszli ulicami miasta w kierunku Kalwarii Wejherowskiej. Po dotarciu procesji przed Kościół Trzech Krzyży odprawiona została uroczysta suma odpustowa. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje szkół z Wejherowa oraz poczty sztandarowe. Przygotowaniem do niedzielnych uroczystości była sobotnia droga krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej. Uczestnicy przeszli kalwaryjskimi dróżkami, rozważając kolejne stacje męki pańskiej. Niedzielny odpust podwyższenia Krzyża Świętego zakończył tegoroczny cykl uroczystości odpustowych na Kalwarii Wejherowskiej. Do zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Zderzyły się tam autokar i samochód osobowy. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 3 osoby, 2 pasażerów autokaru oraz 1 osoba podróżująca samochodem osobowym. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej. Służby prowadzą działania związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i udzielaniem pomocy poszkodowanym.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.
2: Nie.

0: To już czas i pora i nie na telesfora, tylko na to, żeby powiedzieć wam dzień dobry. W środowy poranek Arkadiusz Mieńczewski. Dzisiaj 16 dzień września, 259 dzień roku, do końca którego zostało nam 106 dni. Wschód słońca 6.12, zachód 18.49. Długość dzisiejszego dnia to 12 godzin i 37 minut, ale dzień jest już krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 10 minut, ale za to dłuższy od najkrótszego od 4 godziny i 55 minut. Do końca lata zostało nam już tylko 7 dni, to wykorzystujcie jeszcze to lato, bo za chwilę przyjdzie jesień. A myśl na dziś jest taka: nie ma takiego żalu, którego nie mogłaby rozproszyć dobra herbata i miła rozmowa. To może dzisiaj właśnie czas na dobrą herbatę, a może dobrą kawę, a potem na rozmowę z kimś sympatycznym, ze znajomym, z przyjacielem i ten dzień jakoś minie. A środa to już jest środek tygodnia i można powoli zacząć myśleć o tym, że za chwilę znowu będzie weekend. I tą myślą witam się z wami serdecznie i mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Za chwilę powiemy także o wydarzeniach dla seniorów z gminy Potęgowo. Usłyszycie o działaniach Straży Miejskiej w miniony weekend. W serwisie informacyjnym znajdzie się też coś dla seniorów ze Słupska. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Głosowanie na projekt wejherowskiego budżetu obywatelskiego jest już rozpoczęte. Czas dokonać wyboru. Mieszkańcy mają do wyboru kilka sposobów oddania głosu. Online przez wejherowską kartę mieszkańca. Warunkiem jest tutaj posiadanie aktywnego pakietu mieszkańca. Głos można oddać za pośrednictwem strony internetowej wejherowskiej karty mieszkańca lub w aplikacji wejherowskiej karty mieszkańca, albo osobiście w stałych punktach głosowania. Dodatkowo mobilne punkty głosowania pojawią się w różnych miejscach Wejherowa. W wyborach na projekty budżetu obywatelskiego może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta niezależnie od wieku. Szczegółowe informacje odnośnie głosowania znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Seniorzy z gminy Potęgowo mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów w ramach Akademii Aktywnego Seniora. Program obejmuje zajęcia florystyczne i rękodzielnicze, które będą odbywać się w 6 miejscowościach. Uczestnicy będą mogli rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności, brać udział w zajęciach w swojej lokalnej społeczności. Warsztaty florystyczne zaplanowano 21 września w Dąbrównie, 24 września w Grąbkowie, 30 września w Malczkowie, 6 października w Karżnicy, 13 października w Głuszynie oraz 21 października w Żychcinie. Wszystkie poza zajęciami w Karżnicy rozpoczną się o 15. Z kolei warsztaty rękodzielnicze odbędą się 1 października w Karżnicy o godzinie 14, a następne 12 października w Dąbrównie, 22 października w Grąbkowie, 27 października w Głuszynie, 29 października w Malczkowie i 3 listopada w Żechcinie. Te zajęcia poza Karżnicą rozpoczną się o godzinie 15. Zapisy na warsztaty prowadzone są w punktach świadczenia usług społecznych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Akademia Aktywnego Seniora jest realizowana w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030 w ramach priorytetu trzeciego dotyczącego partycypacji społecznej osób starszych. Na realizację projektu gmina Potęgowo pozyskała 20 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa. Wkład własny gminy wynosi 5 tysięcy złotych. Zajęcia są skierowane do seniorów z terenu gminy. Słupsk inwestuje w zdrowie swoich mieszkańców. Urząd Miejski dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne. Władze miasta oraz Park Wodny Trzy Fale zapraszają do udziału w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych z atrakcyjnym dofinansowaniem. Program został zaplanowany w formie 3-tygodniowych pobytów. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, by skorzystać z tej oferty, jest posiadanie aktywnej karty mieszkańca Słupska.
1: To jest 5 turnusów społecznych. Tak naprawdę kwalifikacja do każdego z tych turnusów odbywa się po konsultacji z naszym fizjoterapeutą, który przeprowadzi rozmowę taką, jakie są oczekiwania, jakie są problemy społeczne. I taki turnus zostanie dla państwa dobrany.
0: Mówi prezes spółki Trzy Fale Anna Żołądek. Oferta została przygotowana tak, aby odpowiadać na potrzeby osób w różnym wieku i odmiennych problemach zdrowotnych. W ramach programu wyróżniono kilka specjalistycznych ścieżek. Turnus usprawniający dla osób powracających do formy, turnus reumatyczny ukierunkowany na łagodzenie bólów stawowych, turnus zdrowy senior stworzony z myślą o najstarszych mieszkańcach, turnus zdrowie po godzinach idealnie dostosowany do harmonogramu osób pracujących oraz turnus zdrowy kręgosłup skupiający się na profilaktyce i leczeniu schorzeń narządu ruchu. Dzięki dofinansowaniu ze środków miejskich koszt udziału w pełnym 3-tygodniowym cyklu wynosi zaledwie 288 zł. Miniony weekend dla wejherowskich strażników miejskich był wyjątkowo pracowity. Mundurowi wzięli udział w zabezpieczeniu 3 zgromadzeń na terenie miasta. W dniu 12 września w parku imienia Majkowskiego po raz 13 zorganizowano wydarzenie sportowe pod nazwą Wejherowo Biega. Zawodnicy w parku miejskim zgromadzili się o godzinie 8, a pierwszy bieg odbył się 20 minut po otwarciu imprezy przez prezydenta miasta Krzysztofa Hildebranta. Uczestników biegu pilotowali funkcjonariusze z patrolu rowerowego Straży Miejskiej. Tego samego dnia od wczesnych godzin rannych na placu Jakuba Wejchera zaczęli gromadzić się motocykliści biorący udział w motocyklowym rajdzie piaśnickim. Start z placu Wejchera do Piaśnicy nastąpił o 14. Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz policji zabezpieczali trasę przejazdu przez miasto do Piaśnicy, gdzie odbyła się msza święta za pomordowanych przez nazistów. Natomiast 13 września odbył się ostatni już w tym roku odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwany też szkolnym. Procesja z kościoła klasztornego na Kalwarię Wejherowską wyruszyła o godzinie 9.15, gdzie przy kościele Trzech Krzyży odbył się główne uroczystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Ruszyło głosowanie do wejherowskiego budżetu obywatelskiego. O tym już

0: Dzisiaj wschód słońca przypadł nam na godzinę 6:21. Dzień raczej słoneczny nie będzie, zachmurzenie w ciągu dnia ma utrzymywać się od umiarkowanego przez duże po niemal całkowite. Na niebie oprócz chmur pojawiać będą się także krople deszczu. W ciągu dnia może popadać, może nawet zagrzmieć. Na termometrach 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieromi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. No, upał to nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: parostatkiem w piękny rejs. To może nie parostatkiem, ale w roku 1934 to Dar Pomorza wypłynął w rejs dookoła świata. W roku 1937 premiera filmu Znachor, a w roku 1977 premiera filmu animowanego Wielka Podróż Bolka i Lolka. Po dobranockach pojawił się film długometrażowy, a w roku 1993 ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę. W roku 1996 uruchomiono sieć telefonii komórkowej ERA, już dzisiaj nie ma. W roku 1854 to na świecie po raz pierwszy wykonano publicznie hymn Meksyku. W roku 1955 na Morzu Białym dokonano pierwszego wystrzelenia pocisku balistycznego z pokładu okrętu podwodnego. W roku 1981 telewizja BBC wyemitowała premierowy odcinek serialu animowanego Listonosz Pat. W roku 1983 Arnold Schwarzenegger otrzymał amerykańskie obywatelstwo, a w roku 1985 w Kenii odnaleziono szkielet Homo erectusa. W roku 1987 zaprezentowano Skodę Favorit, a w roku 1999 w holenderskiej telewizji wystartowała pierwsza edycja reality show Big Brother. Przypomnę, że w Polsce też mieliśmy Big Brother. Pojawił on się w roku 2001. Prowadzącą była Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miedzugow. Główna nagroda to 500 tysięcy złotych, a zwycięzcą został Jan Dzięcioł.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję.

0: Sprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Rodacy ruszają w środowy poranek do pracy, a potem być może do fryzjera. Pozdrówcie swoich fryzjerów, bo to oni obchodzą dzisiaj swoje święto. Nie wiem, jak was ostrzygą, czy na krótko, czy na długo. Szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, to zawsze jest ten problem, że jak kobieta idzie do fryzjera, to nie wiadomo, jaka wróci. No i tego dotyczy nasz dzisiejszy poranny dowcip. Kowalski pyta kolegę, czy twoja żona jest brunetką, czy blondynką? Wiesz, trudno powiedzieć. 2 godziny temu poszła do fryzjera i jeszcze nie wróciła. To może, drogie panie, ważna informacja dla waszych mężczyzn. Idę do fryzjera, dzisiaj wrócę jako brunetka, także możesz mnie nie poznać. Mam nadzieję, że to będzie dobra fryzura i dobra zmiana na plus i również waszym partnerom będą się te nowe fryzury podobały. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich fryzjerów o poranku. Zapraszam was do słuchania naszego porannego programu, a jeszcze kilka świąt nietypowych jest dzisiaj do świętowania i o nich już w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu. Miriam Lipi.

0: Fińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
2: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
0: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
4: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
5: To był dobry znak, tak?
4: Tak,
5: że one tak spokojnie wyszły.
4: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Właściciele psów i kotów z Redy nadal mogą skorzystać z bezpłatnej sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego 2026. Projekt Stop Bezdomności Zwierząt, Sterylizacji i Kastracji Kotów i Psów Właścicielskich został wybrany przez mieszkańców jako jedno z zadań zielonych. Jego celem jest ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania zwierząt, a w konsekwencji także problemu ich bezdomności. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Redy, którzy są właścicielami psa lub kota przebywającego na terenie miasta. Zwierzę musi mieć ukończone co najmniej 6 miesięcy oraz zostać zakwalifikowane przez lekarza weterynarii do znieczulenia ogólnego. W przypadku psów wymagane jest także aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz zgłoszenie zwierzęcia do miejskiej ewidencji właścicieli psów. Z programu nie mogą korzystać hodowcy. Aby otrzymać dofinansowanie, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta Redy przy ulicy Gdańskiej 33. Dokumenty weryfikuje Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Zieleni. Wnioski należy składać do 30 września. Mieszkańcy gminy Główczyce będą mogli wziąć udział w bezpłatnym dwudniowym forum poświęconym aktywności, niezależności i rozwojowi osobistemu. Spotkanie zaplanowano w Ustce, a organizatorzy zapewniają uczestniczkom zakwaterowanie i wyżywienie. Wydarzenie skierowane jest do kobiet po 50 roku życia, które są długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo. zawodowo i mieszkają na terenie gmin objętych projektem. Forum ONA odbędzie się 8 i 9 października. Program obejmuje m.in. warsztaty wzmacniające z elementami WENDO, zajęcia dotyczące niezależności finansowej i planowania budżetu oraz panel poświęcony prawnym narzędziom ochrony przed przemocą. Uczestniczki będą mogły także wziąć udział w aktywności ruchowej, medytacji i improwizacji tanecznej. Zaplanowano również warsztaty dotyczące samooceny, presji związanej z

0: wyglądem, budowania własnej definicji piękna, zmiany nawyków i regeneracji. W spotkaniu mogą uczestniczyć mieszkanki gminy Główczyce spełniające określone kryteria, w tym kobiety po 50 roku życia, pozostające długotrwale bez pracy lub bierne zawodowo. Przy zgłoszeniu konieczne będzie potwierdzenie miejsca zamieszkania, udział w forum jest bezpłatny, a poza zajęciami także organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Forum ONA ma połączyć warsztaty, spotkania i zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowych nawyków, samoocen oraz rozwoju osobistego. Lokalny biznes łączy siły z mieszkańcami Słupska. W hali Gryfia odbędą się drugie słupskie targi przedsiębiorczości. Już w niedzielę 27 września hala Gryfia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku stanie się tętniącym życiem centrum lokalnej gospodarki, integracji społecznej oraz rodzinnej zabawy. W godzinach od 9 do 17 odbędą się drugie słupskie targi przedsiębiorczości. Wydarzenie, które po zeszłorocznym sukcesie powraca w jeszcze bardziej rozbudowanej atrakcyjnej formule. Inicjatywa ta stanowi unikalne połączenie targów biznesowych, prezentacji lokalnego potencjału oraz pikniku charytatywno-rodzinnego.
1: Przedsiębiorcy pokazują swoją ofertę nie tylko przedsiębiorcom, ale także mieszkańcom. I dzięki temu ogromnemu zaangażowaniu my, przedsiębiorcy, możemy w końcu pokazać swoją ofertę. Możemy wyjść do mieszkańców, a ludzie mogą poznać ludzi, którzy te firmy tworzą. I to jest ogromna wartość, bo w dobie internetu, w dobie cyfrowego świata tak naprawdę my nie wiemy, kto stoi za tymi firmami. W Słupsku jest bardzo dużo firm, bardzo dużo nowych firm. W tym roku mamy ponad 60% nowych wystawców. Ja się bardzo cieszę, że co roku przychodzą nowe firmy i te firmy dopiero się tworzą. To też jest oznaka, że Słupsk ma się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość.
0: Mówi organizator Artur Brzeziński. Wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o całych rodzinach. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Seniorzy z Rumi będą mogli bezpłatnie korzystać z zajęć ruchowych na basenie. Zapisy na wrześniową edycję programu Aktywni po 60 na basenie ruszą 17 września. Gmina Miejska Rumia otrzymała dofinansowanie z programu Pomorskiej Rady Seniorów 2026 na realizację czwartej edycji projektu. Zajęcia rozpoczną się 22 września i będą odbywać się na basenie w hotelu Faltom przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Rumi. Zapisy prowadzone będą wyłącznie telefonicznie 17 września w czwartek w godzinach od 8 do 15. Zajęcia zaplanowano we wtorki o 11.30 i 12.30 oraz w czwartki również o 11.30 i 12.30. Utworzone zostaną 4 grupy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program jest realizowany dzięki pomocy finansowej województwa pomorskiego przeznaczonej na zadanie wskazane przez Rumską Radę Seniorów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
3: Dziś mamy bardzo dużą szansę na ostatnią burzę tego lata. W ciągu dnia może pogrzmieć i może także popadać, a zachmurzenie będzie naprawdę intensywne. Temperatura bardzo podobna do tych z ostatnich dni. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, no ale w czasie burzy może być też porywisty. Podsumowując, parasole zabieramy.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis@woskow.pl.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski, środowy poranek, 16 dzień września. Dzisiaj świętować mogą wszyscy fryzjerzy, wszyscy maszyniści i również ci, którzy czują bluesa, bo dzisiaj jest dzień bluesa. Mam nadzieję, że czujecie bluesa o poranku. Zapraszam was serdecznie. Dziś imieniny obchodzą Edyta, Kamila, Kornel, Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Ariadna, Eufemia, Innocenta, Korneli, Sebastiana i Innocenty. Na przysłowie na dziś: im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. To jak będziecie mieli okazję, zapraszam na zewnątrz. Sprawdźcie, czy robaki są zakopane głęboko. To szczególnie pewnie do wszystkich wędkarzy mówię, bo wy będziecie wiedzieli najlepiej, czy te robaki to gdzieś na wierzchu, czy też się pogrzebały już i czekają na zimę. Do zimy jeszcze odrobina czasu, nawet do jesieni odrobina czasu, bo jeszcze tydzień czasu zostało nam do rozpoczęcia jesieni, a ja zapraszam już tych, którzy mają na imię Edyta i Kamila, bo to o tych dwóch paniach już za chwilę w naszej porannej księdze imion. Zapraszam, jak zwykle piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol.

0: Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

Dziś swoje imieniny obchodzi Edyta. To osoba niezwykle ambitna i pomocna, która potrafi łączyć emocjonalne podejście do ludzi z pragmatycznym myśleniem. Posiada naturalny dar zjednywania sobie otoczenia, jest świetną słuchaczką, ale jednocześnie mocno dba o swoją niezależność i prywatność. W życiu kieruje się sercem, lecz gdy sytuacja tego wymaga, potrafi wykazać się wielką odwagą i konsekwencją. Dobre strony: empatia i opiekuńczość, inicjatywa i ambitność, inteligencja emocjonalna, estetyka i wyczucie smaku. Złe strony: nadmierna wrażliwość, skłonność do rozpamiętywania i chęć kontroli. Z racji silnego poczucia odpowiedzialności za bliskich bywa nadmiernie kategoryczna lub narzucająca swoje zdanie. Czas na Kamilę, a ta jest osobą niezwykle ambitną, niezależną i dumną, która nie boi się wyznaczać sobie wysokich poprzeczek. Łączy w sobie analityczny umysł z artystyczną duszą i dużą dozą intuicji. W relacjach międzyludzkich jest bezpośrednia, serdeczna i pełna.

0: na energii. Dobre strony: determinacja i ambicja, empatia i lojalność, pewność siebie. Złe strony: upór i bezkompromisowość, chęć dominacji i niecierpliwość. Kamila oczekuje szybkich rezultatów i bywa poirytowana, gdy sprawy nie idą dokładnie po jej myśli. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Siódma 7:30 na zegarze, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na przejażdżkę, czyli czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach naszego regionu i jak prezentują się dzisiaj poranne godziny szczytu. Zaczynamy na obwodnicy Trójmiasta w okolicach Gdyni. Sytuacja spokojna, żadnych utrudnień, żadnych robót drogowych, żadnych problemów, a tym samym żadnych opóźnień. Nawet nieźle sytuacja prezentuje się w tym momencie na ulicy Chwaszczyńskiej. Owszem, widać, że delikatnie ruch się podnosi, ale póki co tutaj także obyło się bez korków. Gdyńskie, Śródmieście i południowa część miasta całkiem solidnie się prezentują. Na ulicy Morskiej jest ten ruch troszkę podwyższony, ale również tutaj się bez korków obyło. Północ

0: sprawdzamy teraz. Dalej, jak zwykle o tej porze, na Derdowskiego ruch dość intensywny utrzymuje się na pasie ze strony Kosakowa do Gdyni, no i w okolicach Stanisława Domka, od Derdowskiego do Kwiatkowskiego podobnie to wygląda. Rumia, najgorzej prezentuje się jak zwykle ulica Sobieskiego w kierunku na Gdynię, ruch naprawdę intensywny. Reda, niewiele się dzieje, choć na Puckiej troszkę widać ten poranny szczyt komunikacyjny. Wejherowo, niestety w dalszym ciągu Marynarki Wojennej tutaj się wyróżnia na minus. Fragment 3 maja i Marynarki Wojennej, roboty drogowe, które tu się ciągną, dają nam w kość, co widać po tym, że ruch spowalnia tutaj naprawdę znacząco. Zamostna w Bolszewie, jak zwykle zapchana samochodami o tej porze, miejmy nadzieję, że jak najszybciej ruch się rozładuje. Lęborg, nawet za bardzo nie widać porannego szczytu komunikacyjnego, tak szczerze mówiąc, zobaczymy, co później będzie się tutaj działo. Na Słupsk dojedziemy bez żadnych problemów, w samym Słupsku niewiele póki co się dzieje, ruch podwyższony jedynie na fragmentach ulicy Bohaterów Westerplatte. Co do Kobylnicy, no tutaj tradycyjnie ulica główna musi się troszkę zapchać, z tym, że dzisiaj z dwóch powodów, nie dość, że mamy właśnie poranne godziny szczytu, to dodatkowo jeszcze na ulicy głównej trwają roboty drogowe. Póki co największy ruch utrzymuje się w rejonie skrzyżowania z Muńską, z Witosa, zobaczymy, co później się będzie działo, ale o tym będziemy mówili sobie za godzinę o 8.30, sprawdzimy, jak sprawy się mają.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Pogoda dzisiaj nie będzie nas specjalnie rozpieszczała, może nie będzie zbyt zimno, bo na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 19, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gnieminie 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, ale przez cały dzień zachmurzenie będzie od umiarkowanego po duże, a z tych chmur przelotne opady deszczu. W regionie może lokalnie dzisiaj także zagrzmieć. Wiatr utrzymywać będzie się umiarkowany, przejściowo porywisty, ale to głównie w tym czasie, kiedy po regionie będą krążyć te burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Zawsze powtarzam, że dzień warto zacząć od sukcesów, to zacznijmy od sukcesu młodych ludzi, studentów AGH, którzy opracowali filtr do uzdatniania wody wykorzystujący naturalne właściwości drewna i minerałów. Drewno działa jak naturalne sito, zatrzymując mikroorganizmy. Podobno w testach laboratoryjnych najlepsze rezultaty dało drewno modrzewiowe. Filtr zatrzymał ponad 99% bakterii z grupy coli. Co ważne, urządzenie działa dzięki grawitacji, więc nie potrzebuje prądu ani pomp. Twórcy chcą, aby rozwiązanie było tanie, proste i możliwe do wykorzystania również w miejscach, gdzie dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest ograniczony. Teraz w planach są m.in. testy technologii w Ghanie. No i gratulacje dla młodych ludzi. Okazuje się, że to nie musi być nic skomplikowanego, to nie muszą być nie wiadomo jakie pompy, żeby uzdatniać wodę. No i na szczęście już młodzi ludzie zgłosili projekt do Urzędu Patentowego RP, żeby im go nikt nie podkradł. Taka prosta rzecz, drewno, przecież znamy je od dawna, a okazuje się, że do tej pory nikt o tym nie pomyślał. Dopiero młodzi studenci AGH pomyśleli, że tak można to zrobić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed!

0: Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.

0: Niestety nie zawsze o poranku mam dobre wiadomości. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce i według komunikatu GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu tego roku wzrosły rok do roku o 3,4% w porównaniu z lipcem tego roku o 0,3%, czyli to niewielki wzrost. Najbardziej wzrosła oczywiście cena paliwa, no i to jest właśnie cały problem, że to paliwo wpływa tak naprawdę na wszystko, bo w ciągu roku stawki za benzynę poszły w górę o 20%, a olej napędowy nawet o 30%. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W skali roku ceny skoczyły o 20%. Drożeją też inne aspekty życia codziennego. O ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne, ale są też dobre wieści, bo potaniało wiele produktów spożywczych. Na przykład ogórki są tańsze o ponad 30%. No to można kisić, wekować. Masło o 25% jest tańsze, a jabłka o 20%. O kilka procent podrożały natomiast mięso wołowe, jajka i kawa. Liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Trzeba za nią zapłacić o 20% więcej niż rok temu, ale bez papryki to człowiek może się przecież obejść.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Polskie myśliwce w akcji, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych, a potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy.

0: z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
1: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
0: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia, wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty, warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania. Mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
3: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
0: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
4: Ja już zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Puławska Orkiestra Dęta świętuje 75-lecie działalności. Z tej okazji 24 października odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy. Muzycy zapraszają mieszkańców na wyjątkowy wieczór pełen melodii, wspomnień i jubileuszowych emocji. Koncert odbędzie się w sobotę 24 października o godzinie 17. Miejscem wydarzenia będzie sala gimnastyczna Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku przy ulicy Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18. Organizatorzy przygotowali program muzyczny z okazji 75-lecia orkiestry. Zaproszenie skierowane jest zarówno do wieloletnich sympatyków zespołu, jak i osób, które dopiero chcą poznać jego muzyczną tradycję. Wstęp na koncert jest wolny. Puławska Orkiestra Dęta zachęca, by wspólnie uczcić 3/4 wiecza swojej działalności. W Łebie odbędą się kolejne bezpłatne warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu mieszkańców. Spotkania są częścią projektu Uważni, Świadomi, Odporni na zmiany, obejmującego 4 bezpłatne warsztaty. Pierwsze odbyło się 14 września, dlatego organizatorzy kierują uwagę już na następne terminy. Uczestnicy poznają sposoby rozumienia emocji, reagowania na stres i budowania odporności psychicznej. Kolejne zajęcia zaplanowano na 12 października, 9 listopada i 7 grudnia. Spotkania odbędą się w Bibliotece Miejskiej w Łebie przy ulicy 11 listopada 5 od 16 do 19. Oswoić emocje będzie dotyczyć rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji. W listopadzie uczestnicy zajmą się dobrostanem, optymizmem, wdzięcznością i poczuciem sensu podczas Na drodze do szczęścia. Cykl zakończy grudniowe spotkanie Cisza przed burzą, czyli o stresie, o wpływie stresu na ciało i umysł oraz technikach samoregulacji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a projekt skierowano do pełnoletnich mieszkańców Łeby. Jak podkreślają organizatorzy, zajęcia nie mają formy wykładów o tym, jak należy żyć, a mają być przestrzenią do zatrzymania się, lepszego zrozumienia siebie, ćwiczenia konkretnych metod i zdobywanie umiejętności, które można wykorzystać w domu, pracy, relacjach i trudniejszych sytuacjach. Warsztat organizuje Stowarzyszenie W Punkt, a zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków gminy miejskiej Łeba. Senioralna energia ponownie zagości na słupskich bulwarach. W niedzielę 20 września odbędzie się Festiwal Twórczości Senioralnej organizowany w ramach tegorocznych Słupskich Dni Seniora. Wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do 18. Słupscy seniorzy zaprezentują swoje talenty, pasji i artystyczną twórczość. Festiwal ma być także okazją do wspólnej zabawy, integracji i spotkań międzypokoleniowych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło z nurtem

0: twórczości nad Słupią, senioralna energia na bulwarach. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pokazać aktywność osób starszych i ich ważną rolę w życiu miasta. Festiwal twórczości senioralnej odbędzie się w niedzielę 20 września od 12 do 18 na bulwarach słupskich. Udział mogą wziąć nie tylko seniorzy, ale również ich rodziny, przyjaciele i pozostali mieszkańcy miasta. Ważna informacja dla uczestników ruchu drogowego. W sobotę 19 września odbędzie się 24. Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy. Przejazd rozpocznie się o godzinie 20 na ulicy Kazimierza Górskiego przy Polsat Plus Gdynia Arena i potrwa około 2 godziny 15 minut. Rowerzyści przejadą ulicami miasta oraz drogami rowerowymi, a trasy będą zabezpieczać służby porządkowe. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Aktualne komunikaty zarządu ruch miejski w Gdyni dostępne są na stronie zd-gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Dobra wiadomość jest taka, że temperatura przynajmniej z dnia na dzień na razie nie spada. Póki co utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie i dziś będziemy mieli 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu jak najbardziej możliwe. Zachmurzenie będzie w ciągu dnia utrzymywało się umiarkowane i duże, wzrastające wręcz do całkowitego. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zacznijmy kolejną godzinę od sukcesu. Sukcesu polskich siatkarzy, którzy są już pewni wyjścia z pierwszego miejsca grupy na Mistrzostwach Europy, bo wczoraj wygrali 3-0 z Ukraińcami w Sofii. To nie było tak łatwe spotkanie jak poprzednie trzy, ale rywale znów nie ugrali nawet seta. Nasi pokazali, że potrafią grać w siatkówkę i tutaj pokazali Ukraińcom, że oni nie mają wiele do gadania, chociaż były momenty, gdzie nasi jakoś tak lekko siadali, ale potem się odbudowywali, no i było pięknie. Zwycięstwo Polaków z Ukraińcami w trzech setach oznacza, że już na pewno wychodzimy z grupy na pierwszym miejscu, bez względu na wynik ostatniego meczu z Bułgarami, a ten rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:00, także gdybyście chcieli jeszcze dopingować naszych polskich siatkarzy, to dzisiaj wieczorem można usiąść przed telewizorem i dopingować kolejne zwycięstwo naszych siatkarzy, mam nadzieję, przed nami, chociaż nie ma to już większego znaczenia. Jesteśmy już zwycięzcami i idziemy dalej po swoje, po złoto oczywiście.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 16 września, a to na pierwszy rzut oka zamknięci w sobie spokojni ludzie, niczym nie wyróżniają się z tłumu, nie lubią zmian i raczej pozostają w swojej bezpiecznej strefie komfortu. Nic bardziej mylnego. Oczywiście ich zamiłowanie do fantazjowania i poddawania się licznym rozmyślaniom stwarza właśnie takie pozory. Do tego ich brak zainteresowania życiem towarzyskim i unikanie tłumnych spotkań potwierdza rzekomą tezę. W rzeczywistości zaś dzisiejsi solenizanci dużo czasu spędzają na analizach i planach kolejnych działań. Uwielbiają działać, stawiają sobie w życiu ciągle nowe wyzwania i dążą do celu bez względu na wszystko. Tak więc, jak można wywnioskować, pozazdrościć im możemy determinacji i pewności w działaniu. Dobre strony urodzonych 16 września, czyli zalety, to honor, sumienność, zdrowy rozsądek, wady, skrajność, emocjonalność i brak ambicji. Szczęśliwa liczba to 7, a wśród urodzonych 16 września są David Copperfield, amerykański iluzjonista, Mickey Rourke, amerykański aktor i Luna, holenderska piosenkarka. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja Ues Medzesunty Trzecy Heistnunc.
3: Heistnunc.
4: Ciąć.
3: Ciąć.
4: Heistnu brun ksecie rumbówka, midzełecie z dobrym skutka.
3: Gdy cięcie z zacięciem, większe napięcie.
4: Heistnu brun ksecie rumbówka, midzełecie z dobrym skutka.
3: Heistnunc.
4: Ciąć.
3: Heistnunc.

0: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Ósma 30, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas sprawdzić, co się na drogach pozmieniało. Miałem cichą nadzieję o 7.30, że już za chwilę w Kobylnicy sytuacja się uspokoi. No niestety się nie uspokoiła, chyba nawet jest odrobinę gorzej niż było to godzinę temu. Ulica Główna, szczególnie w rejonie skrzyżowania z Witosa, w tym momencie zapchana jest samochodami. To samo Witosa w pobliżu skrzyżowania z Główną. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą roboty drogowe na ulicy Głównej, także tutaj taki dość nieciekawy miks nam się zrobił. W Słupsku z kolei dość spokojnie sytuacja prezentuje się, uspokoił się już ruch na Bohaterów w Westerplatte, a tak naprawdę to żadne jakieś nowe utrudnienia się na szczęście nie pojawiły. Na Lęborg idzie dojechać bez żadnych opóźnień, w samym Lęborku dość spokojnie sytuacja wygląda póki co, jeszcze jakoś bardzo mocno ruch się nie zwiększył od 7.30, zobaczymy, może o 9.30 będzie korek na korku, oby nie, rzecz jasna. Do Wejherowa dalej można znowu dojechać bez problemów. Póki do Wejherowa jeszcze nie dojeżdżamy, zatrzymujemy się w Bolszewie, no ale na szczęście nie na długo, bo na ulicy Zamostnej w Bolszewie ruch powolutku się już uspokaja. Wejherowo przejezdne poza jedną drogą, wyjazdem w kierunku południowym z miasta, czyli 3 maja, Marynarki Wojennej, w dalszym ciągu ruch tutaj toczy się z ślimaczym tempem.

0: Na waszym miejscu szukałbym objazdu, tak powiem, chyba że jeśli jesteście bardzo cierpliwi albo wyjątkowo się nie śpieszycie, a może po prostu bardzo nie chcecie dojechać do tego miejsca, do którego się wybieracie, no to wtedy śmiało jedźcie marynarki wojennej, szybko tamtędy nie przebijecie się. Reda przejezd na Rumia lepiej niż godzinę temu wygląda, tak sobie to powiedzmy. Jeszcze na fragmentach sobieskiego ruch podwyższony, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż o 7.30. No i to samo mogę o całej Gdyni powiedzieć. Ruch fragmentami podwyższony, ale już znacznie mniej niż o 7.30. Na dodatek trójmiejska obwodnica dalej bez poważniejszych problemów, no przynajmniej na wysokości Gdyni, no i Sopotu. Dalej troszkę ona się zapycha, bo niestety zdarzenie drogowe mamy w okolicach lotniska, ale to dopiero w tamtej części obwodnicy. Północna część jak najbardziej przejazdna bez problemów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Maks dzisiaj 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w chociażby Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi. Przelotne opady deszczu w całym regionie przez cały dzień mogą się pojawiać, a zachmurzenie utrzymywać ma się od umiarkowanego po duże. Wiatr w ciągu dnia umiarkowany, przejściowo porywisty. Może dzisiaj także zagrzmieć, właśnie wtedy będzie wiatr nawet dość silny. Ciśnienie 1010 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Będzie poranne ostrzeżenie na temat fake M-Obywatel, czyli fałszywego M-Obywatela, aplikacji, którą pokochaliśmy my, Polacy. No i tu niestety pojawia się zagrożenie, które dotyczy przede wszystkim sprzedawców, recepcjonistów, organizatorów wydarzeń czy kurierów. Policja tłumaczy, że przestępcy wykorzystują fałszywki do omijania procedur bezpieczeństwa, wyłudzania towarów i usług, oszustw wobec osób prywatnych, a także kupowania przez nieletnich na przykład alkoholu. Największym problemem jest to, że spreparowane dokumenty wyglądają naprawdę wiarygodnie. Ludzie często rzucają tylko okiem na ekran telefonu i uznają to za wystarczający dowód tożsamości. Okazuje się, że często gęsto w przypadku młodych ludzi to właśnie są tak zwane fejkowe strony M-Obywatela. Trzeba obserwować zachowanie drugiego człowieka. Jak zaznaczają policjanci, oszuści pokazujący fałszywy dokument zazwyczaj próbują wywierać presję czasu, mocno się śpieszą i widać po nich zdenerwowanie. Są też bardzo niechętni, jeśli się prosi ich o dodatkowe potwierdzenie informacji. Zawsze trzeba sprawdzić, czy wygląd osoby zgadza się z danym zdjęciem na telefonie. Sam obraz wyświetlany na smartfonie to bowiem za mało, kiedy sytuacja wymaga rzetelnej identyfikacji. Czujność jest najważniejsza i dlatego wy pamiętajcie, żeby też sprawdzać to, czy to jest prawdziwy M-Obywatel, czy też ten wygenerowany gdzieś na stronach internetowych i on może służyć do oszustwa. A wtedy najlepiej zgłosić to na policję, no i będzie problem dla osoby, która się posługuje takimi właśnie dokumentami. Także uważajcie na fejkowego M-Obywatela.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem

0: niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Dyskusyjny klub książki dla młodzieży Zaczytani powraca po letniej przerwie z nową dawką literackich emocji i serdecznie zaprasza wszystkich młodych czytelników do wspólnego spędzania czasu. Najbliższe spotkanie odbędzie się jutro, 17 września o godzinie 16.30 w nowoczesnej przestrzeni młodzieżowej Miejscówka, zlokalizowanej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego przy ulicy Kaszubskiej 14 w Wejherowie. Wydarzenie potrwa około godziny i jest otwarte dla każdego w wieku od 10 lat, zarówno dla stałych klubowiczów, jak i osób, które chciałyby spróbować swoich sił w klubie po raz pierwszy. Przewodnim tematem nadchodzącego spotkania będzie głośna i niezwykle wciągająca powieść Dziewczyna, którą chcę zabić, autorstwa popularnej koreańskiej pisarki. To trzymająca w napięciu historia, która dotyka skomplikowanych relacji rówieśniczych, tajemnic, hejtu oraz emocji towarzyszących dojrzewaniu. Książka stanowi doskonały punkt wyjścia do dyskusji o wyborach, z jakimi na co dzień mierzą się młodzi ludzie, a także o granicach przyjaźni i zaufania we współczesnym świecie. Młodzieżowy klub książki to jednak znacznie więcej niż tylko tradycyjne omawianie lektur. Organizatorzy dbają o to, by spotkania przebiegały w luźnej, przyjaznej i pozbawionej oceniania atmosferze, gdzie każdy głos jest równie ważny. Poza dyskusją o wybranej książce, uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi pozostałymi pasjami, porozmawiać o ulubionych grach, planszówkach, serialach czy nowościach popkulturowych. To idealna okazja do nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Spotkanie odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu dyskusyjnych klubów książki, dofinansowanego ze środków Instytutu Książki, pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a biblioteka zapewnia kameralne warunki i miłe towarzystwo.

0: Mówiłem już dzisiaj, że ceny rosną, na przykład papryka podrożała najbardziej, a okazuje się, że my i tak kupujemy dużo jedzenia, a potem wyrzucamy jedzenie na potęgę do śmieci. Prawie 5 milionów ton żywności. Tyle marnuje się w Polsce każdego roku, najwięcej, bo aż 60% wyrzucamy we własnych domach. To około 3 miliony ton rocznie. Dla łatwiejszego zobrazowania skali można powiedzieć, że przeciętne gospodarstwo domowe pozbywa się rocznie nawet 165 kg jedzenia. I tu eksperci biją na alarm. Nie możemy tak robić. 47% Polaków wyrzuca resztki posiłków co najmniej raz w miesiącu. 45% przyznaje, że równie często zdarza im się, że zakupiona przez nich żywność psuje się, nim zostanie wykorzystana. Natomiast 62% badanych jako główny powód wyrzucania żywności wskazuje jej zepsucie. To ja mam dla Was dobrą radę. Podobno, już to mówią od dawna, moja babcia to mówiła, że nie można iść na zakupy głodnym. Najpierw coś zjedzcie w domu i dopiero potem idźcie na zakupy, bo jak na zakupy człowiek idzie głodny, to wtedy wszystko kupuje, bo wydaje mu się, że będzie za chwilę jadł i to by zjadł i tamto by zjadł, a wraca do domu i potem na to nie ma ochoty, to zostaje w lodówce i to się marnuje i potem trzeba wyrzucić. To jest taka jedna z rad, a tak naprawdę to pamiętajmy, żeby kupować może trochę mniej, a nie trochę więcej, żeby nie marnować, żeby nie wyrzucać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Polskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna. Miriam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
5: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
6: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
5: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwane przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
4: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
7: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo.

0: 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
1: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 35-letniego rowerzystę. Ich uwagę zwróciła jazda zygzakiem. Policjanci prewencji patrolujący Rumię na ulicy Dąbrowskiego zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wyraźnie odbiegał od normy. Mężczyzna jechał chwiejnym torem, dlatego funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. 35-latek, który nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zgodnie z procedurą zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, którego wysokość jest przewidziana w taryfikatorze za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia. W związku z tym policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie. Sąd oprócz kary grzywny za popełnione wykroczenie i jazdy jednośladem w stanie nietrzeźwości może odrzec zakaz prowadzenia pojazdów innego rodzaju niż mechaniczne, w tym zakaz kierowania rowerem na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Do tego dochodzą koszty postępowania sądowego. W przypadku mandatu sprawa zakończyłaby się nałożeniem grzywny. Lęborg przygotowuje piknik motoryzacyjny charytatywny. Wydarzenie odbędzie się 27 września na Placu Pokoju od 10 do 20. Organizatorzy zapowiadają prezentację super samochodów, aut sportowych i unikatowych pojazdów, a także atrakcje dla najmłodszych. Piknik będzie częścią ogólnopolskiej w trasy Fundacji Fun and Drive Dzieciom, która podczas wydarzeń zbiera środki na realizację swoich celów statutowych, w tym zakup nowoczesnych karetek dla dzieci. W strefie motoryzacyjnej mają pojawić się m.in. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Nissan, GTR, Mercedes AMG oraz mocne modele Dodge i BMW. Zaplanowano także przejazdy terenowym Maverickiem XRS Turbo RR Max. W ramach offroad taxi wspierający zbiórkę będą mogli przejechać się jako pasażer jednym z aut. Dla rodzin przygotowano natomiast dmuchańce, mini motorki elektryczne, gry i zabawy, animacje, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i watę cukrową. Fundacja Fun & Drive z dzieciom działa od 2019 roku i zbiera środki na pomoc najmłodszym. W 2025 roku trasa objęła około 50 miast, w tym roku ma dotrzeć do około 60 miejscowości. Do tej pory fundacja sfinansowała zakup 3 nowoczesnych karetek. Wydarzenie jest zaplanowane na niedzielę 27 września. Udział w pikniku ma połączyć motoryzacyjne atrakcje z możliwością wsparcia działań fundacji. Organizatorzy kierują wydarzenie do miłośników samochodów oraz rodzin z dziećmi i mieszkańców. Budowa nowego kompleksu sportowego Orlik w Siemianicach zbliża się do końca. Boisko piłkarskie ma już syntetyczną nawierzchnię, zamontowano także bramki i ogrodzenie. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nowy obiekt będzie znacznie większy niż standardowe boisko do piłki nożnej. Powstaje tam również boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno-szatniowe, oświetlenie, parkingi oraz ciągi piesze. Cały kompleks będzie monitorowany. Inwestycja jest częścią większego planu rozwoju infrastruktury. infrastruktury sportowej w Siemienicach. Przygotowana jest także dokumentacja m.in. dla 200-metrowej wieżni, lekkoatletycznej skoczni do skoków dal oraz dwóch torów pump track. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3 900 000 zł. Budowa

0: Klinika jest współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nowy kompleks ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym zarówno do treningów, jak i codziennej rekreacji. Przy strategicznym skrzyżowaniu w gminie Luzino ma powstać park handlowy. Będzie to obiekt o powierzchni około 7000 m2. Za realizację odpowiada firma z Dąbrówki w gminie Luzino. Jak zapowiada jej prezes, jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest nadanie jej możliwie lokalnego charakteru. W projekt zaangażowani będą lokalni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli włożyć w to coś od siebie. W kompleksie nie będzie żadnych zagranicznych marek, mówi prezes zarządu realizatora Artur Teclaw. Jednym z najważniejszych punktów kompleksu ma być sklep spożywczy. Inwestor zapowiada, że nie będzie to dyskont należący do jednej z dużych sieci, lecz sklep wielkopowierzchniowy oparty na produktach regionalnych. Lokalny charakter ma mieć również gastronomia. W galerii działać ma restauracja serwująca, jak określa inwestor, domowe jedzenie. W kompleksie znaleźć mają się także apteka, salon fryzjerski, kosmetyczny i masażu. Swoje miejsce ma tam mieć także jedna z lokalnych cukierni. Jednym z bardziej nietypowych elementów całej inwestycji ma być rozbudowana strefa sportowo-rekreacyjna. Powstać ma siłownia, która nie ograniczy się wyłącznie do zamkniętej sali. Część treningowa ma wychodzić również na zewnątrz, dzięki czemu w cieplejszych miesiącach zajęcia będzie można prowadzić na świeżym powietrzu. Więcej o tej inwestycji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Lato już za chwilę będzie dobiegało końca, ale póki co pogoda utrzymuje się raczej stabilna. Dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni, w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce zobaczymy 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie 19, chociażby w Gniewinie czy też Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Trzeba się nastawić dziś na przelotne opady deszczu i lokalne burze. Ma z czego zresztą padać, bo zachmurzenie w ciągu dnia utrzymuje się nam dość intensywne.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Lubicie oglądać seriale? To powiem wam, jakie warto oglądać, dlatego że za nami 78. ceremonia rozdania nagród Emmy w Los Angeles i serial Wdowia Zatoka triumfował na tym właśnie festiwalu, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano film The Pitt, a właściwie serial The Pitt, a za najlepszy serial limitowany produkcję Chętni na seks. Jak podkreślił New York Times, produkcja chwalona przez krytyków za oryginalność w czasach dominacji remake'ów i wznowień zdobyła aż 14 statuetek, najwięcej ze wszystkich seriali, ustanawiając rekord w kategorii komediowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się także aktorzy drugoplanowi Katie O'Flynn i Steven Root, którzy zachwycili jurorów swoimi kreacjami. Jednym z największych zwycięzców wieczoru był walijski aktor Matthew Rhys. Jako pierwszy w historii zdobył Emmy za dwie główne role w jednym roku we Wdowiej Zatoce oraz serialu limitowanym Bestia we mnie. No to już wiecie, jeżeli do tej pory nie oglądaliście Wdowiej Zatoki albo serialu The Pitt, albo Chętnych na seks, to koniecznie trzeba nadrobić zaległości.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: 16 września obchodzimy Dzień Bluesa, a to wszystko dlatego, że w roku 1925 na świat przyszedł B.B. King, amerykański gitarzysta bluesowy, przedstawiciel stylu Memphis Blues, ochrzczony nieformalnym tytułem Król Bluesa. W roku 1963 She Loves You zespołu The Beatles zostało wydane w Stanach Zjednoczonych. Choć singiel znajdował się wówczas na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, to w USA został prawie kompletnie zignorowany. W roku 1963 w Chicago urodził się Richard Marx, wokalista i kompozytor. Jednym z największych jego przebojów była ballada All Right Here Waiting. W roku 1967 na pierwsze miejsce listy albumów Billboard Hot 200 wysunął się debiutancki longplay Jimiego Hendrixa. W roku 1984 w Gruzji na świat przyszła Katie Melua, wokalistka i kompozytorka. W roku 1988 Fish, charyzmatyczny wokalista progresywnej grupy Marillion, znanej z takich płyt jak Fugazi, poinformował o rozstaniu z zespołem. Powodem odejścia były rozbieżności zdań dotyczące muzycznego kierunku zespołu Marillion. I w roku 89 pochodząca z Kuby Gloria Estefan zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych kompozycją Don't Wanna Lose You. To krótka historia 16 września, jeśli chodzi o tematy muzyczne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Na zegarach 9.30, Małgorzata Zielonko, zapraszam na przegląd drogowy. Zaczynamy od Słupska. Nieco bardziej zatłoczone są ulice Deotymy, Juliana Tuwima oraz Plac Zwycięstwa. Reszta miasta na ten moment wygląda całkiem dobrze. Wszyscy kierujący się w okolice Kobylnicy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ulica główna jest lekko zakorkowana. Przeskakujemy teraz do Lęborka. Rondo Solidarności i wszystkie ulice w jego najbliższym otoczeniu niestety są mocniej oblegane, więc musicie uzbroić się w cierpliwość w tym rejonie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia kawałek dalej, bo w Luzinie. Na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej, Chłopskiej, Wilczka i Wejherowskiej możemy spodziewać się wzmożonego ruchu. Przeniesiemy się teraz do Gościecina na skrzyżowanie ulic Szerokiej, Lęborskiej i Słonecznej. Jest tu widoczny nieco większy ruch, ale raczej nie powinno to stanowić większych problemów. Na granicy Gościecina i Bolszewa w stronę Wejherowa staniemy niestety przed światłami i tak naprawdę w każdym kierunku. Taka sama sytuacja jest na drodze prowadzącej do ronda w centrum Bolszewa i drogach wokół niego. Standardowe zatłoczenie w tym miejscu. Wejherowie z kolei na skrzyżowaniu ulic Batalionu Morskiego, Dębowej i 1 Brygady Pancernej mamy delikatnie wzmożony ruch. Standardowo skrzyżowanie w okolicy Bramy Piaśnickiej i jego najbliższe okolice są minimalnie spowolnione. W Redzie z kolei zjazd na Półwysep jest trochę oblegany, tak jak skrzyżowanie obok kościoła. W Rumi chwilę postoimy na skrzyżowaniu w okolicy Dworca Głównego. Tam również standardowo już ruch jest wzmożony. Podobna sytuacja będzie w okolicy tunela na Janowie. Jeżeli chodzi o Gdynię, standardowo na Morskiej większy ruch. Teraz obwodnica. Tutaj mamy trochę cięższą sytuację, ponieważ mamy wypadki, więc na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko w obu kierunkach mamy korek. Na ten moment ciężko powiedzieć, jak bardzo trzeba będzie uzbroić się tam w cierpliwość, dlatego sugerowałabym wybór innej trasy, jeśli akurat teraz planujecie zmierzać w tym kierunku. No i standardowo ulica Spacerowa w stronę centrum jest zdecydowanie spowolniona aż do samego Gdańska. Tak wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach na ten moment. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Mam

0: nadzieję, że pójdzie sprawnie i bez większego kłopotu i powodzenia wszystkim tym, którzy ruszają w stronę obwodnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: W dzień zachmurzenie będzie dość spore, przelotne opady deszczu tak naprawdę w każdym rejonie. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Dębkach i Władysławowie, po 20 w okolicy Gdyni, Wejherowa, Luzina. W nocy zachmurzenie będzie dość spore, w pasie nadmorskim będą burze.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes,

0: Jeszcze dzisiaj nie pozdrawiałem tych wszystkich, którzy za kierownicą i ruszają w drogę i być może już za chwilę będzie nieco lepiej, jeżeli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, przed którymi się trochę denerwujemy, trochę stresujemy, bo jak pojawia się znak, że odcinkowy pomiar prędkości, to my nie do końca wiemy, a ile to możemy jechać, a stówką, może 120, w zależności od tego, gdzie ten odcinkowy pomiar się znajduje. No i w końcu na znaku rozpoczynającym odcinkowy pomiar prędkości ma pojawić się dodatkowo informacja o dopuszczalnej w tym miejscu prędkości. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna w tym celu testy na autostradach i drogach ekspresowych. No ale po co jakieś testy? No przecież wiadomo, że to jest dobra sprawa, kiedy na tym znaku pojawi się w końcu informacja, ile można jechać na tym odcinkowym pomiarze prędkości. Ludzie nie będą się stresować, nie będą hamować, a to przyczyni się do większego bezpieczeństwa. Widok znaku D51 się zmieni. Na tym znaku właśnie ma pojawić się informacja o tym, ile możemy jechać na odcinkowym pomiarze prędkości. No i w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy. Ja życzę wam szerokiej drogi. Pamiętajcie, żeby jechać ostrożnie, powoli. Zbliża się jesień. No a jesień to wiadomo czas, kiedy coraz więcej liści na drogach. Długość hamowania się zwiększy, dlatego powoli już się przyzwyczajajcie do tego, że będzie częściej padać. A i nie zapomnijcie wycieraczek przed sezonem wymienić, bo to też bardzo ważny element.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie OC, AC.

0: NWI Assistance za złotówkę.
1: Gili Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Pora to idealna do tego, żeby może drugą kawkę sobie zrobić, może pierwszą dopiero, bo jeszcze dzisiaj nie piliście. A wiecie, że zapach kawy może działać na nas jeszcze zanim wypijemy pierwszy łyk. Taką możliwość postanowili sprawdzić naukowcy. Przez 5 minut badali reakcję organizmu na aromat świeżo zaparzonego napoju. Interesowało ich nie tylko samopoczucie uczestników, ale też aktywność elektryczna mózgu i układu krążenia. Wyniki sugerują, że nawet taki krótki kontakt z zapachem kawy może wiązać się ze zmianami w tych właśnie obszarach. Ma ta kawa wypełniać nasze obszary mózgu, no i dzięki temu nawet nie musimy pić tej kawy, po prostu dostajemy sygnał, że kawa za chwilę zrobi nam coś dobrego. No to jak nie możecie pić kawy, bo na przykład szkodzi wam, bo serce słabe, to może zróbcie sobie taką kawę i ją po prostu powąchajcie. I według naukowców, którzy to badali, to wystarczy do tego, żeby wprowadzić do naszego organizmu pozytywną kawową energię. No widzicie, to jest sposób na to, żeby coś dostać, a tak naprawdę nie wypić. No kawa nie wypita, no ale powąchana podobno też sprawi cuda. No to spróbujcie, może się uda. Będą cuda.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
3: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV model GLE 160.

0: 67. Te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym. Wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
1: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów, zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
2: Na informacje z regionów NordFM zaprasza Michał Jarosz. Dziesiątki wozów Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Wojska i wielu innych służb. W nocy z poniedziałku na wtorek w Gdyni trwały intensywne ćwiczenia. Dramatyczne sceny miały rozegrać się w samym sercu miasta. Cel ataku – popularna galeria. Centrum handlowe opanowali terroryści, wzięli zakładników, przedstawili żądanie, użyli broni nie tylko konwencjonalnej, ale i chemicznej. Na miejsce błyskawicznie wysłano zadaniową grupę specjalną z jednostki wojskowej Formoza, która przez pierwsze kilkadziesiąt minut prowadziła antyterrorystyczną akcję wewnątrz obiektu. W tym czasie na miejsce dotarły wszystkie możliwe służby ratunkowe, włącznie z odgrywającą tej nocy główną rolę specjalistyczną grupą ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, która jest jedną z trzech takich jednostek w województwie pomorskim. Wśród obserwatorów nocnych ćwiczeń byli także gdyńscy radni, którzy nie kryli podziwu dla realistyczności przeprowadzonych działań i skuteczności służb. Teraz czas na podsumowanie akcji. Zdaniem zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni brygadiera Łukasza Pusy, który kierował operacją, najważniejsze będzie ustalenie, co się podczas tych ćwiczeń udało zrobić oraz co jeszcze należy we współpracy z innymi służbami polepszyć, aby tego typu zdarzenia nas nie zaskoczyły. O pomocy społecznej dla seniorów i nadchodzących lęborskich dniach seniora rozmawiano podczas pierwszego powakacyjnego spotkania Ligi Kobiet Polskich. Wydarzenie odbyło się w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka. Spotkanie poprowadziła prezes organizacji Wanda Konieczna, a o koniecznościach uzyskania wsparcia mówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lębolku Elżbieta Michalska. W programie znalazły się również informacje o wydarzeniach przygotowanych z myślą o osobach starszych. Pomoc społeczna obejmuje zarówno świadczenia finansowe, jak i różnego rodzaju usługi. Seniorzy mogą korzystać m.in. z opieki, doradztwa, wsparcia psychologicznego czy działań integrujących lokalną społeczność. W Lęborku zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Wyszyńskiego. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na zmiany demograficzne. W kolejnych latach liczba mieszkańców Lęborka w wieku 65 lat i więcej ma rosnąć, co oznacza większe zapotrzebowanie na usługi społeczne i opiekę. Magdalena Pipka-Urbańska, kierownik referatur spraw społecznych Urzędu Miejskiego, przedstawiła także program Lęborskich Dni Seniora. Obchody rozpoczną się 22 września o godzinie 11 uroczystą sesją Gminnej Rady Seniorów w sali Rajców. Wśród kolejnych wydarzeń znalazły się m.in. zwiedzanie miasta Meleksem, spektakle teatralne, wystawa fotografii, sesja zdjęciowa oraz szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności cyfrowej osób po 60 roku życia. Działalność Ligi Kobiet Polskich jest wspierana przez gminę miasto Lęborg. Bezpłatne porady, konsultacje i informacje o badaniach profilaktycznych. Słupski Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej włącza się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Zdrowia Wrzesień Miesiąc Profilaktyki Zdrowotnej. W ramach kampanii pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej mieszkańcy będą mogli porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, z jakich programów profilaktycznych mogą skorzystać. Spotkanie odbędą się w czterech słupskich przychodniach, zawsze w godzinach od 10 do 12. Pierwsze zaplanowano 22 września przy ulicy 11 listopada. Kolejne odbędą się 24 września przy ulicy Bohaterów Westerplatte, 29 września przy Wojska Polskiego oraz 30 września przy ulicy Łokietka. Organizatorzy przypominają, że regularne badania pozwalają wcześniej wykrywać niepokojące zmiany i zwiększają szanse na skuteczne leczenie. W akcję oprócz Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej włączają się m.in. słupski sanepid, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów. Policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Renault. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 33-latek ma obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do kontroli drogowej doszło na terenie Przetoczyna. Policjanci z patrolu z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali samochód

0: marki Renault. Za kierownicą siedział 33-latek. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący od stycznia ubiegłego roku sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz został orzeczony na okres 60 miesięcy, czyli 5 lat. Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że 33-latek był trzeźwy. Mężczyzna nie uniknie jednak odpowiedzialności za naruszenie sądowego zakazu. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w sprawie, którą skierują do sądu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranek za nami, może niezbyt gorący, ale też nie bardzo zimny. Całkiem przyjemna temperatura się już utrzymuje i w ciągu dnia będzie się utrzymywać. Na termometrach dzisiaj max zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 chociażby w Gniewinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnica, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach wciąż umiarkowane ciśnienie, choć nam ostatnio trochę spadło. Dzisiaj to około 1010 hektopaskali i spada.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Czy maszynista to to samo co motorniczy? No maszynista, wiadomo, prowadzi pociąg i dzisiaj jest Dzień Maszynisty. Pozdrawiam wszystkich maszynistów, a motorniczy prowadzi tramwaj. I jeżeli chcecie zobaczyć coś wyjątkowego, to 19 września koniecznie do Warszawy, bo tam stolica Polski będzie gościć Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, w których udział wezmą kierowcy tramwajów z 26 krajów. Polacy powalczą z Anglikami, Francuzami czy Australijczykami. Oj, będzie się działo w tej Warszawie, przede wszystkim na ulicy Marszałkowskiej, bo tam będą odbywały się konkurencje i będziecie mogli zobaczyć różne przejazdy. Przy okazji ostatnich mistrzostw w Wiedniu motorniczy rywalizowali w takich kategoriach jak jazda tyłem, precyzyjne hamowanie czy tramwajowe kręgle. Na zakończenie imprezy Warszawa oficjalnie przekaże rolę gospodarza kolejnemu europejskiemu miastu. To już, przypomnę, 19 września, czyli już dosłownie za chwilę. Ja się tylko zastanawiam, czy tam również będzie brał udział m.in. Karol Krawczyk, czyli główny bohater Miodowych Lat, bo on przecież był motorniczem warszawskiego tramwaju linii numer 18.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić, co można do danego kraju wwozić i co można z danego kraju wywozić, bo czasami możecie się zdziwić. Często podróżujemy my, Polacy, do Tajlandii. A czy wiecie, że do dziś tam obowiązuje tak zwana zasada Planing Cards Act z roku 1943, regulująca produkcję, import, sprzedaż i posiadanie kart do gry? No, lubimy sobie zabrać karty, bo przecież jak człowiek jest na wczasach, to pogra sobie w karty. Zgodnie z ustawą nie można posiadać więcej niż 120 kart, jeśli nie zostały wyprodukowane przez tajski departament akcyzy lub opatrzone jego oznaczeniem. Dwie standardowe talie mieszczą się więc w limicie, natomiast trzy już go przekraczają. Za naruszenie tego przepisu ustawa przewiduje nawet do 3 lat więzienia grzywnę albo obie kary. Skąd taka nietypowa regulacja? Karty od dziesięcioleci są w Tajlandii towarem podlegającym kontroli akcyzowej, a przepisy funkcjonują równolegle z bardzo restrykcyjnym prawem dotyczącym hazardu. Nie chodzi więc wyłącznie o samo granie, lecz również o państwową kontrolę obrotu kartami. Także jak chcecie zagrać w karty w Tajlandii i chcecie zabrać je ze sobą, to dwie talie ok, ale już 3 talie mogą was narazić na niezłe konsekwencje, dlatego uważajcie. I tak jak wspomniałem na początku, warto sprawdzić, do jakiego kraju się wybieracie, co tam można wwieźć i co z tego kraju można przywieźć do Polski, no i sprawdzić, czy też nie zostaniecie oskarżeni o przemyt, jak przywieziecie coś do Polski.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Poznaliśmy parę trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Mecze zaplanowano na 23 września, a wśród drużyny z regionu zobaczymy m.in. gry Wejherowo, gry W2, Wejherowo, Orlęta, Ryda, Salo, Strumień, Weekend Luźno, Zatokę, 95 Puszk czy Latarnika Choczewo. Gry Wejherowo w trzeciej rundzie zmierzy się na wyjeździe za PGKS 2 Kowale. Z kolei gry W2 Wejherowo podejmie Orlęta, Ryda, Salo, Strumień, czeka wyjazdowe spotkanie z Kartuzją, 2 Kartuzy, a Weekend 3 Luźno zagra u siebie z Gdanią, 3 Gdańsk. Interesująco zapowiadają się także mecze Zatoki 95 Puck z APK Szubem Borszewo oraz Dragona Bojano z Latarnikiem Choczewo. MKS 2 Władysławowo podejmie Pomorzenina Gdynia, a Stolem 2 Gniewno zagra z MKS-em Władysławowo. Wśród pozostałych spotkań znalazły się m.in. mecze Lechi 2 Gdańsk z Jaguarem, 4 Gdańsk, Centrum Pelplin z Kartuzją Kartuzy, Jaguara 2 Gdańsk z KP Stargard Gdański oraz Ogniwa Sopot ze Stolemem Gniewino. Na boiskach pojawią się również kolejne zespoły z naszego regionu. Sztorm Kasokowo zmierzy się z Sokołem Bożepole Wielkie, a Zenit Łęczyce z Gdanią 2 Gdańsk. Dwóch zawodników MKS Jantar Ustka otrzymało powołania do reprezentacji Polish Soccer Skills na sezon 2026-2027. W kadrze znaleźli się Maksymilian Buksakowski oraz Filip Słomski. Obaj młodzi piłkarze trenują pod okiem Piotra Kurowskiego i Piotra Cejrowskiego. Przed zawodnikami Jantara kolejne ważne doświadczenia. W ramach reprezentacji czeka ich m.in. inauguracja sezonu na głównej płycie PG Narodowego w Warszawie, a na początku przyszłego roku także zimowy obóz w Pradze. W planach są również kolejne zgrupowania i międzynarodowe wyzwania. Sukces funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie podczas 8. Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach Wieżowiec 2026. Zawody odbyły się w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Strażacy rywalizowali w dwuosobowych zespołach, a ich zadaniem było pokonanie schodami aż 30 pięter. Co ważne, zawodnicy startowali w pełnym umundurowaniu ochronnym oraz aparatem ochrony układu oddechowego. Mistrzami Polski zostali Damian Wicki z Wejherowskiej Komendy oraz Andrzej Zaborowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Bardzo dobrze spisali się także Tomasz Plicht z KP PSP w Wejherowie i Patryk Piotrowski z KM PSP w Gdyni, którzy ukończyli rywalizację na 6. miejscu.
4: Dzisiaj wybierając się na dwór, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Coś od deszczu, bo dzisiaj w ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze mogą krążyć po regionie. No i żeby coś tam na siebie założyć, bo upału nie będzie. Na termometrach maksymalnie 18 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie.

0: Wejherowie, Razie Rumi, Luzinie. Na barometrach 1010 hektopaskali, wiatr umiarkowany, zachmurzenie od umiarkowanego po nawet duże.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wyobraźcie sobie, że wsiadacie do pociągu, a tam klasa Grand, klasa, która będzie ekskluzywna. Będzie to taki salonik, który będzie zawierał tylko 4 elektryczne fotele rozkładane do pozycji półleżącej. Do tego być może będzie jeszcze podawane specjalne menu. Stolik pozwalający korzystać z aż 17-calowego laptopa. Oczywiście wszystko sterowane, elektryczne oświetlenie, klasa. No to super, taka klasa biznes w pociągu. I niektórzy mówią, wow, a kiedy to będzie? Już wam mówię, w 2032 roku. Jeszcze niestety kilka lat trzeba poczekać, ale zapowiadają nam nasze koleje, że będzie taka szansa wtedy, kiedy pociągi rozpędzą się do prędkości 350 czy 320 km na godzinę i z takimi prędkościami będą podróżowały po Polsce i wtedy w takich pociągach będziemy mieli właśnie taką klasę Grand. A na razie pozostaje nam klasa druga, pierwsza, a jak ktoś taką biznes klasę chce, no to musi niestety wybrać jednak samolot, żeby tam dostać taką biznes klasę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

Kończymy środowe poranne spotkanie z pozdrowieniami dla wszystkich maszynistów, bo dzisiaj dzień maszynisty, dla wszystkich fryzjerów również pozdrowienia. Nie wiem, czy barber i fryzjer to jedno, bo z tego co wiem, to barber zajmuje się generalnie brodą, ale może też strzyże, dlatego pozdrawiam też barberów, bo może dzisiaj to też wasze święto. No i jeszcze wszystkich tych, którzy kochają bluesa i czują bluesa, bo dzisiaj obchodzimy dzień bluesa. No i nie zapomnijcie, że dzisiaj o godzinie 18 grają Polacy w siatkówkę. Co prawda już wyszli z grupy na pierwszym miejscu, idą dalej po złoto, ale może warto obejrzeć, jak nasi grają w tą siatkówkę. Pięknie oni grają. Co prawda wczoraj mieli trochę trudności, ale wiecie jak to w każdym meczu. Mam nadzieję, że u was będzie podobnie, że jak nawet pojawią się trudności, to potem dojdziecie do jakiejś jasności i osiągniecie jakiś sukces dzisiejszego dnia, czego wam życzę i zapraszam jak zwykle.

0: gorąco i serdecznie na nasze kolejne spotkanie już jutro, czyli czwartek. Od rana jestem z wami, jestem dla was, wystarczy włączyć swój radioodbiornik. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Miriam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
4: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
3: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
5: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
6: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
3: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiSu. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomasz Orchowski.
7: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona.

0: Ukraina. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
1: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albicelestes do tytułu mistrza świata.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza nabór do drugiej kadencji Rady do spraw mężczyzn w Gdyni. To okazja, by wziąć przyszłość miasta w swoje ręce. Rada do spraw mężczyzn jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest przyglądanie się potrzebom gdyńskich mężczyzn, inicjowanie dyskusji oraz wypracowywanie rekomendacji i pomysłów na konkretne działania miasta. Do udziału drugiej kadencji zaproszone są osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą oraz wspólnie zastanawiać się nad tym, jak lepiej odpowiadać na potrzeby chłopców i mężczyzn mieszkających w Gdyni. Zgłoszenia będą oceniane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu po ich anonimizacji. Pod uwagę brane będą związek osoby kandydującej z Gdynią, doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z tematyką mężczyzn, różnorodność obszarów, których dotyczy to doświadczenie, motywacja do pracy w Radzie i pomysły na możliwe działania, znajomość perspektyw różnych grup mężczyzn, a także dodatkowe atuty, na przykład doświadczenie w inicjatywach społecznych i obywatelskich, działaniach na rzecz równości lub osób zagrożonych wykluczeniem, znajomość lokalnych środowisk, organizacja wydarzeń i konsultacji, czy umiejętności mediacyjne, eksperckie i doradcze. Jeżeli widzisz sprawy dotyczące chłopców i mężczyzn, o których wciąż mówi się zbyt mało, masz doświadczenie, którym warto się podzielić, albo po prostu chcesz zaangażować się w działania na rzecz Gdyni, zgłoś swoją kandydaturę do drugiej kadencji Rady do spraw mężczyzn. 4 lipy na Placu Piastowskim zostały poddane szczegółowym badaniom. Specjaliści sprawdzają m.in. ich stabilność w gruncie oraz wytrzymałość pni. W tym celu wykorzystano próby obciążeniowe, podczas których drzewa są poddawane kontrolowanej sile przypominającej działania wiatru. Zamontowane czujniki rejestrują reakcję drzew, a zebrane dane zostaną poddane eksperckiej analizie. Badania mają pomóc ustalić, czy lęborskie lipy mogą bezpiecznie pozostać na swoim miejscu. Dzień wcześniej te same drzewa zostały przebadane tomografem akustycznym. Urządzenie pozwala wykryć ubytki, rozkład i pęknięcia wewnątrz pnia oraz stworzyć trójwymiarowy obraz jego wnętrza. Specjaliści wykonali również pomiary drzew i ocenili ich korony, systemy korzeniowe oraz ogólną kondycję. Szczegółową diagnostykę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Badania pozostałych drzew mają określić, czy również wymagają dodatkowych działań. Wyniki ekspertyzy zdecydują o dalszym postępowaniu z poszczególnymi lipami. W przypadku stwierdzenia problemów ze stabilnością możliwe będzie wykonanie zabiegów w koronach, m.in. ich obniżenie, co ma zmniejszyć podatność drzewa na działanie wiatru. Specjaliści podkreślają, że sama dobra kondycja drzewa nie musi oznaczać jego pełnej stabilności, dlatego konieczna jest kompleksowa ocena. Usunięcie drzewa będzie rozważane w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia i braku możliwości jego wyeliminowania innymi metodami. Inwestycja w Redzikowie zdobyła prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie. Nowoczesne obiekty doceniono w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Kolejny duży sukces inwestycyjny w regionie, który odbija się głośnym echem w całym kraju. Nowo powstała instalacja termicznego przekształcania odpadów w Redzikowie zdobyła prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie w jubileuszowej 30. edycji prestiżowego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Eksperci z kapituły konkursowej docenili nowatorskie podejście do projektowania, najwyższy standard wykonania oraz niezwykłe znaczenie, jakie ta nowoczesna budowla ma dla bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowywania odpadów. Nagrodzono obiekt, który powstał na terenie strefy inwestycyjnej w Redzikowie w gminie Słupsk, co dla władz lokalnych oraz całej społeczności stanowi powód do ogromnej dumy i satysfakcji. Jest to również jasny sygnał dla rynku, że region staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych projektów na najwyższym krajowym poziomie, przyciągając kapitał oraz najnowocześniejsze technologie. Sukces ten nie byłby możliwy bez efektywnej współpracy inwestora, projektantów oraz doświadczonych wykonawców, którzy wspólnie stworzyli obiekt odpowiadający wyzwaniom współczesności i najwyższym normom ochrony środowiska. Wejherowscy strażnicy miejscy usuwają kolejne wraki. W pierwszej kolejności na dozorowany parking trafi 5 pojazdów.

0: Problem dotyczy samochodów pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale również pojazdów stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta. Porzucone samochody są problemem szczególnie tam, gdzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Nieużywany od miesięcy pojazd może zajmować stanowisko, z którego w tym czasie mogliby korzystać mieszkańcy. Estetyka i brak miejsc parkingowych nie są jednak najpoważniejszymi problemami. Zniszczone i pozostawione bez nadzoru pojazdy mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Z samochodów mogą wyciekać paliwo, oleje i inne płyny eksploatacyjne. Dostęp do niezabezpieczonych wraków mają również osoby postronne, dlatego pojazdy, które spełniają przesłanki do usunięcia, będą stopniowo znikały z przestrzeni miasta. Straż Miejska przygotowuje obecnie kolejną akcję wywozu wraków. W pierwszym etapie 5 samochodów zostanie przetransportowanych na parking dozorowany. Na tym działania się jednak nie skończą. Kolejne nieużytkowane pojazdy są już typowane do usunięcia. Temperatura dzisiaj osiągnie nawet solidne 20 stopni w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Romi, Luzinie. 19 w Słupsku, Lęborku, Koblenicy, Gniewinie, 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. No ale już niestety jutro powolutku chyba temperatura zacznie nam spadać. Na razie te różnice będą niewielkie, ale dostrzegalne. Na barometrach umiarkowane ciśnienie, na niebie intensywne zachmurzenie, a z tych chmur mogą się nam dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I tym samym jesteśmy już w środku tygodnia. Czas leci więc naprawdę szybko i mam nadzieję, że dziś będzie podobnie. Ze swojej strony obiecuję Towarzystwo Muzyki oraz interesujących doniesień. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

W zawodzie aktora telefon może milczeć tygodniami, a później nagle zmienić wszystko. Duńska aktorka Matilda Arcel opowiedziała właśnie, że krótko przed zdobyciem nagrody aktorskiej w Wenecji musiała stawić się w urzędzie pracy w Kopenhadze. Między kolejnymi rolami korzystała z zasiłku dla bezrobotnych. Teraz do jej agenta zaczęły napływać zagraniczne propozycje, a ona sama wśród zawodowych marzeń wymienia występ w serialu Morderstwa w Midsommar. Brzmi to jak scenariusz o wielkim przełomie, ale z bardzo przyziemnym początkiem. Warto o nim pamiętać, kiedy oglądamy zdjęcia gwiazd. Czerwony dywan pokazuje zazwyczaj kilka najlepszych minut, a nie wszystkie miesiące czekania na pracę.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Koszykarze Energii Trefla Sopot szykują się do nowego sezonu. We wtorek 22 września o godzinie 18 w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa odbędzie się prezentacja zespołu na sezon 2026-2027. Kibice będą mogli spotkać zawodników oraz sztab szkoleniowy, zrobić wspólne zdjęcia i porozmawiać z drużyną. Na uczestników czekać będzie również wspólne grillowanie. Występ na wydarzenie jest bezpłatny. Nowy sezon rozpocznie się już 26 września turniejem o Super Puchar Polski. Energia Tref Sopot jako zdobywca Pucharu Polski w półfinale zmierzy się z mistrzem Polski Legią Warszawa. Ligowe rozgrywki Sopocianie rozpoczną 2 października o godzinie 20.15 w hali Stulecia, podejmą Dziki Warszawa. Bilety na to spotkanie są już w sprzedaży. Zanim nasz zespół wyjedzie na turniej do Sosnowca, kibice będą mieli okazję spotkać się z nimi we wtorkowe popołudnie. Prezentacja odbędzie się w ogrodzie hotelu Sopot Marriott Resort & Spa przy ulicy Bitwy pod Płowcami 59 z wejściem od strony plaży. Dodajmy, że nowy sezon w Orlen Basket Lidze wystartuje 2 października. Z naszego regionu na najwyższym koszykarskim szczeblu w Polsce rywalizują też Czarni Słupski i MW Arka Gdynia. Słupszczanie na inaugurację podejmą Legię Warszawa, Arka WKS Śląsk Wrocław. Zmieniamy dyscyplinę. Nowym trenerem pierwszej drużyny Gryfa Słupsk został Dominik Kaczmarek. To wychowany kilkuletni zawodnik słupskiego klubu, który teraz obejmuje zespół w roli szkoleniowca. Kaczmarek urodził się w 1982 roku w Słupsku. Posiada licencję UEFA A i jest nauczycielem wychowania fizycznego i absolwentem Uniwersytetu Pomorskiego. Nowy trener podkreśla, że objęcie pierwszej drużyny Gryfa jest dla niego zarówno powodem do radości, jak i dużą odpowiedzialnością. Zapowiada również współpracę z akademią oraz realizację własnej wizji gry i treningu. Od pierwszego dnia będę w pełni poświęcał się dla dobra drużyny i rozwoju zawodników, mówi Dominik Kaczmarek. Gry w Słupsk wprawdzie jak na razie jest jeden z 4 zespołów pomorskiej czwartej lidze, który nie zanotował porażki, ale Słupszczanie mają problemy z przechyleniem szali zwycięstwa na swoją stronę. Gryfici w pierwszych 6 meczach zanotowali 5 remisów i tylko jedno zwycięstwo. 8 punktów plasuje ich na 10 miejscu. Kolejny mecz Słupszczanie zagrają w sobotę u siebie z Chojniczanką 2 Chojnice. Duży sukces reprezentacji samorządowców Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Zakopanem. W minionym weekend drużyna wzięła udział w 2 ogólnopolskich turniejach piłki nożnej. Reprezentanci zajęli pierwsze miejsce w turnieju samorządowców oraz 3 w turnieju w firmie zakładów pracy. Wejherowski Urząd Miejski reprezentowali Bartosz Janaszkiewicz, Sebastian Bojaruniec, Maciej Szymański oraz strażnik miejski Sławomir Walczewski. Ten ostatni otrzymał także podziękowanie za zaangażowanie, poświęcony czas i wkład w sportową integrację przedstawicieli samorządu.
3: Już za chwilę na termometrach będziemy oglądali najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia, choć to nie będzie jakiś wielki upał. 18 stopni Dębki, Władysław Wołęba, Ustka, 19 Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Gniewino, 20 Gdynia, Pusko-Sokołowo i Chorowale, Darumia, Luzino, 1010 hektopaskali na barometrach, zachmurzenie od umiarkowanego po duże na niebie. Z tych chmur mogą się w ciągu dnia dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu i burze, więc warto zadbać o to, żeby wychodząc z domu zabrać ze sobą coś przeciwdeszczowego. Thank you.

0: Kolejka przed otwarciem, klienci wracający po kolejne zakupy i towar znikający z magazynu. Tak wyglądała wojskowa wyprzedaż w Bydgoszczy. Agencja Mienia Wojskowego podsumowała 2 dni sprzedaży przy ulicy Szubińskiej. Wpływy sięgnęły prawie 50 tysięcy złotych. Nabywców znalazły wszystkie przygotowane na wyprzedaż hełmy i stalowe niezbędniki, czyli zestawy sztućców. Powodzeniem cieszyły się również buty, zimowa bielizna, mundury oraz drewniane skrzynie. Przeceniono 55 pozycji. Przyjeżdżały całe rodziny, a część kupujących wspominała własną służbę. Wyobraźcie sobie taki powrót do domu. Mieliście kupić coś praktycznego na jesień, a przy okazji znaleźliście wyposażenie na wyprawę i temat do rodzinnych opowieści.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa.

0: ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Słyszysz, market budowlany, i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

zdobyć pierwszy tytuł w Nowym Jorku i od razu zostać najlepszą tenisistką świata według rankingu? Jelena Rybakina właśnie połączyła te dwie rzeczy. Reprezentantka Kazachstanu wygrała finał wielkoszlemowego turnieju w Stanach Zjednoczonych, pokonując Arynę Sabalenkę w trzech setach. Tym samym przerwała rywalce serię dwóch kolejnych nowojorskich triumfów. Do tego od 14 września zajmuje pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. Sabalenka utrzymywała je przez 99 tygodni z rzędu. Rybakina wyjechała więc z turnieju z czymś więcej niż pucharem. Wyobraźcie sobie poniedziałek, w którym sprawdzacie wyniki swojej pracy i przy własnym nazwisku widzicie numer jeden w całym świecie waszej dyscypliny.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 milionów.

0: A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza. Reklama.
4: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki. Dziś serialu, wkrótce filmu z inną obsadą. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
4: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także wojskowa prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Zełenski. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Zełenskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
6: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
7: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
4: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
8: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
4: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
9: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
4: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Nord.

0: FM. Prokuratura rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w hurtowni zabawek w Gdyni. Śledczy ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Przypominamy, że 30 sierpnia gdyńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie hurtowni zabawek przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Ogień objął wówczas halę o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy oczekują obecnie na opinię z zakresu pożarnictwa oraz opinię informatyczną dotyczącą zabezpieczonych pozostałości serwerów i dysków. Analizowany jest także materiał uzyskany z systemu ochrony oraz pracowni fizyko-chemicznej. Przesłuchiwani są świadkowie, a śledczy analizują również zapisy z monitoringu z okolicznych budynków. W toku śledztwa przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczono także szereg dowodów, w tym próbki materiału po wypaleniu podłoża. Nowe przejście dla pieszych powstanie na ulicy Lęborskiej w Nowej Wsi Lęborskiej. Będzie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214. Inwestycja jest już na etapie realizacji, a wykonawca otrzymał teren potrzebny do rozpoczęcia prac. Gmina przygotowała wcześniej dokumentację projektową, która została przekazana do samorządu województwa pomorskiego. Nowe przejście ma ułatwić pieszym bezpieczne przekraczanie ruchliwej drogi. Prace prowadzone są przy drodze wojewódzkiej, za którą odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Powstanie przejścia jest związane z potrzebami mieszkańców korzystających z tej części miejscowości. Inwestycja ma poprawić warunki poruszania się pieszych w rejonie ulicy Lęborskiej, gdzie odbywa się ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 214. Przygotowanie dokumentacji projektowej było po stronie gminy, a obecnie przedsięwzięcie wchodzi w kolejny etap. Dokładny termin zakończenia prac nie został podany. Wiadomo natomiast, że teren został już przekazany wykonawcy, co oznacza rozpoczęcie realizacji inwestycji. Nowe przejście ma stworzyć dodatkowe miejsce, w którym piesi będą mogli przekraczać drogę wojewódzką, a tym samym ułatwić poruszanie się po tej części Nowej Wsi Lęborskiej. Gmina informuje, że przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby dotyczące bezpieczeństwa i organizacji ruchu. We wrześniu obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności oraz Światowy Tydzień Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Z tej właśnie okazji Słupsk zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Ekospotkania w namiocie. W ramach spotkania wspólnie włączymy się w promowanie zrównoważonego transportu, lepszej jakości życia, a także poszerzymy wiedzę o przyrodzie, elementach środowiska naturalnego i sposobach jego ochrony. Celem inicjatywy jest wzmacnianie świadomości i włączanie mieszkańców do działań promujących zrównoważony rozwój miasta. Na mieszkańców będą czekać quizy i różnego rodzaju zadania z zakresu szeroko pojętej ekologii oraz upominki promujące zrównoważone podejście do środowiska, w tym ekologiczne torby i akcesoria rowerowe. Ekologiczne spotkanie na Placu Zwycięstwa przed pomnikiem żołnierza polskiego zaplanowano na 18, 21 i 22 września. Odbędą się w piątek od godziny 9 do 13.30, w poniedziałek od 9 do 15.30 oraz we wtorek od 9 do 14.30. Gmina Puck już szykuje się na zimę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na utrzymanie dróg. To prowadzone jest pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026-2027 na terenie gminy Puck w podziale na trzy części. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w części pierwszej Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Rzucewo, Smolno, Sławutowo, Sławutówko, Rekowo Górne, Osłonino, Żelistrzewo, Połchowo, Połczyno, Widlino. W części drugiej Dażlubie, Domatowo, Domatówko, Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, Zdrada oraz w części trzeciej Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia. Oferty składać można do 15 października. Tego samego dnia nastąpi także otwarcie ofert. Więcej o postępowaniu przeczytacie na stronie gmina.puck.pl. Południe mamy już za sobą, za chwilę na termometrach zobaczymy najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia, choć upału nie będzie. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19, chociażby w Gniewinie, Słupsku, Lęborku czy Koblenicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierów i Luzinie, 1010 hektopaskali na barometrach, intensywne zachmurzenie na niebie, momentami umiarkowane, więc i słońce trochę może gdzieniegdzie do nas wyjrzy. Z drugiej strony mogą pojawić się przelotne opady i burze.
1: Norda FM.

Przy kawie pytanie o kraj pochodzenia ziaren nikogo już nie zaskakuje. A gdyby podobnie zamawiać kakao, w nowojorskim Soho otwarto lokal UL, który właśnie na tym buduje swoją ofertę. Można tam spróbować napojów z kakao pochodzącego m.in. z Ekwadoru, Kolumbii i Belize. Są wersje na wodzie oraz mleku, a także dodatki z chili czy imbirem. Do tego wypieki przygotowywane z tym samym surowcem. Założycielka pochodzi z Meksyku i chce pokazać różnorodność produktu, który wielu osobom kojarzy się przede wszystkim ze słodkim śniadaniem. Następne pytanie przy zamówieniu może więc brzmieć, z którego kraju chcecie mieć kakao? Dopiero potem przyjdzie pora na wybór kubka. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama. Everything fine.

Wieczorem wsiadacie w Brukseli, rozkładacie pościel, a przed południem jesteście w Mediolanie. Taką możliwość daje nowe nocne połączenie przewoźnika European Sleeper, uruchomione we wrześniu. Pociąg łączy Belgię z północnymi Włochami, przejeżdżając przez Niemcy i Szwajcarię. Na trasie jest między innymi Como. Przejazd z Brukseli zajmuje niespełna 17 godzin, więc to podróż dla tych, którzy lubią również samą drogę. Do wyboru są miejsca siedzące i warianty z możliwością spania. Pierwszy kurs odbył się 9 września w przeciwnym kierunku z Mediolanu. Taki środek transportu ma szczególną zaletę. Można przez kilka godzin nie robić absolutnie nic, a mimo to być coraz bliżej celu. Na północ.

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

Wiedźmin szykuje się do kolejnej wyprawy, tym razem do podręcznej torby czy plecaka. Wydawnictwo Dark Horse zapowiedziało serię mniejszych, miękko oprawionych wydań komiksów. Wśród pierwszych znalazły się historie o Geralcie, a także opowieści ze świata cyberpunka. Amerykańska cena każdego tomu ma wynosić $9.99. Pierwsze książki pojawią się w maju przyszłego roku. Pomysł jest prosty – zebrać więcej opowieści w poręcznym wydaniu i ułatwić nowym czytelnikom poznawanie serii. Bo czasem od rozpoczęcia przygody z komiksem powstrzymuje nas nie brak zainteresowania, tylko cena i pytanie, od którego tomu zacząć. Geralt będzie miał więc do pokonania również te dwie przeszkody.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Gmina Nowa Wieś Lęborska oraz Uniwersytet Społeczny zapraszają wszystkich seniorów na pierwsze inaugurujące spotkanie z nowego cyklu dedykowanego mieszkańcom obszarów wiejskich. Wydarzenie pod hasłem Senior na wsi ABC odbędzie się już jutro, 17 września o godzinie 16:30 w świetlicy w Krępie Kaszubskiej. Inicjatywa powstała z myślą o promowaniu zdrowego trybu życia, dbaniu

o sprawność fizyczną oraz wspieraniu aktywności umysłowej i społecznej osób w dojrzałym wieku. Nadrzędnym celem spotkania jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat tego, jak dbać o kondycję bez zbędnego przeciążania organizmu. Podczas pierwszego warsztatu seniorzy poznają tajniki zdrowego ciała i ducha pod chwytliwym hasłem „Jak ćwiczyć, żeby się nie namęczyć?”. Prowadzący zaprezentują bezpieczne, dostosowane do wieku i możliwości fizycznych ćwiczenia, które pomagają utrzymać sprawność stawów, poprawiają krążenie oraz wzmacniają mięśnie bez ryzyka kontuzji czy nadmiernego zmęczenia. Oprócz aspektów czysto fizycznych, organizatorzy kładą duży nacisk na zdrowie psychiczne oraz profilaktykę pamięci. Twoje zdrowie to także dobra pamięć i szerokie zainteresowania, a w każdym wieku można się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę oraz z ciekawością odkrywać świat na nowo. Spotkania w ramach projektu mają stanowić bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozmów o bezpieczeństwie osób starszych oraz nawiązywania nowych sąsiedzkich relacji. Organizatorzy zadbali o niezwykle gościnną i kameralną oprawę wydarzenia, gwarantując słodki poczęstunek oraz aromatyczną kawę i herbatę dla wszystkich przybyłych gości. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Społeczny i został dofinansowany ze środków gminy Nowa Wieś Lęborska, dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Warto zarezerwować czwartkowe popołudnie, odwiedzić świetlicę w Krępie Kaszubskiej i zrobić pierwszy krok w stronę zdrowego, aktywnego i bezpiecznego dojrzałego wieku.

Odbieracie telefon w sprawie transakcji, a po drugiej stronie słyszycie Hugh Granta. W londyńskim biurze firmy BGC taki scenariusz miał właśnie charytatywny sens. 11 września ponad 60 znanych osób dołączyło do maklerów podczas dorocznego Dnia Pomocy. Wśród uczestników byli również Helen Mirren i Tom Hardy. Firma przeznacza przychody z tego dnia na cele dobroczynne. Akcja upamiętnia pracowników, którzy zginęli w zamachach z 11 września. Przez kolejne edycje zebrano już ponad 230 milionów dolarów dla setek organizacji. Znane nazwisko pomaga tu nawiązać rozmowę, ale jej najważniejszy efekt pojawia się później, kiedy zebrane pieniądze trafiają do ludzi potrzebujących wsparcia.

0: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach. Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
1: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
2: O 4 miałem pociąg mieć 4:18 i tak.
1: Dokąd?
2: Do Bielska.
1: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
3: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
1: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
0: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gwiterek-Zabłocka.
4: Służby obawiały się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
5: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
4: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
0: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
6: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
0: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Odbyło się uroczyste otwarcie przychodni rodzinnej Szpitala Puckiego w Jastrzębiej Górze. Nowa placówka zaprasza mieszkańców do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na miejscu. Dla Szpitala Puckiego otwarcie poradni rodzinnej oznacza rozpoczęcie działalności w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci zyskają możliwość korzystania z opieki POZ powiązanej organizacyjnie z laboratorium, diagnostyką i poradniami specjalistycznymi szpitala. Taki model ma ułatwiać współpracę personelu oraz planowanie kolejnych etapów diagnostyki i leczenia zgodnie ze wskazaniami medycznymi i zasadami udzielania świadczeń. Szczególne znaczenie ma

0: a to dla osób przewlekle chorych, wymagających regularnej kontroli stanu zdrowia i konsultacji w różnych dziedzinach medycyny. W przychodni w Jastrzębiej Górze będzie również możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki chorych. W połączeniu z dzienną działalnością POZ zapewni to możliwość uzyskania pierwszej pomocy przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Uroczystość otwarcia zgromadziła mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, którzy przyszli poznać zespół oraz misję nowej przychodni. Zapewnienie opieki rodzinnej blisko miejsca zamieszkania z możliwością korzystania z zaplecza szpitala. O zdrowy akcent wydarzenia zadbali uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, którzy rozdawali uczestnikom owoce. Poczęstunek towarzyszył rozmowom o zdrowiu i profilaktyce. Gmina Nowa Wieś Lęborska postawiła na sprzedaż zestaw mebli dębowych wraz z lampami sufitowymi. Przedmiotem przetargu jest wyposażenie stanowiące własność gminy. Cena wywoławcza całego zestawu wynosi 13 tysięcy złotych. Oferty mogą składać mieszkańcy oraz inne zainteresowane osoby i podmioty. W skład zestawu wchodzą m.in. 3-drzwiowa szafa, komoda wykonana z litego drewna dębowego, biurko, stół jadalniany oraz krzesła. Do kompletu dołączono także lampy sufitowe. Zainteresowani przed złożeniem oferty mogą obejrzeć meble i zapoznać się z opinią dotyczącą ich stanu oraz stopnia zużycia. Oględziny wymagają wcześniejszego uzgodnienia terminu z Urzędem Gminy. Termin składania ofert mija 25 września o godzinie 14. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe warunki przetargu oraz formularze ofertowe są dostępne w urzędzie. Inwestycja w strefie 360 Park Redzikowo przeobrazi halę basenową. Nowoczesne atrakcje posłużą zarówno najmłodszym, jak i osobom szukającym rehabilitacji. Popularny kompleks rekreacyjny strefa 360 Park Redzikowo szykuje kolejną dużą zmianę w swojej infrastrukturze, odpowiadając na rosnące oczekiwania mieszkańców oraz odwiedzających region gości. Znana i chętnie odwiedzana przestrzeń basenowa przejdzie gruntowną przebudowę, dzięki której cała hala zyska zupełnie nowe funkcje oraz bardziej zróżnicowany charakter. Głównym założeniem planowanej inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej wielopokoleniowo. Najmłodsi użytkownicy zyskają specjalnie zaprojektowaną strefę wodnej zabawy, w której znajdzie się aż 11 zupełnie nowych wodnych atrakcji gwarantujących bezpieczną i pełną emocji rozrywkę. Z kolei druga część obiektu zostanie zaaranżowana w sposób sprzyjający wyciszeniu, szeroko pojętemu wypoczynkowi oraz fachowej rehabilitacji, co z pewnością ucieszy seniorów i osoby dbające o zdrowie oraz sprawność fizyczną. Pierwsze prace i modyfikacje są już widoczne na terenie basenu, a tempo działań zapowiada szybką realizację wyznaczonych celów. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Redzikowo. Mieszkańcy Robakowa zdecydowali o Funduszu Sołeckim. W Robakowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2027. W głosowaniu przyjęto wniosek dotyczący kontynuacji utwardzania kostką brukową ulicy Lewińskiego. Zebranie odbyło się 14 września i uczestniczyło w nim 47 osób. Zebranie wiejskie to spotkanie mieszkańców sołectwa, podczas którego mogą oni podejmować decyzje dotyczące lokalnych spraw, w tym przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego. W wyniku głosowania przyjęto wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2027 na kontynuację utwardzenia kostką brukową ulicy Lewińskiego w Robakowie. W części dotyczącej spraw różnych mieszkańcy poruszyli również kilka tematów związanych z codziennym funkcjonowaniem miejscowości. Rozmawiano m.in. o wprowadzonej strefie zamieszkania na ulicy Lewińskiego, stanie dróg i ich oświetleniu, a także o wywozie nieczystości płynnych. Zabierzmy dzisiaj ze sobą parasol, bo w ciągu dnia może popadać i może pogrzmieć. W miarę się ciepło warto ubrać, ale nie za bardzo, bo temperatura sięga 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 to maks w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach 1010 hektopaskali, czyli jeszcze umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku niskiego. Zachmurzenie dość intensywne, a z tych chmur opady i burze.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Jedni szukają pomysłów na piosenki w miłosnych rozstaniach, inni podczas podróży. Brytyjska grupa Green Long zajrzała na londyńskie cmentarze. Jej nowy album Necropolitan, wydany 11 września, czerpie inspirację z historii tych miejsc i dawnej kolei służącej przewozowi zmarłych. Muzycy łączą ciężkie gitarowe brzmienie z opowieściami zakorzenionymi w brytyjskim folklorze. W ich podejściu lokalna historia może działać jak gotowy materiał na rockową płytę. Ma bohaterów, tajemnice i odpowiedni nastrój. Jeżeli więc sądzicie, że przed napisaniem utworu trzeba koniecznie przeżyć dramatyczny romans, pojawiła się alternatywa. Można otworzyć archiwum własnego miasta, choć po przesłuchaniu takiej płyty wieczorny spacer może nabrać zupełnie innego charakteru. Pół na pół.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.

Zajrzyjcie myślami do szuflady, w której lądują drobiazgi przyniesione z podróży. Linda Schulz z amerykańskiego Wisconsin zrobiła z podobnych przedmiotów rekordową kolekcję. Guinness przedstawił właśnie historię jej zbioru saszetek soli i pieprzu. W styczniu odzyskała rekord, gromadząc 724 pasujące pary. Są wśród nich opakowania z hoteli, restauracji i linii lotniczych, czasem z zaskakująco pomysłowymi nadrukami. Początkowo kolekcjonowanie miało być zajęciem jej córki. Córce przeszło, mamie zostało. Linda z zawodu graficzka polubiła wzory i ilustracje na tych maleńkich opakowaniach. I teraz zwykła prośba o podanie soli może wymagać doprecyzowania tej do obiadu czy tej, której absolutnie nie wolno otwierać?

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

Andy Warhol wrócił na muzealne ściany w słowackich Medziliborcach. Po 3 latach przerwy związanej z remontem tamtejsze Muzeum Sztuki Nowoczesnej ponownie otworzyło wystawy. Placówka wznowiła działalność 4 września. To dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że głośne nazwisko na muzealnym szyldzie nie musi oznaczać wyjazdu do jednej ze światowych metropolii. Medziliborce to przecież niewielkie miasto na północnym wschodzie Słowacji. Muzeum zapowiada również programy edukacyjne i wydarzenia w przestrzeni na dachu. Dla mieszkańców powrót wystaw oznacza odzyskanie ważnego miejsca na mapie miasta. A dla podróżujących małą zmianę perspektywy, czasem naprawdę duża sztuka mieści się pod adresem, który wcześniej łatwo było ominąć. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy

0: się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

Pierwsza próba nieudana, druga warta 1 200 000 dolarów. Student Connor Casena Merrell wygrał telewizyjny konkurs kopnięć podczas amerykańskiego programu sportowego. Musiał posłać piłkę między słupy bramki. Kopał boso, lewą nogą. Kiedy za pierwszym razem chybił, dostał kolejną szansę, a aktor Matthew McConaughey i komentator Kirk Herbstreit dodatkowo zwiększyli pulę nagrody. Drugie kopnięcie było celne. Jeszcze przed próbą student zapowiedział, że połowę wygranej przeznaczy na organizację wspierającą edukację dzieci w Afryce Wschodniej, czyli jeden udany ruch nogą i 600 000 dolarów na pomoc. Wielu studentów szuka sposobu na podreperowanie budżetu. Connor znalazł taki, do którego nie potrzebował nawet butów.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku.

0: do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
3: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
2: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
5: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
4: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza na spotkanie online. Ma ono dotyczyć zyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności i uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach projektu niekonkurencyjnego WIA Wykwalifikowani i Aktywni oraz środków pozyskanych z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 18 września o godzinie 10 na platformie Zoom. Link zostanie udostępniony 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. A więcej o nim przeczytacie na stronie wejherowo.prasa.gov.pl. Remont ulicy Wojska Polskiego w Łebie jeszcze się nie rozpoczął, ale miasto podało termin wznowienia prac. Inwestycja została wstrzymana na czas sezonu turystycznego, aby ograniczyć utrudnienia związane z robotami drogowymi w okresie największego ruchu turystycznego. Teraz wiadomo już, kiedy wykonawcy mają wrócić na ulicę. Prace mają zostać wznowione 1 października. Jak wyjaśnia miasto, termin został wcześniej przesunięty ze względu na trwanie

0: trwający sezon turystyczny oraz duże natężenie ruchu w Łebie. Wstrzymanie robót miało pozwolić na zachowanie dostępności ulic i ograniczenie utrudnień zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Wraz z rozpoczęciem prac należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, jednak szczegółowy harmonogram nie został jeszcze przedstawiony. Miasto zapowiada, że informacje dotyczące kolejnych etapów inwestycji oraz ewentualnych zmian w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco. Przypomnijmy, że przerwa w realizacji remontu trwa od czerwca. Ponowne rozpoczęcie prac zaplanowano na początek października, już po zakończeniu głównej części sezonu turystycznego. Eksperci przeszkolą mieszkańców z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Otwarte warsztaty w Jeziorzycach dadzą szansę na zdobycie bezcennej wiedzy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy, opanowania i odpowiedniego przygotowania, dlatego samorząd serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte warsztaty z zakresu ochrony ludności. Przypominamy, że wydarzenie odbędzie się już 3 października w hali sportowo-widowiskowej w Jeziorzycach od godziny 11 do 15. 4-godzinne bezpłatne spotkanie zostało zaplanowane tak, aby przekazać uczestnikom maksimum praktycznych umiejętności, na które w momencie realnego zagrożenia po prostu nie ma czasu. W trakcie warsztatu specjaliści omówią kluczowe zagadnienia związane ze sprawnym reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy szczegółowo zaprezentują zasady przygotowania do ewakuacji. Szkolenie obejmuje również naukową i praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentację indywidualnych środków ochrony oraz zasady zwalczania paniki. Omówione zostaną także lokalizacje miejsc schronienia na terenie gminy. Mieszkańcy Dobrzewina ponownie zajmą się funduszem sołeckim. 28 września w szkole w Karczemkach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Dobrzewino. Spotkanie zwołano na pisemny wniosek uprawnionej liczby mieszkańców, a jego głównym tematem będzie ponowne rozpatrzenie sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2027. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18 w szkole przy ulicy Gdańskiej 23 w Karczemkach. Zgodnie z zapowiedzianym porządkiem obrad na początku uczestnicy otworzą zebranie i zatwierdzą jego porządek. Następnie zajmą się ponownym rozpatrzeniem możliwości rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2027 dla sołectwa Dobrzewino. Na zakończenie zebranie zostanie zamknięte. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, o których przeznaczeniu na potrzeby danego sołectwa decydują mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lato powoli, czas już zacząć zamykać. Temperatura z dnia na dzień robi się coraz niższa, a dni są niestety coraz krótsze. Dzisiaj na termometrach może niezbyt wysoka wartość, ale taka całkiem solidna. Max 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 w chociażby Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Razie, Rumi czy też Luzinie. 1010 hektopaskali na barometrach, a do tego wszystkiego przelotne opady i burze.
1: Norda.

0: Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami.
1: Cóż poradzić? Tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Kłaniam się nisko i rzecz jasna zapraszam na jutro. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło i do następnego.
2: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, oraz Aleksandra Kabelis, pływaczka długodystansowa. Witamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy przede wszystkim o challenge'u charytatywnym, który się zbliża, ale też o waszej pasji, bo właśnie przedstawiłem, to nie jesteście po prostu pływakami, ale długodystansowymi ekstremalnymi, więc jak to się u was w ogóle zaczęło? Jak to się zaczęło, że ta pasja, gdzieś pierwsze zainteresowania, pływanie po basenie w tej wewte zmieniło się w pokonywanie wielkich dystansów i to w ekstremalnych warunkach?
2: Jeżeli chodzi o pływanie, no to jeżeli z mojej perspektywy, ja jestem związana z pływaniem od lat młodzieńczych, od szkoły podstawowej, także przez lata to się ciągnęło, no i później przychodzi taka chęć, żeby spróbować czegoś więcej, wyskoczyć właśnie z tego basenu, spływania od toru do toru i wypłynąć na szerokie wody otwarte.
0: A w pana przypadku?
1: U mnie bardzo podobnie, szkoła podstawowa, 8 lat. Pływania, nauki pływania i potem po prostu po kilkunastu dobrych latach wróciłem poprzez inne sporty, triathlon, swimrun, zimowe pływanie i te szerokie wody głębokie na całym świecie.
0: A jaki był pierwszy taki właśnie challenge, pierwsze wyzwanie w waszym wykonaniu, które można było powiedzieć, że już nie było po prostu pływaniem takim gdzieś na średnie, nawet krótkie dystansy, tylko pierwszym takim naprawdę wyzwaniem, które stanowiło dla was, no, wyzwanie, musieliście się gdzieś przemóc i było ciężko, czy to raczej był stopniowy proces, że nie było jakiegoś takiego konkretnego punktu przełamania?
2: U mnie za sprawą Piotra, który był osobą odpowiedzialną za support na łodzi, była przeprawa z Gdyni na Hel w 2021 roku. To jest dystans 18 km, nazywany polskim klasykiem, który taki pozwala otworzyć właśnie i pokazać pływakom, że to pływanie open water to jest szansa na coś nowego, coś innego, więc u mnie tak to się właśnie zaczęło. Teraz sami jako stowarzyszenie Baltic Cold Beast organizujemy takie przeprawy i zachęcamy pływaków z całej Polski i też z całego świata, żeby przyjechali do nas, spróbowali tego odcinka i zobaczyli, jak to jest, żeby wypłynąć właśnie z basenu.
1: U mnie było troszkę podobnie, ale troszkę też inaczej. Nad wszystkim pracował Bogusław Ogrodnik, który mnie tak wepchnął do tej głębokiej wody. Zaczęło się od jezior mazurskich czy na Wielkopolskie, potem wyjazd na Węgry, na Balaton, potem jezioro Śniardwy, Mamry, no i przyszedł czas na polski klasyk, Gdynia Hel. Było mało. Miesiąc później był Gdańsk Hel, 25 km i wtedy już zamarzyłem o La Manche i zacząłem właśnie te światowe wody od kanału La Manche.
0: Pewnie byśmy długo tutaj mogli teraz rozmawiać o tych wyzwaniach, bo to są niesamowicie ciekawe historie, ale zbliża się wydarzenie, o którym musimy sobie troszeczkę porozmawiać. Już dosłownie kilka dni zostało do wydarzenia, do wyzwania też, które szykujecie dla nas. Cóż to za wydarzenie? Gdzie i co właściwie?
2: 19 września w sobotę spotkamy się w gdyńskiej marinie, gdzie organizujemy drugi challenge pływacki, charytatywny. Oznacza to, że osoby, które chcą spróbować swojego pływania na wodach otwartych na dystansie 500 metrów i 1500 metrów, mogą zapisać się, przyjechać, fajnie spędzić z nami czas. Jest to pływanie bez pomiaru czasu, czyli dla takiej frajdy, dla zabawy. Później mamy zaplanowany piknik, na którym będziemy mieli czas, żeby się zintegrować i fajnie właśnie spędzić czas. Wszystkie środki wpłacone będą w 100% przekazane na dom Ronalda McDonalda. Naszym celem jest uzbieranie środków na zakup dwóch łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalach pomorskich.
0: Do kogo ta impreza w ogóle jest skierowana? Bo z waszej perspektywy to są malutkie dystanse, ale z perspektywy kogoś, kto zazwyczaj chodzi gdzieś tam na basen do akwaparku sobie popływa,

0: wykonywać. Wydają się to wręcz ekstremalne dystanse, więc czy każdy może się spróbować, czy każdy da radę?
1: Jak najbardziej. To jest dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą spróbować wejść do tej wody otwartej i spróbować przepłynąć 500 metrów, lub dla tych, co już pływają i chcą spróbować 1500 metrów. Tak naprawdę też jest to zakończenie jakby sezonu letniego i wchodzimy w sezon zimowy, gdzie zaraz wskakujemy do dużo, dużo zimniejszej wody. Chodzi nam o spotkanie i przy okazji właśnie zrobienia coś dobrego. Spotkanie, integracja, pasja, podzielenie się tym. No i tak myślę, że takich spotkań będzie coraz więcej.
2: Dodam jeszcze tylko, że na naszym challenge'u można płynąć w piance, można płynąć bez pianki, można używać płetw, także jest to skierowane dla wszystkich osób, które lubią czerpać przyjemność z pływania.
1: I najważniejsze, jest to bardzo dobrze zabezpieczone przez naszych właśnie partnerów OSPRW Gdynia, gdzie będą dbali o bezpieczeństwo każdego zawodnika.
0: A jeśli chodzi o wiek, tutaj jakieś granice stawiacie? Czy raczej też to jest tak naprawdę dla praktycznie każdego, wiadomo, na ile ktoś się czuje na siłach, bo to wiek sam sobie czasami potrafi postawić ograniczenie, choć nie do końca tutaj bym w tą stronę nie szedł.
2: Jeżeli chodzi o osoby, które się zgłaszają, do tej pory mamy zgłoszone osoby pełnoletnie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jak najbardziej jesteśmy otwarci i zachęcamy, też robimy sami to od lat, także osoby niepełnoletnie, pływające, z rodzicami, to spotkanie jest dla wszystkich, czyli czerpiemy przyjemność ze wspólnego pływania, no i później fajnie spędzamy czas na pikniku właśnie w gdyńskiej marinie.
0: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, bo to też od razu podpowiem, nie jest jedyne wydarzenie, o którym sobie porozmawiamy, ale w międzyczasie przypomnę, że moim Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, Aleksandra Kabeli, spływaczka długodystansowa. Wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do programu Koźnia przy mikrofonie Michał Jarosza. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Piotr Jankowski, pływak ekstremalny, Aleksandra Kabelis, pływaczka długodystansowa. Rozmawiamy w tym momencie o wydarzeniu, które zbliża się już naprawdę wielkimi krokami, o samym pływaniu na dystansach 500-1500 metrów sobie już porozmawialiśmy. A teraz powiedzmy, jakie wydarzenia towarzyszące będą się pojawiały w czasie tej imprezy?
1: Podczas tego pikniku, który jest zaplanowany na sobotę 19 września, czyli już za kilka dni, impreza ta będzie połączona z piknikiem ekologicznym, który jest organizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu. Także poza naszym pływaniem w planie jest również ekodzień nurkowy, podczas którego nurkowie będą zanurzać się w wodach gdyńskiej mariny, żeby ją wysprzątać. Dodatkowo zaplanowany jest koncert, jest grill, są różne atrakcje związane właśnie z przekazywaniem informacji o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz Bałtyk i co możemy spotkać właśnie w nim, jakie zwierzęta. Także będzie to wydarzenie dla wszystkich uczestników, dla rodzin, dla dzieci, no i też przede wszystkim dla naszych pływaków.
0: Jak wspomniałem, to nie jest jedyna impreza, o której dzisiaj będziemy tutaj rozmawiali, więc zanim przejdziemy do kolejnej, szybko sobie podsumujmy, kiedy, gdzie, dla kogo i jak się zapisać.
2: Więc na piknik zapisujemy się na naszych social mediach, jest informacja, jest link do zrzutki i zapisujemy się. Oczywiście, jeżeli ktoś nie pływa, a bardzo chce wspomóc zrzutkę, może przyjść na tak zwaną kiełbachę i grilla i też wziąć udział w tym charytatywnym naszym przedsięwzięciu.
0: No czyli... i rzecz jasna kibicować też tym.
2: Tak jest.
1: Jak najbardziej. Czyli 19 września, sobota, Gdyńska Marina. Startujemy o godzinie 10 rano.
0: No i jak już wspomniałem, to nie jedyne wydarzenie, bo kolejne miesiące jesienne będą mijały i później czekają nas lodowe lwy w Pucku.
2: Tak jest. Już 5 grudnia, 4 edycja lodowych lwów morskich. Edycja Pucharu Ice Cup Poland. W tym roku będziemy mieli gościa specjalnego. Odwiedzi nas z Irlandii Ger Kennedy, znana postać w świecie ekstremalnego, lodowego i długodystansowego pływania.
0: No tak. I powiedzmy sobie też, na jakich tutaj dystansach będziemy pływali, jakie to są właśnie, jakie to wyzwanie jest w ogóle?
1: Lodowe lwy morskie to już są zawody dla pływaków długodystansowych, dla pływaków zimowych. Pływamy bez pianek ocieplających, czyli wskakujemy do Zatoki Puckiej wyłącznie w strojach kąpielowych. Rywalizacja Pucharu Polski Ice Cup Poland będzie odbywała się na dystansach od 50 metrów do 1 kilometra o tytuł lodowego lwa morskiego, ale mamy też zaplanowane dystanse dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zimowym pływaniem i to będzie 50 metrów bez pomiaru czasu, żeby zobaczyć, jak to jest właśnie pływać lodowo. I ta impreza będzie dedykowana na Puckiemu Hospicjum Świętego o nazwie Świętego Pio. Także co roku, to już 4. rok, dedykujemy właśnie, także zbieramy, pływamy, pomagamy, no i nagłaśniamy właśnie takie działania charytatywne.
0: To pozostaje mi zapytać właśnie, jak się pływa w takich warunkach, czy to jest różnica z perspektywy osoby doświadczonej, bo wiadomo, dla kogo Bałtyk normalnie w lecie jest chłodny, to będzie pewnie ciężkie wyzwanie, ale dla ludzi, którzy już pływają regularnie, czy inaczej się do tego podchodzi, do takiego właśnie pływania w warunkach lodowych, czy tak naprawdę to są te same techniki?
1: Oj, pływa się cudownie.
2: Znaczy wchodzimy do zimnej wody. Temperatura wody na takich zawodach musi być poniżej 5 stopni, więc tu już trzeba na pewno szybciej spróbować. Jeżeli się szykujemy do ścigania lub do jakiegoś dłuższego dystansu. Są to wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubach, świadomi tego, do jakiej wody wchodzą i są przygotowani, ale tak jak Ola wspomniała, jest też dystans dla tych, co pierwszy raz chcą wejść do takiej wody. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do takiej wody, niech się zgłosi do nas. My na pewno dużo szybciej zorganizujemy spotkanie, żeby jeszcze przed zawodami można się oswoić trochę z tą zimniejszą wodą. No i na wszelakie pytania na pewno odpowiemy, a potem tylko zostanie

0: wejść i przepłynąć ten dystans.
1: Morsowanie z roku na rok tak naprawdę robi się coraz popularniejsze. Te grupy osób są coraz liczniejsze. I czy w przypadku tego pływania lodowego podobnie sytuacja się ma? Też zainteresowanie jest coraz większe?
2: Pływanie lodowe to już jest taki kolejny etap wtajemniczenia

0: większej imprezy w Polsce, światowego pływania, zimowego pływania, a może nawet największej w Europie. Bo już w lutym 2027 roku będziemy organizatorami pierwszych w Europie, pierwszych w Polsce Mistrzostw Europy Federacji IFSA, no i właśnie odbędą się one u nas w Gdyni.
1: No właśnie i płynnie przechodzimy do tego ostatniego już tematu, jako że ja widzę, że czas robi się nam coraz krótszy, to powiedzmy sobie, na jakim etapie są te przygotowania i o jakiej skali w ogóle tutaj imprezy mówimy z perspektywy ludzi, którzy nie znają się na tym temacie.
2: Znaczy skala imprezy myślę, że będzie bardzo duża, będzie bardzo dużo zawodników, już teraz mamy bardzo duże zainteresowanie. No na razie przygotowujemy się, robimy wszystko to, co powinniśmy, czyli stronę zapisów, różne spotkania już odbywamy co do organizacji, już ja myślę, jak ten basen przebudować, żeby był większy, bo myślę, że będzie dużo więcej uczestników niż do tej pory, więc my już działamy, żeby to wszystko dopiąć pod ostatnie, można powiedzieć, korek. No, zawody w lutym, my już działamy, mamy jeszcze te dwie imprezy przed nami, ale wydarzenie na pewno będzie bardzo, bardzo duże.
0: To będzie siódma edycja zawodów lodowego pływania Gdynia Winter Swimming Cup, także nie robimy tego pierwszy raz, zwiększamy skalę. W ubiegłych latach było po kilkuset zawodników z 20-25 krajów, także teraz szykujemy się na jeszcze większej ilości.
1: No już ostatnie takie pytanie na zamknięcie, dosłownie jednym, dwoma słowami. Co wam daje takie pływanie właśnie ekstremalne, długodystansowe?
0: Ogromną frajdę i wyzwanie.
2: No ja po prostu lubię ekstremalne rzeczy, lubię adrenalinę. No jak już wskoczyłem do tej wody, gdzie no jestem gościem w tej wodzie, wszystko, na wszystko muszę być jakby przygotowany, zminimalizować wszystkie właśnie zagrożenia. To jest niesamowite uczucie zanurzyć, wskoczyć do oceanu, usłyszeć delfiny.
0: Albo rekiny, które towarzyszyły nam podczas przeprawy przez kanał Catalina w Los Angeles.
2: No mam dobrze, że się z nami nie zainteresowały, bo czym tutaj się interesować? Na pewno miały inne, ważniejsze obiekty, ale to jest niesamowite, to trzeba przeżyć, to jest natura, to jest żywioł, jesteśmy pochłonięci przez ten ocean i to właśnie to czuć, tą naturę, tą moc tego wszystkiego.
1: I z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Biankowski, pływak ekstremalny oraz Aleksandra Kabeli, spływaczka długodystansowa. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas wybrać się na wycieczkę po lokalnych mediach, a naszymi przewodnikami po tym, co dzieje się w regionie, dzisiaj będą Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Ruszamy.
2: Dzień dobry. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od tematu drogowego, a mianowicie od nowego połączenia ulic Kalwaryjskiej i Strzeleckiej w Wejherowie. Następnie pokażemy spotkanie policjantów z wejherowskiej komendy z uczniami szkoły podstawowej w Gowinie. Spotkanie było zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, a odbyło się ono w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Powiemy dziś również o pewnym projekcie, w którym udział wzięli uczniowie wejherowskiej dziewiątki oraz o 15. edycji streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
1: Co tam na Nadmorskim z kolei słychać?
3: Witam serdecznie. Dzisiaj mamy troszeczkę taki dzień powrotów, bo wracamy do tematu rosyjskiego drona znalezionego w Rusinowie koło Jarosławca. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielem prokuratury wojskowej, który uchylił rąbka tajemnicy, co tam znaleziono w dronie. Wracamy także do tematu rannego łosia na terenie Półwyspu Helskiego. Ten temat badała dla Was redaktor Olga Reszke i tutaj nowość jest taka, że tym łosiem zainteresowała się sama wojewoda pomorska, pani Beata Rutkiewicz. Jakie kolejne kroki zostały podjęte w sprawie tego łosia, to zachęcamy do przeczytania artykułu. Piszemy także o nowej odsłonie powieści Bolesława Prusa, Lalka, która dzisiaj pojawiła się na jednej z popularnych platform streamingowych. A dlaczego o tym mówię? Bo w jedną z głównych ról wcieliła się aktorka pochodząca właśnie z Grodu Wejhera, z Wejherowa, Sandra Drzymalska. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcamy do obejrzenia. Piszemy także o już ostatniej w tym roku edycji Pchlego Targu w Wejherowie, która odbędzie się w najbliższą niedzielę. Szczegółów to także zachęcam, odsyłam do portalu nadmorski24.pl. Piszemy także o super samochodach i pomocy dzieciom. Wyjątkowe wydarzenie na Placu Pokoju w Lęborku czeka nas w najbliższy weekend. A także możecie znaleźć informację o otwartej przychodni w powiecie puskim, co jest ważne dla mieszkańców i turystów. Jest tam też nocna i świąteczna opieka.
1: Powiedz, Tomek, miałeś lalkę na maturze?
3: Co miałem?
1: Lalkę na
3: maturze. Miałem. Pamiętam. No
1: tak jak wszyscy też pamiętam, że lalkę na maturze miałem. Karina, ty miałaś?
2: Ja miałam. Miałam.
1: No to wszyscy mieliśmy. Lalka na maturze to jest rzecz obowiązkowa. Do matury zostało mnóstwo czasu, za to mało czasu zostało do porcji muzyki na antenie Nord FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest. Reklama.
1: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona to główne tematy zaplanowanego

0: na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier szef MON-u.
2: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
1: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Co jak się zdaje, jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
2: Jeśli będą tam, tak jak do tej pory, przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje to do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
0: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem. W okolicach skrzynek ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
3: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
4: Opóźnieniem około 120 minut.
5: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
6: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
0: Jak informują koleje, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
7: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
0: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza wielka akcja drogówki, te obejmie także Pomorze. Ruszają Road Pole Safety Day, skoordynowane działania policji w wielu krajach Europy. W ich trakcie mundurowi będą sprawdzać nie tylko prędkość, ale również trzeźwość, stan techniczny samochodów czy zachowanie kierowców wobec pieszych. Road Pole Safety Days potrwają od 16 do 22 września. Kulminację działań zaplanowano na czwartek 17 września. Road Pole wyznaczył właśnie ten dzień jako ten, w którym na europejskich drogach ma nie zginąć ani jedna osoba. To element realizowany przez organizację Idei Vision Zero. Policjanci mają zwracać uwagę m.in. na trzeźwość kierujących i ich stan psychofizyczny, zachowanie wobec pieszych, stan techniczny pojazdów i obowiązkowe wyposażenie, sposób przewożenia pasażerów i dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, agresywną i niebezpieczną jazdę, a także inne zachowania mogące spowodować zagrożenia w ruchu. Kamienica przy skrzyżowaniu ulicy Janusza Korczaka i Marii Konopnickiej w Lęborku przeszła remont elewacji. Budynek przy ulicy Janusza Korczaka 8 zyskał nową kolorystykę. Jasny pudrowy róż zastąpił wcześniejszy żółty kolor ścian, a na elewacji pojawiły się także ciemniejsze pionowe pasy. Remont objął przedwojenną kamienicę znajdującą się na rogu obu ulic. Przed rozpoczęciem prac na ścianie frontowej widoczne były m.in. pęknięcia tynku. Po modernizacji zmienił się wygląd elewacji, a budynek otrzymał odświeżoną kolorystykę. Prace przy budynku nie zostały jeszcze całkowicie zakończone. Na bokach kamienicy nadal stoją rusztowania, a do wykonania pozostało m.in. wykończenie przyziemia. Po zakończeniu wszystkich robót będzie można zobaczyć ostateczny wygląd elewacji. Remont zmienił kolorystykę budynku, zachowując jednocześnie jego charakterystyczną formę przedwojennej kamienicy. Słupsk stawia na aktywność i bezpieczeństwo seniorów. W mieście rusza cykl bezpłatnych warsztatów prawno-edukacyjnych. Słupscy seniorzy zyskali wyjątkową okazję do zdobycia prawa. praktycznej wiedzy oraz

0: nawiązania nowych relacji. W mieście startuje cykl bezpłatnych zajęć i wykładów pod hasłem Aktywny Senior, Głos i Prawo w Słupsku. W ramach przygotowanego programu specjaliści zaprezentują szeroki wachlarz przydatnych zagadnień. Uczestnicy dowiedzą się więcej o swoich prawach obywatelskich i sprawach administracyjnych, a także zgłębią techniki prawa spadkowego oraz bezpiecznego zarządzania własnymi finansami. Osobne bloki tematyczne poświęcone zostaną szeroko pojętej profilaktyce społecznej, ochronie praw konsumenta oraz bezpiecznemu korzystaniu z usług cyfrowych, w czym pomogą zaproszeni eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zabraknie także informacji o dostępności lokalnych usług miejskich, wsparciu socjalnym i bezpieczeństwie publicznym. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Szczegółowy harmonogram oraz dokładne daty poszczególnych paneli tematycznych dostępne są na stronie internetowej organizatorów. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny i otwarty dla każdego chętnego seniora. Akcja Stop Bezdomności Zwierząt prowadzona w Redzie trwa tylko do końca miesiąca. W jej ramach prowadzone są sterylizacje i kastracje kotów i psów właścicielskich. Projekt został wybrany przez mieszkańców Redzi jako tak zwany projekt zielony i ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt oraz wsparcie odpowiedzialnej opieki nad pupilami. W trakcie projektu miasto finansuje bezpłatne sterylizacje i kastracje psów i kotów właścicielskich. W ramach tego wizytę kwalifikacyjną przed zabiegiem, zabieg w znieczuleniu ogólnym, wizytę kontrolną i zdjęcie szwów, a także wszczepienie mikrochipu i wpis do bazy Safe Animal w przypadku, jeśli zwierzę nie jest już oznakowane. Z projektu mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Redy będący właścicielami psów i lub kotów mieszkających na terenie miasta. Skorzystanie z programu wymaga wcześniejszego złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Redy przy ulicy Gdańskiej 33. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Wnioski przyjmowane są do 30 września lub do wyczerpania środków finansowych. Upały w tym roku już przeszły do historii. Wszystko wskazuje na to, że już bardzo wysokich wartości w tym roku w lecie mieć nie będziemy, a dzisiaj musimy się zadowolić 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, max 19 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Dreniputzku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi i Luzinie, 1010 hektopaskali na barometrach, zachmurzenie intensywne, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze.
1: Radia Norda FM.

0: Godzina 15.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam serdecznie, to jest
1: Lorda na fali.
0: Będzie się działo, będą przeglądy tego, co dzieje się na drodze, będzie okno kul na kulturę, no i oczywiście nasza codzienna zabawa dnia, włamanie kodu.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej.

0: Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Reklama.

Fly High i Tobi Romero przed chwilą na antenie Radia Norda FM. A uwaga, dzisiaj mamy Dzień Maszynisty. Pierwszy raz w Polsce Dzień Maszynisty odbył się w 1996 roku w Czerwieńsku. O, no to jest już tak stary jak ja. Inicjatorem święta jest Organizacja Autonomiczna Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów, ale... Zrzeszają około 65 tysięcy mieszkańców Belgii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Chorwacji, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Czech i Węgier. Maszynista to mało doceniany zawód. W wagonach osobiście można spotkać tylko konduktora, kierownika pociągu czy kontrolera. Natomiast gdyby nie maszynista, to żaden pociąg by nie ruszył i nie dojechał do mety. Choć wszyscy wiemy, że pociągi czasami się spóźniają, no to oczywiście chcemy dojechać cali, zdrowi i bezpieczni. Tak więc z tego tytułu chciałbym wszystkich maszynistów pozdrowić, aby wasza praca była jak najlżejsza, aby opóźnień było jak najmniej, a na torach było jak najbezpieczniej. No i z tej specjalnej okazji Grażyna Światła, Dwa Serca, jak pociągi dwa.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
3: Reklama. 15:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy do okolic Trójmiasta. No i tutaj oczywiście najtrudniej jest na ulicy Spacerowej, ale podobnie również w

na wylocie sportu w Gdańsku, na Słowackiego i na Armii Krajowej. Jak na razie nie ma tutaj jakiejś większej tragedii. Sama obwodnica też jest przyjezdna. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no to wyjeżdżając ulicą Wielkopolską od strony centrum przed PKM-ką będziecie musieli trochę zwolnić. No a na Morskiej

przejeżdżając przez Gdynię, dojedziecie do Rumi. Tutaj będzie trzeba troszeczkę nogę z gazu ściągnąć przed rondem Solidarności, ale nie ma tu jakiejś większej tragedii. W Redzie też jest dosyć intensywnie, ale w miarę płynnie. Najintensywniej oczywiście jest przed wjazdem na ulicę Puckę. No i na samej Puckiej, na Rekowskiej Górce, tutaj też robi się intensywnie i ciasno. Uważajcie na drogach, aby dojechać bezpiecznie. Jesteśmy już po wakacjach, więc jeżeli chodzi o dojazd nad morze, na Półwysep, tutaj nie ma żadnych problemów. W Wejherowie też bez większych przeszkód i bez większych zaskoczeń, bo jedynie gdzie sobie staniemy na dłuższą chwilę, to już za Wejherowem, przed Gościecińską Górką, tutaj ruch się intensyfikuje. Jeżeli chodzi zaś o trasę kaszubską, to ta jest przyjezdna do Lęborka, dojeżdżamy bez większych problemów, ale w samym Lęborku, oj, jak to w Lęborku przed rondem Solidarności, niemal z każdego kierunku nogę z gazu trzeba ściągnąć i to dość intensywnie ściągnąć i tam będziemy się raczej toczyć. Wyjeżdżamy z Lęborka, kierujemy się do Słupska, a w Słupsku? W Słupsku jest dzisiaj dosyć ciasno na drogach, a wyjeżdżając z samego Słupska na ulicy Witolda Lutosławskiego jest dosyć ciasno i intensywnie. Troszeczkę nogę z gazu trzeba będzie ściągnąć na wylocie w stronę Kobylnicy, w stronę Siemianic. Póki co nie ma tu większych problemów, choć też na pewno cierpliwość się przyda. Dzisiejszej nocy zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Mogą występować na obszarze całego naszego regionu przelotne opady deszczu, a w pasie nadmorskim mogą występować burze. Temperatura minimalna będzie wahać się dzisiaj od 11 stopni w okolicach Wejherowa, Gniewina, Luzina, Lęborka, przez 12 w Słupsku i Gdyni, po 13 w pasie nadmorskim, a najcieplej w samym Helu, było tam 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, a w czasie burz wiatr będzie porywisty.

0: Dzisiaj mamy 16 września i jest to Światowy Dzień Fryzjera. A ostatnio od naszej nowej koleżanki redakcyjnej, którą też chwilami możecie usłyszeć u nas na antenie, czyli od Małgorzaty, to usłyszałem, że no dawno chyba u tego fryzjera nie byłem i trochę jak menel wyglądam. Tak, może troszeczkę już te włosy są troszeczkę dłuższe i brodę przydałoby się przyciąć. To też w związku z Dniem Fryzjera. Pozdrawiam wszystkich fryzjerów, a w szczególności moją ulubioną fryzjerkę, do której zawsze chodzę, czyli Julię. Julia, wszystkiego dobrego. Widzimy się, bo już się umówiłem na wizytę, także niedługo będzie dużo lepiej. A tymczasem, skoro Roberta nie ma, nie zostawił was z niczym, bo za chwileczkę go będziecie mogli usłyszeć w fali ciekawostek. Zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali.

0: Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: A w tej fali ciekawostek mamy coś dla fanów Freddiego Mercury'ego, bo jak się okazuje, Kashmira, młodsza siostra Freddiego, była jednym z gości specjalnych tegorocznych Freddy Days w szwajcarskim Montreux. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy urodzin legendarnego wokalisty Queen. Obecność siostry oraz siostrzeńca wzbudziły duże zainteresowanie fanów. Urodzona w 1952 roku, Kashmira jest młodszą o 6 lat siostrą Freddiego Mercury'ego. Od lat stroni od medialnego rozgłosu i żyje w Wielkiej Brytanii. Pojawia się publicznie głównie podczas wydarzeń związanych z upamiętnieniem jej słynnego brata. Teraz wzięła udział w obchodach 80. urodzin artysty, w miejscowości szczególnej dla Mercury'ego, gdzie dziś stoi jego pomnik. Organizatorzy Freddy Days poinformowali, że jej przyjazd był dla uczestników ogromnym zaszczytem. Kashmira nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszył jej syn Samuel, który na tę okazję zarzucił na ramiona charakterystyczny szalik, należący niegdyś do Freddiego Mercury'ego. Ten symboliczny gest zwrócił uwagę zgromadzonych i stał się jednym z najbardziej wzruszających momentów obchodów. Przypomnijmy, że 5 września tego roku Freddie Mercury skończyłby 80 lat.

0: No i tak, pierwsza godzina wspólnej zabawy właśnie dobiega końca. A to jeszcze nie wszystko, no bo jeszcze przed nami kolejna godzina i kolejna. Jestem tutaj z wami do godziny 18. A już za 30 parę minut rozpoczynamy naszą codzienną zabawę w rozszyfrowywanie kodu. Także bądźcie z nami. Tymczasem już za chwilę serwis informacyjny, a w nim informacje z kraju, regionu, świata. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia po 16.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż nie zaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
4: Who is Wojciech King?
3: A chodzi o bardzo poważną sprawę. Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
5: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić. I zapewniam, że to służby zrobią.
3: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na

0: Morzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
1: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
0: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach, głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
0: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
3: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
0: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku, już drugim zresztą, prokuratury europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
3: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
0: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. 22 września obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Może to być okazja, by przesiąść się na komunikację zbiorową. Zgodnie z decyzją organizatora przewozów szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym dniu każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego będzie miał możliwość bezpłatnego przejazdu wszystkimi pociągami PKP SKM. Podczas kontroli biletów należy okazać dowód rejestracyjny auta oraz dokument tożsamości. Zgoda na przejazd na podstawie dowodu rejestracyjnego nie dotyczy aut wypożyczonych, firmowych czy leasingowanych. Szczegółowe zasady tej akcji znajdziecie na stronie skm.pkp.pl. Starostwo powiatowe w Lęborku prowadzi nabór na stanowisku księgowej lub księgowego. Poszukiwana jest osoba do Wydziału Finansowo-Budżetowego, która ma wykształcenie i doświadczenie związane z księgowością oraz zna zasady rachunkowości i finansów publicznych. Zatrudnienie będzie odbywało się na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa. Praca będzie wykonywana w pełnym wymiarze czasu. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in. praca związana z obsługą finansowo-księgową jednostki samorządowej. W ogłoszeniu wskazano, że od kandydatów wymagane są m.in. dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole. Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane do 28 września do godziny 15. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, zakresu obowiązków oraz dokumentów, które należy złożyć, zasady zamieszczone w ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Nabór dotyczy pracy w Starostwie Powiatowym w Lęborku w Wydziale Finansowo-Budżetowym. Poruszające projekcje filmowe za murami słupskiego aresztu osadzeni dyskutowali o wyzwaniach ojcowskich i budowaniu relacji z dziećmi w świetle nowej karty praw dzieci. W areszcie śledczym w Słupsku odbyły się wyjątkowe pokazy filmowe organizowane w ramach renomowanego festiwalu Watchdog Sprawa Człowieka w filmie. W ramach przeglądu zgromadzeni widzowie obejrzeli 2 przejmujące dzieła, film Moja Siostra oraz Być jak Mikołaj. Każda z tych produkcji skłoniła uczestników seansów do głębokiej osobistej refleksji. Zorganizowane projekcje nie ograniczyły się jednak wyłącznie do samego oglądania, stały się podstawą do wielokrotności wielowątkowej, głębokiej dyskusji w grupie osadzonych, którą poprowadzili więzienny psycholog oraz wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych. Podczas tych spotkań rozmawiano o realnych wyzwaniach, z jakimi mierzy się współczesne rodzicielstwo, o sztuce otwartej komunikacji w rodzinie oraz o ogromnej potrzebie pielęgnowania więzi z najbliższymi. Poruszona podczas warsztatów tematyka

0: i płynące z niej wnioski idealnie wpisują się w założenia niedawno wprowadzonej karty praw dzieci i rodziców pozbawionych wolności. Ten niezwykle istotny dokument przypomina wszystkim organom i społeczeństwu, że prawo dziecka do stałego kontaktu z rodzicem oraz budowania z nim trwałej i bezpiecznej relacji stanowi wartość nadrzędną, która wymaga szczególnej troski i ochrony bez względu na życiowe okoliczności. Od początku roku pracownicy w szpitalu morskim imienia PCK w Gdyni, przy którym działa Bank Mleka, zmagają się z dużym spadkiem liczby kobiet zgłaszających chęć oddawania tego cennego płynu. Samorząd województwa pomorskiego apeluje w tej sprawie do mieszkanek. Dawczynią może zostać zdrowa kobieta, która karmi piersią, ma nadmiar pokarmu i spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Co ważne, szpital deklaruje odbiór mleka bezpośrednio od mam. Oznacza to, że dawczyni nie musi przyjeżdżać do placówki, by dostarczyć mleko. Zamrożony pokarm od kobiety odbiera bezpośrednio kurier medyczny. Podczas transportu mleko jest odpowiednio zabezpieczone i przewożone w lodówce transportowej z zachowaniem ciągu chłodniczego. Kurier odbiera pokarm na terenie Trójmiasta, w okolicach Pucka i Wejherowa oraz do 30 km poza Wejherowem. Bank Mleka Kobiecego istnieje w gdyńskim szpitalu od 2017 roku. Dane za 2025 rok pokazują, że z pokarmu dawczyń skorzystało 280 noworodków. W ciągu roku bank pozyskał około 250 litrów mleka kobiecego, a potrzebującym dzieciom przekazano około 240 litrów. Bank zabezpiecza potrzeby oddziału neonatologicznego i intensywnej terapii noworodka w Szpitalu Morskim w Gdyni, a także regularnie przekazuje mleko dla małych pacjentów leczonych w innych pomorskich szpitalach. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczyć możemy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie, 20 Gdynia, Pusko-Sakowo, Wejherowo, Redarumia, Luzino. Z kolei na barometrach w całym regionie 1010 hektopaskali. Warto dzisiaj zabrać ze sobą jakiś parasol, bo w ciągu dnia może nam jeszcze popadać. Dodatkowo po regionie krążą lokalne burze. Kto wie, może to już ostatnie burze w tym lecie, które już za chwileczkę będziemy zamykali i kończyli.
1: Norda.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: 16:30 na naszych zegarach to jest
2: Lorda na fali.
1: A przy mikrofonie Jakub Szumilas. No i oczywiście, słuchajcie, słuchajcie, to jest bardzo gorąca godzina, albowiem już za momencik, już niedługo, za 15 minut rozpoczynamy naszą codzienną zabawę dnia i będziecie odgadywać, odcyfrowywać kod. Ale tymczasem jeszcze przed nami lekcja języka kaszubskiego, a dzisiaj dowiecie się, jak to jest po kaszubsku ciąć. No, będzie się działo, a jeszcze się na pewno do tej zagadki dnia usłyszymy. Jakub Szumilas, zapraszam.
2: Lorda na fali. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: jeden z nich.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja Wes Medzesunty trzecy. Heistnunc.
3: Heistnunc.
4: Ciąć.
3: Ciąć.
4: Heistnu brunk secierum bufka. Nidzełecie z dobrym skutka.
3: Gdy cięcie z zacięciem, większe napięcie.
4: Heistnu brunk secierum bufka. Nidzełecie z dobrym skutka.
3: Heistnunc.
4: Ciąć.
3: Heistnunc.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
2: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z

0: Always on my mind. Przed chwilą na antenie Radia Norda FM w wykonaniu Pet Shop Boys. A za chwileczkę równie wielki hit, no przynajmniej w naszym kraju. Bo za granicą pewnie nie jest aż tak rozpoznawalny, a będzie to... jeszcze was chwilę przytrzymam. Uwaga, mamy dzisiaj Dzień Bluesa. Jest to nasze rodzime święto zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe i jest obchodzone od 2005 roku. Historia bluesa sięga początków XX wieku, kiedy dyskryminowani czarnoskórzy Amerykanie nucili melancholijne przyśpiewki opowiadające o ich trudnym losie. No, utwór, który chciałbym wam zaproponować, nie jest w wykonaniu żadnego Amerykanina, a Polaka. No i będzie to oczywiście dżem i wehikuł czasu. A już za moment raport drogowy w Radiu Norda FM. Bądźcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: Reklama. 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. No a sytuacja na drogach względem minionej godziny, no jest troszeczkę mniej ciekawa, szczególnie jeżeli chodzi o sam Gdańsk i samo Trójmiasto. No bo tu na Spacerowej oczywiście będziecie bardzo dużo czasu potrzebowali, ale również na Słowackiego, na Armii Krajowej w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z Łostowicką jest dosyć ciasno. Troszeczkę lepiej wygląda wyjazd z portu, no ale jak to na obwodnicy od Matarni w stronę Osowy robi się zator. Tak więc tam też troszeczkę poczekajcie. Co gorsza, na wysokości między Wielkim Kackiem a Chważnym i Wiczlinem doszło do zdarzenia drogowego, więc jeżeli jedziecie obwodnicą, no to do Chyloni czeka Was również niemiła niespodzianka, bo trzeba będzie tego czasu troszeczkę nadłożyć. Na Estakadzie dalej dosyć

intensywnie, podobnie jak godzinę temu, za to na ulicy Morskiej jest ciutkie luźniej, no i ruch przenosi się bliżej Rumi. Tutaj trzeba już nogę z gazu ściągać trochę wcześniej. W Redzie również na ulicy Puckiej jest intensywnie, choć chyba troszeczkę lepiej niż godzinę temu. Wejherowie,

śmiało można wziąć głęboki wdech, no i troszeczkę zwolnić, albowiem przed rondem Solidarności z każdej strony praktycznie ruch dzisiaj intensywny, no i tam ta cierpliwość na pewno będzie wskazana. Jeżeli jednak jedziecie dalej, to mijacie Lęborg i dojeżdżacie pewnie do Słupska i okolic, a w Słupsku jest bardzo przyjemnie. Nie ma jakichś większych zatorów, w całym mieście poruszacie się dosyć płynnie, wiadomo, są to godziny popołudniowe, więc tych samochodów jest na drogach więcej, ale wszystko idzie tutaj ładnie, gładko, przyjemnie, bez żadnych dodatkowych oporów. No a jeżeli jedziecie gdzieś dalej, no to nad morze, do Ustki, Łeby i na Hel, to jedziecie bez większych problemów. No a trasą kaszubską dalej na zachód? Dalej na zachód też można śmiało jechać, nie ma tutaj większych zatorów. A dzisiejszej nocy może troszeczkę popadać, gdzieniegdzie, szczególnie w pasie nadmorskim, może nawet zagrzmieć, natomiast nie powinny być to jakieś większe opady. Temperatury będą wahać się między 11 a 14 stopni Celsjusza, a jutro? Jutro będzie trochę cieplej, jednak przelotne opady deszczu też będą towarzyszyć nam na obszarze całego naszego regionu, a temperatury będą wahać się od 17 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim i na Półwyspie Helskim po 18 w Gdyni i Wejherowie. No, tak więc powolutku widać, że pogoda nastraja nas na to, że już w przyszłym tygodniu rozpocznie się jesień.

0: No i uwaga, uwaga, uwaga. Wystartowała nasza zagadka dnia, a dzisiaj do odcyfrowania macie trzycyfrowy kod i pierwszą cyfrę już znacie, jest to jedynka i jest ona druga w tym kodzie. Każdy z was ma maksymalnie trzy próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie, a nagroda leci do pierwszej osoby, która jako pierwsza poda poprawny kod. Tak więc wbijajcie na naszego nordowego Facebooka, a tam jest dedykowany post i czekam na komentarze pod tym postem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: A komu jako pierwszemu uda się rozcyfrować ten kod, to dostanie bilety do kina Helios.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: Także nie ma co czekać i wbijajcie na nordowego Facebooka, a podpowiedzi słuchajcie na antenie.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo.

0: Pozdaleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
7: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Świetlica Wiejska w Czarnówku, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Muzeum w Lęborku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców, pasjonatów lokalnej historii oraz pasjonatów dawnych dziejów na wyjątkowy wieczór z archeologią, w całości poświęcony niezwykłym odkryciom w Czarnówku. Choć w lokalnej społeczności doskonale wiadomo, że na tym terenie przez lata prowadzone były intensywne wykopaliska archeologiczne, to wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ogromne, unikalne i bezcenne skarby kryła tutejsza ziemia. Nadchodzące spotkanie będzie idealną okazją, by nadrobić te zaległości i poznać tajemnice naszej najbliższej okolicy. Głównym punktem programu będzie obszerna i wciągająca prelekcja zaproszonego archeologa z Muzeum w Lęborku. Badacz w przystępny sposób wyjaśni, dlaczego akurat wykopaliska w Czarnówku stały się jednymi z najważniejszych punktów na archeologicznej mapie Polski i zyskały tak wielkie znaczenie dla nauki oraz historii całego regionu. Podczas bogatej prezentacji multimedialnej przedstawione zostaną najciekawsze i najbardziej spektakularne znaleziska, w tym unikalne w skali europejskiej szklane puchary, ozdoby, elementy stroju oraz misternie wykonane przedmioty codziennego użytku sprzed setek lat. Większość z tych zabytków na co dzień można podziwiać na wystawie archeologicznej w Lęborskiej Wieży Ciśnień, jednak tego wieczoru uczestnicy dowiedzą się o nich z pierwszej ręki, poznając kulisy ich odkopania oraz ich przełomowe znaczenie historyczne. Spotkaniu towarzyszyć będzie również specjalnie przygotowana pamiątkowa wystawa fotografii. Zaprezentowane zostaną zdjęcia ukazujące przebieg prac terenowych, kadry z samych wykopalisk oraz niezwykłe zbliżenia na odnalezione w Czarnówku zabytki. Po prelekcji przewidziano czas na swobodną dyskusję, zadawanie pytań prelegentowi oraz wymianę spostrzeżeń w gronie sąsiadów i miłośników historii. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek, 10 września o godzinie 18 w Świetlicy Wiejskiej w Czarnówku. Na wydarzenie

0: Strofa, nasza zagadka dnia. Wbijajcie na naszego narodowego Facebooka, tam jest dedykowany post i czekam na wasze komentarze z próbą rozszyfrowania tego kodu. Będą bilety do kina dla osoby, której jako pierwszej się to uda, a pierwsza podpowiedź będzie po godzinie 17. Dobra, ale spokojnie, nie jest aż tak źle. Dzisiejsze hasło nie jest jakieś super trudne, tym bardziej, że już jedną cyfrę macie, więc tylko jeszcze dwie musicie odgadnąć. Tak więc słyszymy się po serwisie informacyjnym.
1: Lorda na fali.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Paliwo, cena wodo góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
2: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
1: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
3: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
4: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
1: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
5: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
1: Ale nie wolno wjeżdżać

0: Między pojazdy wojskowej kolumny trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kosieł.
1: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
2: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
1: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
0: Cztery mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
3: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
4: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
3: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
0: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 35-letniego rowerzystę. Ich uwagę zwróciła jazda zygzakiem. Policjanci prewencji patrolujący Rumię na ulicy Dąbrowskiego zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wyraźnie odbiegał od normy. Mężczyzna jechał chwiejnym torem, dlatego funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. 35-latek, który nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zgodnie z procedurą zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, którego wysokość jest przewidziana w taryfikatorze za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia, w związku z tym policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie. Sąd oprócz kary grzywny za popełnione wykroczenie i jazdy jednośladem w stanie nietrzeźwości może odrzec zakaz prowadzenia pojazdów innego rodzaju niż mechaniczne, w tym zakaz kierowania rowerem na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Do tego dochodzą koszty postępowania sądowego. W przypadku mandatu sprawa zakończyłaby się nałożeniem grzywny. Lęborg przygotowuje piknik motoryzacyjny charytatywny. Wydarzenie odbędzie się 27 września na Placu Pokoju od 10 do 20. Organizatorzy zapowiadają prezentację super samochodów, aut sportowych i unikatowych pojazdów, a także atrakcje dla najmłodszych. Piknik będzie częścią ogólnopolskiej w trasy Fundacji Fun and Drive Dzieciom, która podczas wydarzeń zbiera środki na realizację swoich celów statutowych, w tym zakup nowoczesnych karetek dla dzieci. W strefie motoryzacyjnej mają pojawić się m.in. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Nissan, GTR, Mercedes AMG oraz mocne modele Dodge i BMW. Zaplanowano także przejazdy terenowym Maverickiem XRS Turbo RR Max. W ramach offroad taxi wspierający zbiórkę będą mogli przejechać się jako pasażer jednym z aut. Dla rodzin przygotowano natomiast dmuchańce, mini motorki elektryczne, gry i zabawy, animacje, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i watę cukrową. Fundacja Fun & Drive z dzieciom działa od 2019 roku i zbiera środki na pomoc najmłodszym. W 2025 roku trasa objęła około 50 miast, w tym roku ma dotrzeć do około 60 miejscowości. Do tej pory fundacja sfinansowała zakup 3 nowoczesnych karetek. Wydarzenie jest zaplanowane na niedzielę 27 września. Udział w pikniku ma połączyć motoryzacyjne atrakcje z możliwością wsparcia działań fundacji. Organizatorzy kierują wydarzenie do miłośników samochodów oraz rodzin z dziećmi i mieszkańców. Budowa nowego kompleksu sportowego Orlik w Siemianicach zbliża się do końca. Boisko piłkarskie ma już syntetyczną nawierzchnię, zamontowano także bramki i ogrodzenie. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nowy obiekt będzie znacznie większy niż standardowe boisko do piłki nożnej. Powstaje tam również boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno-szatniowe, oświetlenie, parkingi oraz ciągi piesze. Cały kompleks będzie monitorowany. Inwestycja jest częścią większego planu rozwoju infrastruktury kultury sportowej w Siemienicach. Przygotowana jest także dokumentacja m.in. dla 200-metrowej wieżni, lekkoatletycznej skoczni do skoków dal oraz dwóch torów pump track. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3 miliony 900 tysięcy złotych. Budowa Orlika jest współfinansowana

0: finansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nowy kompleks ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym zarówno do treningów, jak i codziennej rekreacji. Przy strategicznym skrzyżowaniu w gminie Luzino ma powstać park handlowy. Będzie to obiekt o powierzchni około 7000 m2. Za realizację odpowiada firma z Dąbrówki w gminie Luzino. Jak zapowiada jej prezes, jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest nadanie jej możliwie lokalnego charakteru. W projekt zaangażowani będą lokalni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli włożyć w to coś od siebie. W kompleksie nie będzie żadnych zagranicznych marek, mówi prezes zarządu realizatora Artur Teclaw. Jednym z najważniejszych punktów kompleksu ma być sklep spożywczy. Inwestor zapowiada, że nie będzie to dyskont należący do jednej z dużych sieci, lecz sklep wielkopowierzchniowy oparty na produktach regionalnych. Lokalny charakter ma mieć również gastronomia. W galerii działać ma restauracja serwująca, jak określa inwestor, domowe jedzenie. W kompleksie znaleźć mają się także apteka, salon fryzjerski, kosmetyczny i masażu. Swoje miejsce ma tam mieć także jedna z lokalnych cukierni. Jednym z bardziej nietypowych elementów całej inwestycji ma być rozbudowana strefa sportowo-rekreacyjna. Powstać ma siłownia, która nie ograniczy się wyłącznie do zamkniętej sali. Część treningowa ma wychodzić również na zewnątrz, dzięki czemu w cieplejszych miesiącach zajęcia będzie można prowadzić na świeżym powietrzu. Więcej o tej inwestycji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W tym roku, w tym lecie upały przeszły już do historii. Póki co musimy się zadowolić 18 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 20 w Drinipusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, ale cieszmy się nimi, póki jeszcze są, póki się jesień nie zaczęła i póki się nie zrobiło naprawdę chłodno. Na barometrach 1010 hektopaskali zachmurzenie wciąż utrzymuje się dość intensywne, pojawiają się opady, pojawiają się burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Minęła godzina 17. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest...
1: Lorda na fali.
0: No i jestem z wami do godziny 18, a to znaczy, że już nie zostało dużo czasu, aby rozwiązać naszą zagadkę dnia. A zatem uwaga, uwaga, leci pierwsza podpowiedź, a ta podpowiedź to jest to, że... Dzisiejszy kod składa się z trzech cyfr, to widzicie. Druga to dwójka, no to też widzicie, jeżeli jesteście na naszym nordowym Facebooku. I jest to liczba parzysta, to jest pierwsza podpowiedź. No i czekam na wasze komentarze, bo do zgarnięcia są bilety do kina. Wbijajcie na naszego nordowego Facebooka, czekam na komentarze. No i mam nadzieję, że ktoś z was będzie mógł poszczycić się posiadaniem tych biletów i pójść na jakieś fajne spotkanie do kina.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły

0: eksperyment.gdynia.pl.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Norda na fali. Na naszym nordowym Facebooku trwa zagadka dnia. Trzeba odcyfrować kod, no i to jest dobry moment, aby udzielić wam drugiej podpowiedzi. No, wiecie, że to jest kod trzycyfrowy, że druga cyfra to 1, że jest to liczba parzysta. No to druga podpowiedź w dniu dzisiejszym brzmi, że dzisiejszy kod to jest data. No, nie wiem, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach pod postem na Facebooku Norda FM. A tymczasem już za chwilę, już za moment najświeższe informacje sportowe. Zostańcie z Radiem Norda FM.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. KKS Koleszkowo z gminy Szemut na piłkarskim mapie jest już od ćwierć wieku. Niedawno bekrosowy zespół świętował swoje 25-lecie.
6: Znam to z opowieści, bo jak się klub zakładał w 2001 roku, to miałem lat 7. 25 lat temu było ciężko, żeby klub sportowy otworzyć, nie było infrastruktury, nie było nawet tego boiska, w którym jest, więc chłopaki trenowali na boisku przy ulicy Jeziornej, kawałek dalej. Tam po prostu na polu zostały zbite z drewnianych, wyciętych z lasu belek, bramki i chłopaki się przebierali w szatni, której nie było de facto, przebierali się po prostu przy busie, zdjęcia pamiątkowe też mam, taki album w klubie już teraz jest, więc naprawdę fajnie się to ogląda. W 2002, czyli rok później, rozpoczęły się prace na boisku, które obecnie mamy, na którym obecnie trenujemy, więc tam też została wygospodarowana przestrzeń dla gminy Szemut, w gminie Szemut dla KKS-u powstało boisko, no i później tak naprawdę wszystko się dalej zaczęło rozwijać pomału.
5: Mówił w programie Goźnia w Radiu Nord FM prezes klubu Krystian Mieczkowski. W sezonie 2026-2027 zespół występuje w B-klasie w grupie Gdańsk 2. Klub z gminy Szemu zanotował dobry start, wygrywając pierwsze trzy mecze, strzelając w nich 15 goli i tracąc 6. W klubie liczą, że po spadku za klasy uda im się odbudować i wrócić szczebel wyżej.

żeby rozpocząć coś na nowo, żeby rozpocząć coś lepiej, postanowiliśmy po prostu, że ten spadek będzie korzystny, będzie nam łatwiej w B-klasie od początku zacząć budować drużynę i poświęcić ten jeden sezon na to, żeby odbudować jakieś tam struktury, wartości.

0: rocznik 2015-16 też jest łączony. Oni od tego sezonu też rozpoczęli właśnie rozgrywki ligowe, już takie, że gramy co tydzień, w weekend, albo czasami się zdarza, że dwa razy w tygodniu, bo taką dużą grupę dostaliśmy do rozegrania.
1: Cała rozmowa do wysłuchania jest na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy sypienę. W niedzielę 20 września stadion 650-lecia w Słupsku będzie areną turnieju futbolu amerykańskiego. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 11.30. W zawodach wystąpią trzy zespoły: gospodarze Gryfon Słupsk, Bydgoszcz Arches oraz Angels Toruń. Turniej został objęty patronatem Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Będzie to ważne wydarzenie dla słupskiej drużyny, która po dłuższej przerwie przywraca futbol amerykański na sportową mapę regionu. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla osób, które dopiero poznają tę dyscyplinę. Profesjonalny speaker będzie podczas spotkań wyjaśniał zasady gry i komentował wydarzenia na boisku. Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 12. Gryfon Słupsk zmierzą się z Bydgoszcz Arches, a o godzinie 13.20 Arches zagrają z Angels Toruń, a o godzinie 14.40 gospodarze podejmą ekipę z Torunia. Na stadionie dostępna będzie również strefa gastronomiczna. Wstęp na turniej to okazja, by zobaczyć futbol amerykański na żywo i wesprzeć powracającą do rywalizacji słupską drużynę.
2: Wybiegamy w bardzo nieodległą przyszłość, bo pora sprawdzić, jak pogoda będzie się w nocy prezentowała. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie ani bardzo zimna, ani też specjalnie ciepła noc. Minimalnie 10 stopni zobaczymy na termometrach w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 10 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebieuszce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach wciąż 1019 hektopaskali, na niebie wciąż zachmurzenie mniej lub więcej.

0: przyszła pora, aby udzielić Wam ostatniej podpowiedzi co do naszej zagadki dnia. Wiecie już, że liczba jest trzycyfrowa, że druga cyfra to 1. Wiecie, że też kod jest parzysty, że jest to data i uwaga, jaka data? Jest to, uwaga, uwaga, dzisiejsza data. No tak, wiem, że to może trochę błahe, ale po prostu cieszę się, że mogę z Wami tak troszeczkę luźniej porozmawiać. Dawno nie mieliśmy tej okazji. No to też chciałem to upamiętnić i nagrodzić to, że ze mną jesteście, więc czekam na komentarze, kto ma refleks, kto pierwszy, ten lepszy. I za chwileczkę rozwiązujemy naszą zagadkę.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Marsa.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: No i przyszła pora, aby rozwiązać naszą zagadkę dnia. Mówiłem wam, że jest to data parzysta, że druga cyfra to 1 i że jest to dzisiejsza data, więc mamy wrzesień, czyli 9. No i dzisiaj jest 16. 916 to jest prawidłowa odpowiedź. A jako pierwsza, no, ogromnym refleksem wykazała się Adrianna. Wielkie, wielkie brawa, Adrianno. Dostajesz bilety do kina Helios. Gratulacje, ogromne gratulacje. Odezwiemy się do ciebie w komentarzu. Aczkolwiek zrobi to już Robert osobiście, albowiem nie zostawił mi konkretnego kodu, który miałem ci dzisiaj przekazać. Więc proszę cię o troszeczkę cierpliwości. Na pewno te bilety do ciebie trafią. Za chwileczkę przekazuję Robertowi, żeby ci te bilety wysłał. No i co? No i Norda na fali dobiegła końca, także dziękuję wam serdecznie za uwagę. A jutro? Jutro słyszycie się już ponownie z Robertem. Jakub Szumilas, tyle ode mnie. Cześć i na razie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: Norda na fali. Norda na fali. O, jak...

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informację, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
4: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
3: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
3: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
6: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
7: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
8: I jak brzmiał ten komunikat?
7: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
8: Potem do autobusu.
9: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
3: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska.

0: Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dziesiątki wozów Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Wojska i wielu innych służb. W nocy z poniedziałku na wtorek w Gdyni trwały intensywne ćwiczenia. Dramatyczne sceny miały rozegrać się w samym sercu miasta. Cel ataku – popularna galeria. Centrum handlowe opanowali terroryści, wzięli zakładników, przedstawili żądania, użyli broni nie tylko konwencjonalnej, ale i chemicznej. Na miejsce błyskawicznie wysłano zadaniową grupę specjalną z jednostki wojskowej Formoza, która przez pierwsze kilkadziesiąt minut prowadziła antyterrorystyczną akcję wewnątrz obiektu. W tym czasie na miejsce dotarły wszystkie możliwe służby ratunkowe, włącznie z odgrywającą tej nocy główną rolę specjalistyczną grupą ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, która jest jedną z trzech takich jednostek w województwie pomorskim. Wśród obserwatorów nocnych ćwiczeń byli także gdyńscy radni, którzy nie kryli podziwu dla realistyczności przeprowadzonych działań i skuteczności służb. Teraz czas na podsumowanie akcji. Zdaniem zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni brygadiera Łukasza Pusy, który kierował operacją, najważniejsze będzie ustalenie, co się podczas tych ćwiczeń udało zrobić oraz co jeszcze należy we współpracy z innymi służbami polepszyć, aby tego typu zdarzenia nas nie zaskoczyły. O pomocy społecznej dla seniorów i nadchodzących lęborskich dniach seniora rozmawiano podczas pierwszego powakacyjnego spotkania Ligi Kobiet Polskich. Wydarzenie odbyło się w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka. Spotkanie poprowadziła prezes organizacji Wanda Konieczna, a o koniecznościach uzyskania wsparcia mówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lębolku Elżbieta Michalska. W programie znalazły się również informacje o wydarzeniach przygotowanych z myślą o osobach starszych. Pomoc społeczna obejmuje zarówno świadczenia finansowe, jak i różnego rodzaju usługi. Seniorzy mogą korzystać m.in. z opieki, doradztwa, wsparcia psychologicznego czy działań integrujących lokalną społeczność. W Lęborku zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Wyszyńskiego. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na zmiany demograficzne. W kolejnych latach liczba mieszkańców Lęborka w wieku 65 lat i więcej ma rosnąć, co oznacza większe zapotrzebowanie na usługi społeczne i opiekę. Magdalena Pipka-Urbańska, kierownik referatur spraw społecznych Urzędu Miejskiego, przedstawiła także program Lęborskich Dni Seniora. Obchody rozpoczną się 22 września o godzinie 11 uroczystą sesją Gminnej Rady Seniorów w sali Rajców. Wśród kolejnych wydarzeń znalazły się m.in. zwiedzanie miasta Meleksem, spektakle teatralne, wystawa fotografii, sesja zdjęciowa oraz szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności cyfrowych osób po 60 roku życia. Działalność Ligi Kobiet Polskich jest wspierana przez gminę miasto Lęborg. Bezpłatne porady, konsultacje i informacje o badaniach profilaktycznych. Słupski Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej włącza się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Zdrowia Wrzesień Miesiąc Profilaktyki Zdrowotnej. W ramach kampanii pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej mieszkańcy będą mogli porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się, z jakich programów profilaktycznych mogą skorzystać. Spotkanie odbędą się w czterech słupskich przychodniach, zawsze w godzinach od 10 do 12. Pierwsze zaplanowano 22 września przy ulicy 11 listopada. Kolejne odbędą się 24 września przy ulicy Bohaterów Westerplatte, 29 września przy Wojska Polskiego oraz 30 września przy ulicy Łokietka. Organizatorzy przypominają, że regularne badania pozwalają wcześniej wykrywać niepokojące zmiany i zwiększają szanse na skuteczne leczenie. W akcję oprócz Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej włączają się m.in. słupski Sanepid, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów. Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Renault. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 33-latek ma obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do kontroli drogowej doszło na terenie Przetoczyna. Policjanci z patrolu z Komisariatu Policji w Szemudzie zatrzymali samochód marki Renault. Za kierownicą siedział 33-latek. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna

0: ma obowiązujący od stycznia ubiegłego roku sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz został orzeczony na okres 60 miesięcy, czyli 5 lat. Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że 33-latek był trzeźwy mężczyzna, nie uniknie jednak odpowiedzialności za naruszenie sądowego zakazu. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w sprawie, którą skierują do sądu. Wieczory są już coraz wcześniejsze i coraz chłodniejsze. Dziś w ciągu dnia maksymalna temperatura to była 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gnieminie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, a w nocy temperatura spadnie tak do 11-12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane i duże. Po regionie krążą dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami wciąż jeszcze może pogrzmieć. Na razie na zmiany w pogodzie się nie zanosi.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze

0: życzenie, zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy na

0: naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz cement, gwoździe.

0: Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Lady Gaga przez ostatnie miesiące niemal całkowicie zapadła się pod ziemię, wywołując lawinę plotek w sieci. Wkrótce wyszło na jaw, że wokalistka przygotowała się do roli mamy. Paparazzi ruszyli tropem gwiazdy, która wybrała się na spacer z nowonarodzonym dzieckiem w towarzystwie narzeczonego i agentki. Wielbiciele Lady Gagi od wielu tygodni szukali choćby drobnej wzmianki o tym, co słychać u ich idolki. Jedna z największych, najbardziej zapracowanych gwiazd światowego popu nagle ograniczyła swoją obecność w mediach do absolutnego minimum. Brak spektakularnych wyjść na czerwone dywany i jakichkolwiek występów oraz całkowite milczenie w mediach społecznościowych podsycały dziesiątki teorii spiskowych, od prac nad tajnym projektem muzycznym przez zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach operację plastyczną, aż po rewolucję w życiu prywatnym. Ci, którzy przyjęli ostatni wariant, trafili w dziesiątkę. 40-letnia artystka już kilkukrotnie deklarowała publicznie chęć założenia rodziny. Jak czytamy w sieci, w wywiadzie dla pewnego magazynu w 2020 roku podkreśliła, że nie może doczekać się swojego debiutu w roli mamy. 6 lat później udało jej się spełnić to marzenie. Gaga w absolutnej tajemnicy przed mediami przygotowała się do przywitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Najnowsze zdjęcia fotoreporterów zrobione w spokojnej dzielnicy, w której mieszka wokalistka, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Świeżo upieczona mama została dostrzeżona na spacerze z noworodkiem mocno otulonym chustą i wtulonym w jej klatkę piersiową. Póki co płeć, a tym bardziej imię dziecka, pozostają słodką tajemnicą jego rodziców.
0: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz

0: Kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Edyta Zarembska, tajemnicze jajo. Między drzewami przebłyskiwało jesienne słonko, rozświetlając wąską leśną drogę.
2: Och, co to?
1: Wykrzyknęła zielona jaszczurka Mimi i cichutko podbiegła bliżej. Na środku drogi leżało ogromne różowe jajo.
2: Czyje ono może być?
1: Zastanawiała się. Najpierw obejrzała je dokładnie ze wszystkich stron, a potem ostrożnie poturlała do swojej kryjówki.
2: Tutaj nic ci nie grozi,
1: powiedziała zadowolona. Mimi dbała o swoje jajko. Codziennie wynosiła je na polankę, by ogrzało je słonko i czekała, bo była pewna, że coś się z niego wykluje. Wreszcie pewnego dnia jajo zaczęło pękać i ku ogromnemu zdziwieniu Mimi wykluł się z niego różowy smok. Miał wielkie niebieskie oczy, długi ogon w pomarańczowe kropki i czkawkę.
3: Mama?
1: Zapytał, wpatrując się w Mimi. Mimi uśmiechnęła się, podeszła do smoka i podała mu miseczkę z wodą. Kiedy wszystko wypił, czkawka zniknęła.
2: Mama!
1: Zawołał jeszcze raz i przytulił się do Mimi. Rozek, bo tak dała mu na imię jaszczurka, był dobrym i wesołym smokiem, ale leśne zwierzątka bały się go, bo ział ogniem. Tak mijał dzień za dniem. Rozek urósł i Mimi przeprowadziła się z nim do jaskini za lasem. Wkrótce spadł pierwszy śnieg i zaczęły się mrozy. Pewnego dnia do drzwi jaskini zapukała ruda wiewiórka.
2: Co się stało?
1: Spytała zdziwiona Mimi, bo od dawna nikt ich nie odwiedzał.
2: Zamarzły nasze zapasy i nie mamy co jeść,
1: wyszeptała wiewiórka. Wtedy do drzwi podszedł smok i poprosił, żeby wszyscy przynieśli zmarznięte smakołyki. Wkrótce pod jaskinią było pełno zwierząt i każde coś dźwigało. Rozek wyszedł na dwór i zionął ogniem, rozpalając wielkie ognisko. Zapasy powoli rozmarzły, a zwierzątka przekonały się, że Rozka nie trzeba się bać. Odtąd codziennie przychodziły pod jaskinię

0: i razem z Mimi i Smokiem grzały się przy ogniu.
1: Norda FM. Norda Party.
2: Norda Party.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
4: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
5: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
6: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
5: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
7: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
5: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
4: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
8: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
4: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine.

0: wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rusza nabór do drugiej kadencji Rady do spraw mężczyzn w Gdyni. To okazja, by wziąć przyszłość miasta w swoje ręce. Rada do spraw mężczyzn jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest przyglądanie się potrzebom gdyńskich mężczyzn, inicjowanie dyskusji oraz wypracowywanie rekomendacji i pomysłów na konkretne działania miasta. Do udziału w drugiej kadencji zaproszone są osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą oraz wspólnie zastanawiać się nad tym, jak lepiej odpowiadać na potrzeby chłopców i mężczyzn mieszkających w Gdyni. Zgłoszenia będą oceniane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu po ich anonimizacji. Pod uwagę brane będą związek osoby kandydującej z Gdynią, doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z tematyką mężczyzn, różnorodność obszarów, których dotyczy to doświadczenie, motywacja do pracy w Radzie i pomysły na możliwe działania, znajomość perspektyw różnych grup mężczyzn, a także dodatkowe atuty, na przykład doświadczenie w inicjatywach społecznych i obywatelskich, działaniach na rzecz równości lub osób zagrożonych wykluczeniem, znajomość lokalnych środowisk, organizacja wydarzeń i konsultacji, czy umiejętności mediacyjne, eksperckie i doradcze. Jeżeli widzisz sprawy dotyczące chłopców i mężczyzn, o których wciąż mówi się zbyt mało, masz doświadczenie, którym warto się podzielić, albo po prostu chcesz zaangażować się w działania na rzecz Gdyni, zgłoś swoją kandydaturę do drugiej kadencji Rady do spraw mężczyzn. Cztery lipy na Placu Piastowskim zostały poddane szczegółowym badaniom. Specjaliści sprawdzają m.in. ich stabilność w gruncie oraz wytrzymałość pni. W tym celu wykorzystano próby obciążeniowe, podczas których drzewa są poddawane kontrolowanej sile przypominającej działania wiatru. Zamontowane czujniki rejestrują reakcję drzew, a zebrane dane zostaną poddane eksperckiej analizie. Badania mają pomóc ustalić, czy lęborskie lipy mogą bezpiecznie pozostać na swoim miejscu. Dzień wcześniej te same drzewa zostały przebadane tomografem akustycznym. Urządzenie pozwala wykryć ubytki, rozkład i pęknięcia wewnątrz pnia oraz stworzyć trójwymiarowy obraz jego wnętrza. Specjaliści wykonali również pomiary drzew i ocenili ich korony, systemy korzeniowe oraz ogólną kondycję. Szczegółową diagnostykę zlecono po wiosennej wichurze, podczas której jedna z lip przewróciła się na ogrodzenie boiska Orlik. Badania pozostałych drzew mają określić, czy również wymagają dodatkowych działań. Wyniki ekspertyzy zdecydują o dalszym postępowaniu z poszczególnymi lipami. W przypadku stwierdzenia problemów ze stabilnością możliwe będzie wykonanie zabiegów w koronach, m.in. ich obniżenie, co ma zmniejszyć podatność drzewa na działanie wiatru. Specjaliści podkreślają, że sama dobra kondycja drzewa nie musi oznaczać jego pełnej stabilności, dlatego konieczna jest kompleksowa ocena. Usunięcie drzewa będzie rozważane w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia i braku możliwości jego wyeliminowania innymi metodami. Inwestycja w Redzikowie zdobyła prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie. Nowoczesne obiekty doceniono w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Kolejny duży sukces inwestycyjny w regionie, który odbija się głośnym echem w całym kraju. Nowo powstała instalacja termicznego przekształcania odpadów w Redzikowie zdobyła prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie w jubileuszowej 30. edycji prestiżowego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Eksperci z kapituły konkursowej docenili nowatorskie podejście do projektowania, najwyższy standard wykonania oraz niezwykłe znaczenie, jakie ta nowoczesna budowla ma dla bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowywania odpadów. Nagrodzono obiekt, który powstał na terenie strefy inwestycyjnej w Redzikowie w gminie Słupsk, co dla władz lokalnych oraz całej społeczności stanowi powód do ogromnej dumy i satysfakcji. Jest to również jasny sygnał dla rynku, że region staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych projektów na najwyższym krajowym poziomie, przyciągając kapitał oraz najnowocześniejsze technologie. Sukces ten nie byłby możliwy bez efektywnej współpracy inwestora, projektantów oraz doświadczonych wykonawców, którzy wspólnie stworzyli obiekt odpowiadający wyzwaniom współczesności i najwyższym normom ochrony środowiska. Wejherowscy strażnicy miejscy usuwają kolejne wraki. W pierwszej kolejności na dozorowany parking trafi 5 pojazdów. Problem dotyczy samochodów pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale również pojazdów stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta. Porzucone samochody samochody są problemem, szczególnie tam, gdzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Nieużywany od miesięcy pojazd może zajmować stanowisko, z którego w tym czasie mogliby korzystać mieszkańcy. Estety

0: i brak miejsc parkingowych nie są jednak najpoważniejszymi problemami. Zniszczone i pozostawione bez nadzoru pojazdy mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Z samochodów mogą wyciekać paliwo, oleje i inne płyny eksploatacyjne. Dostęp do niezabezpieczonych wraków mają również osoby postronne, dlatego pojazdy, które spełniają przesłanki do usunięcia, będą stopniowo znikały z przestrzeni miasta. Straż Miejska przygotowuje obecnie kolejną akcję wywozu wraków. W pierwszym etapie 5 samochodów zostanie przetransportowanych na parking dozorowany. Na tym działania się jednak nie skończą. Kolejne nieużytkowane pojazdy są już typowane do usunięcia. Powoli robi się już ciemno, bo dzisiaj zachód słońca mieliśmy o godzinie 19.01. W nocy pogoda się nieznacznie zmieni, jedynie po północy pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale tak to cały czas przelotne opady deszczu i zachmurzenie duże. Minimalnie na termometrach w nocy zobaczymy 13 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Wiatr cały czas utrzymuje się przeważnie umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: fakty. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: To jest gość dnia. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Sabina Krawiec, dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o kompleksie mieszkań wspomaganych i treningowych, zwanych Ostoją. Co to są mieszkania wspomagane i treningowe?
3: Ogólnie mówiąc, mieszkania wspomagane i treningowe są to miejsca wsparcia dla osób, które znajdują się w kryzysie mieszkaniowym. Ta grupa osób jest bardzo szeroka, bo mogą to być zarówno osoby w kryzysie bezdomności, osoby starsze, które potrzebują na co dzień wsparcia, nie mogą już zamieszkiwać samodzielnie. To mogą być również osoby z zaburzeniami psychicznymi, które potrzebują wsparcia. To mogą być wychowankowie pieczy zastępczej, czyli usamodzielniający się, czyli dzieciaki, które kończą 18 lat. No i żeby nie wracały do swoich domów rodzinnych, to takie mieszkania też są właśnie ukierunkowane na takie osoby. No i oczywiście osoby z niepełnosprawnością.
2: Czyli słowo treningowe, które tutaj mamy, raczej będzie się podnosiło do treningu zdrowotnego w kontekście polepszenia tego zdrowia, a nie stricte do treningu, tak jak przed nagraniem Pani wspomniałem, takiego sportowego, siłowego.
3: Tak, ogólnie jeżeli chcielibyśmy poznać tą różnicę między mieszkaniem wspomaganym a treningowym, to mieszkanie wspomagane po pierwsze może być już na czas nieokreślony, czyli osoba, która tam trafia, może tam już zostać do ostatnich dni swojego życia. Natomiast mieszkanie treningowe jest rozwiązaniem tymczasowym. Czyli ten trening, o którym mówimy, to ma być takie przygotowanie do samodzielności. Dlatego głównie z mieszkania treningowego korzystają właśnie osoby, które gdzieś w przyszłości rokują na to, że będą mogły funkcjonować samodzielnie. I zazwyczaj do takiego mieszkania treningowego właśnie wychowankowie pieczy trafiają, osoby z niepełnosprawnością, które przy jakimś wsparciu mogą w przyszłości zamieszkać samodzielnie, czy osoby na przykład w kryzysie bezdomności, tak? Które od pewnego czasu są uzależnione jakby od instytucji, bo są na przykład w schronisku dla bezdomnych, ale mogłyby przy odpowiednim funkcjonowaniu wrócić do społeczeństwa i mieszkać samodzielnie, więc w tym mieszkaniu treningowym one mają ten okres taki przejściowy między instytucją a samodzielnym funkcjonowaniem.
2: A ten okres przejściowy to wsparcie, na które mogą liczyć. Z czym się wiąże? Czy to jest wsparcie psychologiczne, czy tutaj też pomagają Państwo ukierunkować się jakoś zawodowo, być może jakieś kursy i na czas pozyskania pewnych kompetencji, aż finansowo samemu będą takie osoby w stanie udźwignąć własne mieszkanie. Państwo organizują, czy to jest po prostu lokum, które w danej chwili kosztowo dla nich jest mniej wymagające?
3: Nie, to absolutnie nie jest wyłącznie lokum. Tu chodzi o to, żeby poza samym mieszkaniem było też wsparcie. I ten katalog usług, który w tym mieszkaniu wspomaganym czy treningowym występuje, jest dosyć szeroki, bo jest uzależniony też od tego, jaka osoba do nas trafia. Ogólnie mamy zatrudnionego w Centrum Usług Społecznych trenera samodzielności, który nadzoruje jakby to wszystko, co się przy danym mieszkańcu dzieje, bo my oprócz tego, że budujemy teraz Ostoję, to już mamy dwa mieszkania na terenie gminy, jedno wspomagane, jedno treningowe, więc to taki dla nas był rozruch, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. I to zadaniem tego trenera jest jakby odpowiednie wsparcie dla tych osób i właśnie wybranie metod wsparcia, bo mogą to być chociażby usługi opiekuńcze. Jeżeli mówimy o osobie starszej, która nam trafi do mieszkania wspomaganego, no to ona już na przykład potrzebuje takiej codziennej pomocy przy takich zwykłych czynnościach, chociażby higienicznych, żywnościowych, zakupowych, więc to będą usługi opiekuńcze. Ale jeżeli trafia do nas osoba,

0: która jest wychowankiem pieczy, to ona właśnie będzie potrzebowała to, o czym Pan mówił, czyli doradca zawodowy, jakieś treningi na przykład komunikacyjne, więc zupełnie inny zakres tego wsparcia. Dlatego tak jak mówię, to jakie to wsparcie będzie, będzie uzależnione od tego, jaka osoba do nas trafi.
1: No, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj trafią, bo o ile młodzież wchodzącą w dorosłość, gdzieś wywodzącą się z pieczy zastępczej, pewnie w miarę łatwo jest namierzyć, gdzieś tam cały czas są pewnie pod Państwa jakąś tam obserwacją, kontrolą, czy w tej pieczy zastępczej jest wszystko dobrze i to jest po prostu dalszy krok wchodzenia w tę samodzielność i w dorosłość. O tyle osoby wymagające innego rodzaju pomocy, czy to tej ruchowej, przy tych potrzebach fizjologicznych, czy po prostu jakiegoś takiego zabezpieczenia medycznego, które można jakby organizować w takim mieszkaniu, a jednocześnie taka osoba schorowana, starsza, nie ma nikogo bliskiego, kto byłby w stanie ten czas poświęcić, to jak do Państwa się tutaj dostać? Ja wiem, że to jeszcze jest parę miesięcy, zanim sam budynek zostanie oddany do użytku, zanim będzie funkcjonował. Natomiast być może już powoli należałoby pomyśleć o tym, jak się do Państwa dostać. Czy o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, czy inne uwarunkowania? I jakie warunki taka osoba potrzebująca musi spełniać?
0: Znaczy u nas na pewno takim nośnikiem informacji są pracownicy socjalni, którzy pracują w terenie, więc też wielu mieszkańców naszych znają, więc znają te potrzeby. No ale też na pewno jak już będziemy bliżej tego finału, to będziemy ogłaszać ten nabór do mieszkań, będziemy starać się i być w mediach i jakby tutaj poprzez naszych pracowników, poprzez sołtysów i te społeczności lokalne informować naszych mieszkańców o tym, że można się do nas zgłosić. Bo procedura jest taka, że no, należy złożyć taki wniosek o przyjęcie do mieszkania i my już wtedy ruszamy tutaj z naszymi dokumentami. Myślę, że nie będzie tutaj kolejności zgłoszeń, ale też jakby nie... Myślę, że to nie będzie tak, że nagle nas zaleje masa wniosków, bo widzimy, co się tutaj z naszymi mieszkaniami dzieje, że też wszystkie nowe formy wsparcia, które wchodzą, potrzebują czasu. Mieszkańcy tak ostrożnie podchodzą do tych nowych form, bo też widzimy to przy naszym centrum opiekuńczo-mieszkalnym, że na początku to wcale nie było tak, że tam było nie wiadomo ilu chętnych do tego centrum, ale dopiero jak coś zaczyna funkcjonować, mieszkańcy widzą, że to się sprawdza, że to jest dobre rozwiązanie, no to dopiero wtedy idzie ta fala i tych zgłoszeń jest więcej. Więc zobaczymy tak naprawdę. Tych kryteriów jeszcze nie mamy tak opracowanych, bo na pewno stworzymy jakiś regulamin do tych mieszkań, ale to wszystko pewnie się zadzieje na początku 2027 roku. Głównym kryterium no, to jest miejsce zamieszkania. To jest usługa, która jest skierowana do mieszkańców gminy Redzikowo. No i no, druga kwestia to jest właśnie ten kryzys mieszkaniowy, czyli trzeba wpisać się w ten katalog osób, które w kryzysie się znajdują. Właśnie osoba starsza, która potrzebuje tego wsparcia, a tak jak rozmawialiśmy, mieszka na przykład samotnie, nie ma nikogo, kto mógłby na co dzień się nią zaopiekować, osoba z niepełnosprawnością, osoba w kryzysie bezdomności i tak dalej, ten katalog, o którym mówiłam wcześniej. Więc to są jakby te dwa elementy. Nie ma tutaj kryterium dochodowego. Będzie odpłatność za pobyt w tych mieszkaniach. Będzie trzeba płacić. Natomiast myślę, że to nie będą kwoty, które mogą stanowić dla kogokolwiek barierę, bo o tym też zadecyduje Rada Gminy. Te odpłatności zazwyczaj są procentowo ustawiane do dochodu. Więc, no tak jak mówię, zazwyczaj jeżeli ktoś ma, jakby nie przekracza kryterium dochodowego, to w ogóle nie płaci, a później w zależności od tego kryterium jest odpowiednia odpłatność, tak żeby, tak jak mówię, nie było to barierą do zamieszkania.
1: Ten nowy kompleks mieszkań wspomaganych i treningowych, który powstaje, to będzie mógł przyjąć adekwatną liczbę potrzebujących osób do tych, które są potrzebujące, czy jest to na razie pewna próba zbadania? Ja wiem, że rzeczywiście to wynika też z pewnych finansów, którymi tutaj gmina dysponuje, żeby postawić taki ośrodek. Natomiast czy było prowadzone pod tym względem jakieś rozeznanie, że tych kilkanaście miejsc, które tam będzie, to jest wystarczająco? To jest na ten moment nawet z pewnym zapasem? Czy to jest od samego

0: W początku wiemy, że potrzebujących jest więcej, trzeba będzie ich selekcjonować i docelowo będziemy też, będą Państwo myśleć o rozwinięciu, czy to ostoi, czy być może postawieniu kolejnego takiego kompleksu.
1: Trochę traktujemy to jako pilotaż. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Może tak dla porównania powiem, że w domach pomocy społecznej mamy teraz 20 mieszkańców naszej gminy. To tak około jest, tak? Jakby wiadomo, że tam jest pewna rotacja, ale myślę, że tak można przyjąć, że to jest 20 osób, więc nie jest to jakoś bardzo dużo, ale też jest jednak lista oczekujących na ten dom pomocy społecznej, a to jest tylko jedna, powiedzmy, grupa docelowa, tak? Jeszcze mamy inne grupy, które gdzieś tam na mieszkania czekają, więc myślę, że takich miejsc no nigdy za dużo i pewnie te 8 mieszkań może być niewystarczające, ale to jest pierwszy taki bardzo poważny krok, jaki gmina Rydzikowo czyni właśnie w kierunku też deinstytucjonalizacji i tworzenia takich miejsc. Mam nadzieję, że w przyszłości takich miejsc powstanie u nas więcej, ale mówię, to też jest dla nas trochę taki pilotaż i sprawdzenie, jak to się sprawdzi, jak mieszkańcy zareagują, jakie będzie zainteresowanie.
0: To a propos pilotażu, to chciałbym dopytać o wyposażenie samego kompleksu, bo będą to mieszkania, będzie tam zagwarantowana pomoc adekwatna do potrzeb osób, które tam zamieszkają. I to będą same mieszkania i będzie można być w mieszkaniu i albo wyjść na spacer do parku, czy będzie można tam ten czas też jeszcze jakoś wspólnie być może spędzać?
1: Będą tam przestrzenie do spędzania czasu wspólnie. Nam też bardzo zależy na tym, żeby nastąpiła tam taka integracja ze środowiskiem lokalnym. Jestem też po takim spotkaniu z mieszkańcami Kaszcina, bo teraz trwają takie spotkania z mieszkańcami, którzy bardzo czekają na ten obiekt, mają otwarte wielkie serca, więc mam nadzieję, że też będą takie spotkania z mieszkańcami, żeby to nie było właśnie na zasadzie, że jestem tylko w swoim mieszkaniu zamknięty i no, nie wiem, co się dookoła dzieje, tylko żeby jak najwięcej było działań aktywizujących i integracyjnych. Takie też mamy zaplanowane w ramach projektu, który zaczniemy realizować w czerwcu 2027 roku, który właśnie będzie skupiał się na różnych działaniach w tym miejscu.
0: Czyli integracja nie tylko wśród osób potrzebujących, ale również z lokalną społecznością, czyli będzie to kompleks otwarty.
1: Tak jest. Mam nadzieję, że mamy pewne doświadczenie z naszym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lubuczewie, które funkcjonuje już drugi rok i tam też zostało to miejsce wspaniale przyjęte przez mieszkańców Lubuczewa. Mamy świetny kontakt i z panią Sołtys, i w ogóle z Radą Sołecką, ale ogólnie z mieszkańcami, więc staramy się właśnie być takim miejscem otwartym, że jak ktoś ma ochotę sobie zajść do pałacu, zobaczyć, co się dzieje, to nie robimy tego żadnej tajemnicy ani problemu. I mam nadzieję, że Ostoja też będzie takim miejscem, ale przy zachowaniu tej prywatności tych osób, bo to będą jednak ich domy, więc no jeżeli oni nie będą sobie życzyli gości w danym czasie, to oczywiście no nie będziemy tam wchodzić jak do siebie, bo to mają być ich mieszkania.
0: No to jeszcze chyba pojawia się pytanie teraz o kadrę, która miałaby wspomóc te osoby. Zostało jeszcze parę miesięcy, no ale tutaj już przecież potrzebne są czasami bardzo specyficzne umiejętności. Więc fachowców powoli trzeba albo zacząć szukać, albo zacząć ich szkolić. To jak to wygląda z perspektywy?
1: No, głównie potrzebować będziemy opiekunów, którzy będą tam pracować prawdopodobnie w systemie rotacyjnym, tak żeby cały czas jednak ktoś na miejscu z kadry był. No i przede wszystkim na takich pracownikach tu się skupiamy i ten nabór będzie głównie na opiekunów. I to mogą być osoby, no oczywiście no najfajniejszym dla nas rozwiązaniem jest, kiedy zgłaszają się do nas opiekunowie medyczni, no bo tutaj mamy też taką gwarancję tego, że te osoby, które tam będą, są takie zaopiekowane też pod kątem medycznym, bo to są już osoby o wysokich kwalifikacjach. No ale to jakby, tak jak pan mówi, te szczegóły na pewno będą w przyszłym roku ogłoszone i tam już te odpowiednie kwalifikacje będziemy w tych ogłoszeniach zawierać.
0: No to propos przyszłego roku, kiedy budynek zostaje oddany do użytku i ile czasu planują Państwo go wyposażyć tak, aby mógł przyjąć gości?
1: No zgodnie z umową wykonawca ma czas do połowy kwietnia 2027 roku. Później dajemy sobie 2 miesiące na wyposażenie obiektu i mam ogromną nadzieję, że pod koniec czerwca już pierwszych mieszkańców będziemy przyjmować w Ostoi.
0: Czyli w wakacyjnym klimacie to przyjęcie się szykuje. Także drodzy słuchacze, będzie się tutaj działo, więc to jest chyba dobry moment też na nasze kolejne

0: kolejne spotkanie tutaj pod koniec czerwca, by zobaczyć, jak z realizacją projektu było, czego Państwo jeszcze potrzebują. No i życzę, żeby wszystko udało się dociągnąć na czas.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była Sabina Krawiec, dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo.
2: Norda Party! Norda Party!

0: budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama. Program Jego Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Wiesław Kler, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice. Witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Rozmawiać będziemy o mistrzostwach i to nie byle jakich mistrzostwach, bo mistrzostwach Nadleśnictwa Cewice w grzybobraniu. No i tutaj zacznijmy sobie od tego, skąd w ogóle taki pomysł, żeby zrobić mistrzostwa w zbieraniu grzybów.
2: Pomysł jest już dawno, który tkwił u nas, został zrealizowany już naście lat temu, a teraz kolejna edycja, ponieważ zapraszamy wszystkich miłośników zbierania grzybów, zapraszamy tych, którzy lubią spędzać czas w lesie, a jeżeli nasz narodowy sport może się ziścić u nas w przepięknych kaszubskich lasach na terenie Nadleśnictwa Cewice, to tym bardziej miło i w tym roku również ta edycja kolejna Mistrzostw Nadleśnictwa Cewice w grzybobraniu.
1: Kiedy impreza odbywa się po raz pierwszy, no to wiadomo, zawsze jest testowanie, co tam, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Jeżeli impreza trwa już od kilkunastu lat, no to można śmiało w ciemno strzelać, że ona już się sprawdziła. Co tych ludzi tyle lat przyciąga do tych lasów Nadleśnictwa Cewice, że akurat tam właśnie chodzą, szukają tych grzybów, no i robią to z takim zaangażowaniem, że aż można mistrza wyłonić.
2: Zgadza się. Wszyscy leśnicy pracujący na co dzień w Nadleśnictwie Cewice zapraszają, są osobami, które chcą zaprosić, chcą pokazać, chcą się pochwalić tym, co robią, a przy okazji ci, którzy zbierają grzyby, to mają możliwość porozmawiania z leśnikami nie tylko o grzybach, ale również o ich codziennej pracy.
1: O tych grzybach, o tych lasach za chwilę sobie powiem, ale jeszcze troszeczkę o samym wydarzeniu. Dwie konkurencje będą. Jakie? Czemu akurat takie?
2: Utarło się, sprawdziło się i chcemy kontynuować te mistrzostwa rzeczywiście w dwóch kategoriach. To jest największy grzyb i największa ilość grzybów. Największa ilość może nie pod względem ich ilości sumarycznej co do sztuki, ale największa ilość co do masy zebranych grzybów razem tych, które będą brały udział w konkurencji. Bo nie wszystkie zebrane grzyby są liczone do konkurencji. Do konkurencji liczymy tylko cztery zbierane gatunki, a mianowicie borowik szlachetny, podgrzybek, dwa rodzaje koźlarzy i popularną naszą kurkę.
1: A jeśli chodzi o tego największego grzyba tutaj, jakie są konkretnie kryteria doboru i może macie już jakieś troszeczkę trafy, co pewnie wygra, może co roku wygrywa podobny gatunek, a dla tych, którzy na grzyby za bardzo nie chadzają, to największy grzyb, o jakich tutaj w ogóle wymiarach mówimy, co to znaczy wielki grzyb?
2: W wymiarach dokładnie mówimy przede wszystkim o, w tej konkurencji mówimy o masie grzyba, czyli będzie on ważony. Jak co roku na ogół wygrywa prawdziwek, ten popularny prawdziwek, czyli borowik szlachetny, bo to one na ogół są największe. Ważne jest również to, żeby był zdrowy, taki, czyli ten, który po prostu przyda się w naszej kuchni. Borowik generalnie króluje jako ten największy grzyb.
1: A jak to wygląda w Nadleśnictwie Cewice w tym roku z grzybami? Jest ich trochę? Czy jest na co narzekać, czy może jest z czego się cieszyć?
2: Narzekać nie możemy, ponieważ rzeczywiście grzyby są i tutaj należy się cieszyć. Jest wielu zbieraczy, wielu miłośników zbierania grzybów i tutaj wręcz przeciwnie, zapraszamy do zbierania grzybów, chociażby w ten sposób, że specjalnie dla miłośników zbierania grzybów zbudowaliśmy specjalny parking i otwieramy, udostępniamy na czas grzybobrania drogę leśną, która generalnie jest zamknięta, ale teraz na ten okres jesienny jest otwarta droga do daleko położonego w lesie parkingu grzybowego, gdzie można sobie wjechać samochodem bez żadnych przeszkód, zostawić tam auto i pójść na spacer w przepiękne bukowe, ale nie tylko bukowe lasy, gdzie tych grzybów w tym roku rzeczywiście jest bardzo dużo.
1: Może jeszcze dodajmy sobie, gdzie konkretnie parking się znajduje?
2: Parking znajduje się w leśnictwie Maszewo na trasie od Maszewa

0: Jadąc w kierunku Unieszynka, jest drogowskaz w prawo za Leśniczówką Jeziernik, w prawo drogowskaz w las i prowadzą tam oznakowania na parking grzybowy.
1: Zanim przejdziemy do tematów takich bardziej przyjemnych, gdzie tych grzybów szukać, co ze sobą zabrać, jak się do tego przygotować, no to musimy zacząć od podstaw, jak robić to przede wszystkim bezpiecznie.
0: O bezpieczeństwie to chyba każdy wie najlepiej, jak się zachowywać w lesie, żeby się nie przewrócić, żeby się nie skaleczyć nożykiem, który pewnie się posiada. Będziemy bardziej tutaj wymagali albo zalecali, żeby tutaj dość dobrze zachowywać się, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych grzybów, a mianowicie wycinając grzyby, nie wyrywamy ich, a wykręcamy bądź odcinamy tak, żeby ta część podziemna została w ziemi. Strzępki grzybni, grzybnia musi zostać w lesie. I to jest taka nasza podstawowa zasada, której powinniśmy przestrzegać podczas zbierania grzybów. Inne zasady, no to trzeba patrzeć pod nogi, żeby się nie przewrócić, nie skaleczyć, ale tutaj niestety tą odpowiedzialność każdy musi ponieść odpowiedzialnie sam za siebie i w regulaminie jest napisane, żeby tą odpowiedzialność każdy wziął za siebie i musimy się z tym liczyć.
1: Łatwo się zgubić w lasach nadleśnictwa, cewice, czy raczej trzeba się postarać?
0: Myślę, że dla tych, którzy zbierają grzyby, to nie żadna tajemnica, w jaki sposób się poruszać w lesie. Dla tych, którzy mają troszeczkę z tym problemu, po prostu muszą zbierać te grzyby trochę bliżej miejsca, gdzie się spotykamy, skąd się będziemy rozchodzić i gdzie będziemy się spotykać. Także ogólne zasady. Albo blisko, albo odchodząc dalej, to musimy pamiętać, zapamiętać drogę, jak wrócić do domu.
1: A co ze sobą zebrać na takie grzybobranie? Już nożyk został wspomniany, ale po pierwsze, czy coś jeszcze? No i ten nożyk, czy on musi być jakiś specjalny, czy wystarczy jakikolwiek kuchenny nóż?
0: Myślę, że taki kozik typowy grzybowy będzie jak najbardziej zasadny i zalecany, aczkolwiek każdy inny nóż będzie też dobry. Drugą rzeczą, którą powinniśmy zabrać, to koszyk. Koszyk na grzyby, który powinien być przewiewny, tak żeby grzyby nam się nie zaparzyły. I to takie dwie podstawowe rzeczy. Ubiór. Może ubiór jest ważny. Pogodę żeśmy zamówili. My w nadleśnictwie, witając gości, zawsze zamawiamy super pogodę, także schludnie, praktycznie, luźno. No ale gdyby padał deszczyk, jakaś mała mrzawka, to przyda się mały kapelusik i peleryna.
1: A jeśli jeszcze chodzi o zachowanie, o przebywanie w lesie, jeśli chodzi właśnie o zbieranie grzybów w lasach nadleśnictwa Cewice, czy jako leśnicy dostrzegacie, że ludzie zachowują się kulturalnie? Czy macie jakieś problemy z grzybiarzami? Czy są jakieś rzeczy, nad którymi może trzeba trochę jeszcze popracować, chociażby jeśli chodzi o zachowanie, śmiecenie, dotrzymywanie tego po prostu porządku w lesie?
0: Myślę, że świadomość tych, którzy przychodzą na grzyby, jest tak wielka, że prawdziwi zbieracze zbierają grzyby, zostawiają po sobie porządek. Butelka z wodą czy jakimś napojem, który wezmą do lasu, to ta pusta butelka waży mniej, w związku z tym zawsze świadomie zabierają ją również do domu. Niestety zdarza się czasami, że jakiś woreczek po bułce czy po kanapce bądź plastikowa butelka zostaje, ale z odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że jest tego coraz mniej i jesteśmy wdzięczni właśnie za takie zachowanie w lesie. Jest to również jeden z elementów edukacyjnych, na który zwracamy uwagę właśnie, żeby nie tylko ci, którzy zbierają, ale żeby oni uświadamiali innych, w jaki sposób się zachować w lesie pod tym kątem, bo inne rzeczy rzeczywiście są przestrzegane i nie mamy z tym problemu, natomiast gdzieś od czasu do czasu jakaś butelka plastikowa się zdarzy, a również i tej jednej butelki nie chcielibyśmy widzieć w lesie.
1: No właśnie, czy same mistrzostwa będą też okazją do edukacji? Bo mówimy tutaj też w dużej mierze o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, o takim odpoczynku po prostu od miasta, od codziennej pracy na łonie natury w lesie w ciszy. Ale czy to jest to także okazja? Właśnie wspomnieliśmy o możliwości rozmowy z leśnikami. Czy to będzie też okazja do tego, żeby tym ludziom troszkę tej wiedzy czasami jeszcze do głowy dołożyć?
0: Wielu uczestników tego naszego spotkania to są już stali bywalcy. Oni rzeczywiście przyjeżdżają nie tylko zbierać grzyby, ale po to, żeby się z nami spotkać, porozmawiać z leśnikami, żeby dowiedzieć się, co nowego w trawie w piszczy, porozmawiać o różnych rzeczach, również związanych tych z naszą codzienną pracą, czyli gospodarką leśną, prowadzeniem gospodarki.

0: gospodarki leśnej. I na te wszystkie pytania rzeczywiście zawsze znajdą odpowiedź. Leśnicy są przygotowani na to i będziemy na te pytania odpowiadać. Ten czas na te rozmowy to zarówno jest przed grzybobraniem, jak i po grzybobraniu. Szczególnie po grzybobraniu, wtedy, kiedy jest ogłoszenie wyników, wybierany jest największy grzyb, największa ilość grzybów. Również czas przy posiłku, który zapewniamy i na który już dzisiaj zapraszamy, ciepła zupa, czy być może kiełbaska upieczona przy ognisku w Arboretum Leśnym w Kozinie, to doskonały czas, żeby dowiedzieć się o lesie prawie że wszystkiego.
1: Tutaj padło takie stwierdzenie, że to są starzy wyjadacze, którzy się pojawiają, więc ja tak przewrotnie zapytam, to jest jeszcze sens z nimi konkurować? Jak może to ci sami ludzie wygrywają, znają ten les, jakby lasy, jak własną kieszeń, a jest sobie ktoś taki, kto pomyślał, ja pierwszy raz się wybiorę. Tego zbieranie grzybów jest z roku na rok coraz bardziej popularne. No i on może jeszcze wygrać z tymi ludźmi, którzy tak dobrze idzie co roku.
0: Każdy może wygrać. Oczywiście, że jest sens, żeby przyjechać chociażby pierwszy raz, bo szczęście sprzyja lepszym. Ci, którzy wiedzą, pewnie będą odwiedzać swoje miejsce, ale być może ktoś tam był już wcześniej. Jeżeli komuś dopisze szczęście, na pewno trafi na takie miejsce, gdzie jeszcze kogoś nie było, znajdzie swoje wymarzone grzyby, może to największą ilość, a może tego największego grzyba. Nie jest to powiedziane, że ktoś, kto przyjeżdża po raz enty, wygra te zawody. Na to nawet nie liczymy. Tutaj jest zdrowa rywalizacja fair play zapisana w regulaminie i myślę, że wszyscy uczestnicy będą się również tego regulaminu trzymać.
1: Trzeba jeszcze troszeczkę powiedzieć o tym miejscu, gdzie to wydarzenie właśnie będzie się odbywało, bo to nie jest byle jaki punkt w lesie, to jest arboretum. Cóż to w ogóle za miejsce?
0: Miejsce jest przepiękne, ponieważ tam jest miejsce zbiórki, gdzie odbędzie się przywitanie uczestników, podsumowanie, ważenie grzybów, mierzenie. Tak, to Arboretum Leśne w Kozinie, w leśnictwie Kozin, w miejscowości Kozin nad rzeką, u zbiegu rzeki Bukowiny, która wpada do Upawy. Przecudowne miejsce, również pod względem przyrodniczym, gdzie po zbieraniu grzybów można również wybrać się na spacer i zobaczyć wiele ciekawych roślin, które w lesie nie występują, a tam zgromadzone są w tym miejscu w Arboretum Leśnym w Kozinie i można przejść na spacer, dowiadując się o charakterystyce biologii tych gatunków roślin, które tam są zgromadzone.
1: No i już powolutku kończąc naszą rozmowę, parę ostatnich takich zagadnień. Pierwsze, bardzo praktyczne. Jeszcze raz powiedzmy dokładnie, kiedy wydarzenie będzie miało miejsce, o której godzinie i dokładnie gdzie.
0: Spotykamy się 26 września tego roku o godzinie 9 w Arboretum Leśnym w Kozinie, przy Leśniczówce w Kozinie i miejscowości Kozin. Te trzy nazwy: Arboretum Leśne Kozin, miejscowość Kozin i Leśniczówka Kozin. 9.00, 26 września.
1: No i już na sam koniec. Jesień to jest czas, kiedy las się dość mocno zmienia, nabiera kolorów i można się tam wybrać nie tylko na grzyby. Czy są może jakieś miejsca w Nadleśnictwie Cewice, które są takie szczególnie warte odwiedzenia, szczególnie warte właśnie chociażby niedzielnego spaceru, kiedy ta mityczna złota jesień akurat w któryś weekend jakimś cudem się trafi i chcemy właśnie troszkę czasu na powietrzu spędzić?
0: Rzeczywiście lasy Nadleśnictwa Cewice są bardzo różnorodne, można powiedzieć, że przepiękne, wręcz cudowne, do spacerów idealne, a jesienią szczególnie. Przebarwiające się buki są cudownym obrazem, a te przebarwienia można zobaczyć w wielu ciekawych miejscach. Zaczynamy 26 września w Kozinie, ale my cały czas zapraszamy na ścieżkę edukacyjną, leśną do Dębu Świętopełka. To jest miejsce również mityczne, cudowne miejsce, cudowny spacer i cudowne widoki. Drugim takim miejscem jest Stolniczka. To punkt widokowy, gdzie również możemy się przespacerować do punktu widokowego na Stolniczce. Cudowny widok prawie że z Cewic do Słupska. To drugie miejsce i myślę, że kolejnymi miejscami, gdzie warto pójść, pospacerować, to są rezerwaty przyrody. Karwickie Źródliska i rezerwat przyrody Grodzisko Runowo. Cudowne widoki, cudowne, przepiękne, kolorowe buki. Zapraszamy.
1: Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani

0: Sowani sobie już ponotowali te miejsca. Ja tymczasem już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Wiesław Keller, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do Cewic.

0: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
1: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
0: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kawa Wasiński i Maria Król.
2: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
3: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu, trzeba tą prawdę powiedzieć.
0: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
4: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
0: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
5: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
6: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11. Grać na boisko, także będziemy walczyć.
5: A Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
0: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Norda FM. Prokuratura rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w hurtowni zabawek w Gdyni. Śledczy ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Przypominamy, że 30 sierpnia gdyńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie hurtowni zabawek przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Ogień objął wówczas halę o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy oczekują obecnie na opinię z zakresu pożarnictwa oraz opinię informatyczną dotyczącą zabezpieczonych pozostałości serwerów i dysków. Analizowany jest także materiał uzyskany z systemu ochrony oraz pracowni fizyko-chemicznej. Przesłuchiwani są świadkowie, a śledczy analizują również zapisy z monitoringu z okolicznych budynków. W toku śledztwa przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczono także szereg dowodów, w tym próbki materiału po wypaleniu podłoża. Nowe przejście dla pieszych powstanie na ulicy Lęborskiej w Nowej Wsi Lęborskiej. Będzie zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214. Inwestycja jest już na etapie realizacji.

0: lokalizacji, a wykonawca otrzymał teren potrzebny do rozpoczęcia prac. Gmina przygotowała wcześniej dokumentację projektową, która została przekazana do samorządu województwa pomorskiego. Nowe przejście ma ułatwić pieszym bezpieczne przekraczanie ruchliwej drogi. Prace prowadzone są przy drodze wojewódzkiej, za którą odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Powstanie przejścia jest związane z potrzebami mieszkańców korzystających z tej części miejscowości. Inwestycja ma poprawić warunki poruszania się pieszych w rejonie ulicy Lęborskiej, gdzie odbywa się ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 214. Przygotowanie dokumentacji projektowej było po stronie gminy, a obecnie przedsięwzięcie wchodzi w kolejny etap. Dokładny termin zakończenia prac nie został podany. Wiadomo natomiast, że teren został już przekazany wykonawcy, co oznacza rozpoczęcie realizacji inwestycji. Nowe przejście ma stworzyć dodatkowe miejsce, w którym piesi będą mogli przekraczać drogę wojewódzką, a tym samym ułatwić poruszanie się po tej części Nowej Wsi Lęborskiej. Gmina informuje, że przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby dotyczące bezpieczeństwa i organizacji ruchu. We wrześniu obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności oraz Światowy Tydzień Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Z tej właśnie okazji Słupsk zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Ekospotkania w namiocie. W ramach spotkania wspólnie włączymy się w promowanie zrównoważonego transportu, lepszej jakości życia, a także poszerzymy wiedzę o przyrodzie, elementach środowiska naturalnego i sposobach jego ochrony. Celem inicjatywy jest wzmacnianie świadomości i włączanie mieszkańców do działań promujących zrównoważony rozwój miasta. Na mieszkańców będą czekać quizy i różnego rodzaju zadania z zakresu szeroko pojętej ekologii oraz upominki promujące zrównoważone podejście do środowiska, w tym ekologiczne torby i akcesoria rowerowe. Ekologiczne spotkanie na Placu Zwycięstwa przed pomnikiem Żołnierza Polskiego zaplanowano na 18, 21 i 22 września. Odbędą się w piątek od godziny 9 do 13.30, w poniedziałek od 9 do 15.30 oraz we wtorek od 9 do 14.30. Gmina Puck już szykuje się na zimę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na utrzymanie dróg. To prowadzone jest pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026-2027 na terenie gminy Puck w podziale na trzy części. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w części pierwszej Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Rzucewo, Smolno, Sławutowo, Sławutówko, Rekowo Górne, Osłonino, Żelistrzewo, Połchowo, Połczyno, Widlino. W części drugiej Darzlubie, Domatowo, Domatówko, Mała i Wielka Piaśnica, Mechowo, Leśniewo, Zdrada oraz w części trzeciej Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebczy, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia. Oferty składać można do 15 października. Tego samego dnia nastąpi także otwarcie ofert. Więcej o postępowaniu przeczytacie na stronie gmina.puck.pl. Kolejna noc czeka nas chłodna, niespecjalnie zimna, no ale właśnie chłodna to jest bardzo dobre słowo, żeby opisać temperaturę, która będzie nam towarzyszyła. Spadnie do minimalnie 13 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Grimpusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1010 hektopaskali, na niebie wciąż gęsta pokrywa chmur. Pojawią się po północy przejaśnienia, ale również mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i to w całym regionie.
1: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest

0: jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
1: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
0: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
0: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
3: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
0: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Odbyło się uroczyste otwarcie przychodni rodzinnej Szpitala Puckiego w Jastrzębiej Górze. Nowa placówka zaprasza mieszkańców do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na miejscu. Dla Szpitala Puckiego otwarcie poradni rodzinnej oznacza rozpoczęcie działalności w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci zyskają możliwość korzystania z opieki POZ powiązanej organizacyjnie z laboratorium, diagnostyką i poradniami specjalistycznymi szpitala. Taki model ma ułatwiać współpracę personelu oraz planowanie kolejnych etapów diagnostyki i leczenia zgodnie ze wskazaniami medycznymi i zasadami udzielania świadczeń. Szczególne znaczenie ma to dla osób przewlekle chorych, wymagających regularnej kontroli stanu zdrowia i konsultacji w różnych dziedzinach medycyny. W przychodni w Jastrzębiej Górze będzie również możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki chorych w połączeniu z dzienną działalnością POZ. Zapewni to możliwość uzyskania pierwszej pomocy przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Uroczystość otwarcia zgromadziła mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, którzy przyszli poznać zespół oraz misję nowej przychodni. Zapewnienie opieki rodzinnej blisko miejsca zamieszkania z możliwością korzystania z zaplecza szpitala. O zdrowy akcent wydarzenia zadbali uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, którzy rozdawali uczestnikom owoce. Poczęstunek towarzyszył rozmowom o zdrowiu i profilaktyce. Gmina Nowa Wieś Lęborska postawiła na sprzedaż zestaw mebli dębowych wraz z lampami sufitowymi. Przedmiotem przetargu jest wyposażenie stanowiące własność gminy. Cena wywoławcza całego zestawu wynosi 13 tysięcy złotych. Oferty mogą składać mieszkańcy oraz inne zainteresowane osoby i podmioty. W skład zestawu wchodzą m.in. 3-drzwiowa szafa, komoda wykonana z litego drewna dębowego, biurko, stół jadalniany oraz krzesła. Do kompletu dołączono także lampy sufitowe. Zainteresowani przed złożeniem oferty mogą obejrzeć

0: i zapoznać się z opinią dotyczącą ich stanu oraz stopnia zużycia. Oględziny wymagają wcześniejszego uzgodnienia terminu z Urzędem Gminy. Termin składania ofert mija 25 września o godzinie 14. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe warunki przetargu oraz formularze ofertowe są dostępne w urzędzie. Inwestycja w strefie 360 Park Redzikowo przeobrazi halę basenową. Nowoczesne atrakcje posłużą zarówno najmłodszym, jak i osobom szukającym rehabilitacji. Popularny kompleks rekreacyjny Strefa 360 Park Redzikowo szykuje kolejną dużą zmianę w swojej infrastrukturze, odpowiadając na rosnące oczekiwania mieszkańców oraz odwiedzających region gości. Znana i chętnie odwiedzana przestrzeń basenowa przejdzie gruntowną przebudowę, dzięki której cała hala zyska zupełnie nowe funkcje oraz bardziej zróżnicowany charakter. Głównym założeniem planowanej inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej wielopokoleniowo. Najmłodsi użytkownicy zyskają specjalnie zaprojektowaną strefę wodnej zabawy, w której znajdzie się aż 11 zupełnie nowych wodnych atrakcji gwarantujących bezpieczną i pełną emocji rozrywkę. Z kolei druga część obiektu zostanie zaaranżowana w sposób sprzyjający wyciszeniu, szeroko pojętemu wypoczynkowi oraz fachowej rehabilitacji, co z pewnością ucieszy seniorów i osoby dbające o zdrowie oraz sprawność fizyczną. Pierwsze prace i modyfikacje są już widoczne na terenie basenu, a tempo działań zapowiada szybką realizację wyznaczonych celów. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Redzikowo. Mieszkańcy Robakowa zdecydowali o funduszu sołeckim. W Robakowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2027. W głosowaniu przyjęto wniosek dotyczący kontynuacji utwardzania kostką brukową ulicy Lewińskiego. Zebranie odbyło się 14 września i uczestniczyło w nim 47 osób. Zebranie wiejskie to spotkanie mieszkańców sołectwa, podczas którego mogą oni podejmować decyzje dotyczące lokalnych spraw, w tym przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. W wyniku głosowania przyjęto wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2027 na kontynuację utwardzenia kostką brukową ulicy Lewińskiego w Robakowie. W części dotyczącej spraw różnych mieszkańcy poruszyli również kilka tematów związanych z codziennym funkcjonowaniem miejscowości. Rozmawiano m.in. o wprowadzonej strefie zamieszkania na ulicy Lewińskiego, stanie dróg i ich oświetleniu, a także o wywozie nieczystości płynnych. Wschód słońca jutro przypadnie na 6.23. Dzień szykuje się bardzo podobny pogodowo do tego dzisiejszego. Na termometrach max 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi. Także pewnie już dostrzegacie, że powolutku temperatura zaczyna opadać w kierunku jesieni, rzecz jasna. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a do tego wszystkiego wiatr cały czas umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 35-letniego rowerzystę. Ich uwagę zwróciła jazda zygzakiem. Policjanci prewencji patrolujący Rumię na ulicy Dąbrowskiego zauważyli rowerzystę, którego sposób jazdy wyraźnie odbiegał od normy. Mężczyzna jechał chwiejnym torem, dlatego funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. 35-latek, który nie jest mieszkańcem powiatu wejherowskiego, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zgodnie z procedurą zaproponowali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, którego wysokość jest przewidziana w taryfikatorze za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia. W związku z tym policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie. Sąd oprócz kary grzywny za popełnione wykroczenie i jazdy jednośladem w stanie nietrzeźwości może odrzec zakaz prowadzenia pojazdów innego rodzaju niż mechaniczne, w tym zakaz kierowania rowerem na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Do tego dochodzą koszty postępowania sądowego. W przypadku mandatu sprawa zakończyłaby się nałożeniem grzywny. Przy strategicznym skrzyżowaniu w gminie Luzino ma powstać park handlowy. Będzie to obiekt o powierzchni około 7 tysięcy m2. Za realizację odpowiada firma z Dąbrówki w gminie Luzino. Jak zapowiada jej prezes, jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest nadanie jej możliwie lokalnego charakteru. W projekt zaangażowani będą lokalni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli włożyć w to coś od siebie. W kompleksie nie będzie żadnych zagranicznych marek, mówi prezes zarządu realizatora Artur Teclaw. Jednym z najważniejszych punktów kompleksu ma być sklep spożywczy. Inwestor zapowiada, że nie będzie to dyskont należący do jednej z dużych sieci, lecz sklep wielkopowierzchniowy oparty na produktach regionalnych. Lokalny charakter ma mieć również gastronomia. W galerii działać ma restauracja serwująca, jak określa inwestor, domowe jedzenie. W kompleksie znaleźć mają się także apteka, salon fryzjerski, kosmetyczny i masażu. Swoje miejsce ma tam mieć także jedna z lokalnych cukierni. Jednym z bardziej nietypowych elementów całej inwestycji ma być rozbudowana strefa sportowo-rekreacyjna. Powstać ma siłownia, która nie ograniczy się wyłącznie do zamkniętej sali. Część treningowa ma wychodzić również na zewnątrz, dzięki czemu w cieplejszych miesiącach zajęcia będzie można prowadzić na świeżym powietrzu. Więcej o tej inwestycji przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
2: Dziesiątki wozów Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Wojska i wielu innych służb. W nocy z poniedziałku na wtorek w Gdyni trwały intensywne

Ćwiczenia. Dramatyczne sceny miały rozegrać się w samym sercu miasta. Cel ataku – popularna galeria. Centrum handlowe opanowali terroryści, wzięli zakładników, przedstawili żądanie, użyli broni nie tylko konwencjonalnej, ale i chemicznej. Na miejsce błyskawicznie wysłano zadaniową grupę specjalną z jednostki wojskowej Formosa, która przez pierwsze kilkadziesiąt minut prowadziła antyterrorystyczną akcję wewnątrz obiektu. W tym czasie na miejsce dotarły wszystkie możliwe służby ratunkowe, włącznie z odgrywającą tej nocy główną rolę specjalistyczną grupą ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, która jest jedną z trzech takich jednostek w województwie pomorskim. Wśród obserwatorów nocnych ćwiczeń byli także gdyńscy radni, którzy nie kryli podziwu dla realistyczności przeprowadzonych działań i skuteczności służb. Teraz czas na podsumowanie akcji. Zdaniem zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, brygadiera Łukasza Pusy, który kierował operacją, najważniejsze będzie ustalenie, co się podczas z tych ćwiczeń udało zrobić oraz co jeszcze należy we współpracy z innymi służbami polepszyć, aby tego typu zdarzenia nas nie zaskoczyły. Policjanci z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Renault. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 33-latek ma obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do kontroli drogowej doszło na terenie Przetoczyna. Policjanci z patrolu z Komisariatu Policji w Przemudzie zatrzymali samochód marki Renault. Za kierownicą siedział 33-latek. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący od stycznia ubiegłego roku sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz został orzeczony na okres 60 miesięcy, czyli 5 lat. Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że 33-latek był trzeźwy. Mężczyzna nie uniknie jednak odpowiedzialności za naruszenie sądowego zakazu. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w sprawie, którą skierują do sądu. Rusza nabór do drugiej kadencji Rady do Spraw Mężczyzn w Gdyni. To okazja, by wziąć przyszłość miasta w swoje ręce. Rada do Spraw Mężczyzn jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest przyglądanie się potrzebom gdyńskich mężczyzn, inicjowanie dyskusji oraz wypracowywanie rekomendacji i pomysłów na konkretne działania miasta. Do udziału w drugiej kadencji zaproszone są osoby, które chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą oraz wspólnie zastanawiać się nad tym, jak lepiej odpowiadać na potrzeby chłopców i mężczyzn mieszkających w Gdyni. Zgłoszenia będą oceniane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu po ich anonimizacji. Pod uwagę brane będą związek osoby kandydującej z Gdynią, doświadczenie zawodowe lub społeczne związane z tematyką mężczyzn, różnorodność obszarów, których dotyczy to doświadczenie, motywacja do pracy w Radzie i pomysły na możliwe działania, znajomość perspektyw różnych grup mężczyzn, a także dodatkowe atuty, na przykład doświadczenie w inicjatywach społecznych i obywatelskich, działaniach na rzecz równości lub osób zagrożonych wykluczeniem, znajomość lokalnych środowisk, organizacja wydarzeń i konsultacji czy umiejętności mediacyjne, eksperckie i doradcze. Jeżeli widzisz sprawy dotyczące chłopców i mężczyzn, o których wciąż mówi się zbyt mało, masz doświadczenie, którym warto się podzielić albo po prostu chcesz zaangażować się w działania na rzecz Gdyni, zgłoś swoją kandydaturę do drugiej kadencji Rady do Spraw Mężczyzn. Wejherowscy strażnicy miejscy usuwają kolejne wraki. W pierwszej kolejności na dozorowany parking trafi 5 pojazdów. Problem dotyczy samochodów pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale również pojazdów stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta. Porzucone samochody są problemem szczególnie tam, gdzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Nieużywany od miesięcy pojazd może zajmować stanowisko, z którego w tym czasie mogliby korzystać mieszkańcy. Estetyka i brak miejsc parkingowych nie są jednak najpoważniejszymi problemami. Zniszczone i pozostawione bez nadzoru pojazdy mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Samochodów mogą wyciekać paliwo, oleje i inne płyny eksploatacyjne. Dostęp do niezabezpieczonych wraków mają również osoby postronne, dlatego pojazdy, które spełniają przesłanki do usunięcia, będą stopniowo znikały z przestrzeni miasta. Straż Miejska przygotowuje obecnie kolejną akcję wywozu wraków. W pierwszym etapie 5 samochodów zostanie przetransportowanych na parking dozorowany. Na tym działania się jednak nie skończą. Kolejne nieużytkowane pojazdy są już typowane do usunięcia. Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w hurtowni zabawek w Gdyni. Śledczy ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Przypominamy, że 30 sierpnia gdyńscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie hurtowni zabawek przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Ogień objął wówczas halę o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, śledczy oczekują obecnie na opinię z zakresu pożarnictwa oraz opinię informatyczną dotyczącą zabezpieczenia.

0: zniszczonych pozostałości serwerów i dysków. Analizowany jest także materiał uzyskany z systemu ochrony oraz pracowni fizyko-chemicznej. Przesłuchiwani są świadkowie, a śledczy analizują również zapisy z monitoringu z okolicznych budynków. W toku śledztwa przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczono także szereg dowodów, w tym próbki materiału po wypaleniu podłoża. Gmina Puck już szykuje się na zimę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na utrzymanie dróg. To prowadzone jest pod nazwą Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2026-2027 na terenie gminy Puck w podziale na trzy części. Oferty składać można do 15 października. Tego samego dnia nastąpi także otwarcie ofert. Więcej o postępowaniu przeczytacie na stronie gmina.puck.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Poznaliśmy parę trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskiej grupie. Mecze zaplanowano na 23 września, a wśród drużyn z regionu zobaczymy m.in. Gryw Wejherowo, Gryw 2 Wejherowo, Orlęta, Ryda, Salostrumię, Weekend Luźno, Zatokę, 95 Puck czy Latarnika Choczewo. Gryw Wejherowo w trzeciej rundzie zmierzy się na wyjeździe za PGKS 2 Kowale. Z kolei Gryw 2 Wejherowo podejmie Orlęta, Ryda, Salostrumia czeka wyjazdowe spotkanie z Kartuzją 2 Kartuzy, a Weekend 3 Luźno zagra u siebie z Gdanią 3 Gdańsk. Interesująco zapowiadają się także mecze Zatoki 95 Puck z APK Szuben Borszewo oraz Dragona Bojana z Latarnikiem Choczewo. MKS 2 Władysławowo podejmie Pomorzenina Gdynia, a Stolem 2 Gniewno zagra z MKS-em Władysławowo. Wśród pozostałych spotkań znalazły się m.in. mecze Lechii 2 Gdańsk z Jaguarem 4 Gdańsk, Centrum Pelplin z Kartuzją Kartuzy, Jaguara 2 Gdańsk z KP Stargard Gdański oraz Ogniwa Sopot ze Stolemem Gniewino. Na boiskach pojawią się również kolejne zespoły z naszego regionu. Sztorm Kasakowo zmierzy się z Sokołem Bożopole Wielkie, a Zenit Łęczyce z Gdanią 2 Gdańsk. Dwóch zawodników MKS Jantar Ustka otrzymało powołania do reprezentacji Polish Soccer Skills na sezon 2026-2027. W kadrze znaleźli się Maksymilian Buksakowski oraz Filip Słomski. Obaj młodzi piłkarze trenują pod okiem Piotra Kurowskiego i Piotra Cejrowskiego. Przed zawodnikami Jantara kolejne ważne doświadczenia w ramach reprezentacji czeka ich m.in. inauguracja sezonu na głównej płycie PG Narodowego w Warszawie, a na początku przyszłego roku także zimowy obóz w Pradze. W planach są również kolejne zgrupowania i międzynarodowe wyzwania. Sukces funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie podczas 8 Mistrzostw Polski Strażaków Biegu po Schodach Wieżowiec 2026. Zawody odbyły się w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Strażacy rywalizowali w dwuosobowych zespołach, a ich zadaniem było pokonanie schodami aż 30 pięter. Co ważne, zawodnicy startowali w pełnym umundurowaniu ochronnym oraz aparatem ochrony układu oddechowego. Mistrzami Polski zostali Damian Wicki z Wejherowskiej Komendy oraz Andrzej Zaborowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Bardzo dobrze spisali się także Tomasz Plicht z KP PSP w Wejherowie i Patryk Piotrowski z KMPSP w Gdyni, którzy ukończyli rywalizację na 6 miejscu. Koszykarze Energii Trefla Sopot szykują się do nowego sezonu. We wtorek 22 września o godzinie 18 w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa odbędzie się prezentacja zespołu na sezon 2026-2027. Kibice będą mogli spotkać zawodników oraz sztab szkoleniowy, zrobić wspólne zdjęcia i porozmawiać z drużyną. Na uczestników czekać będzie również wspólne grillowanie. Występ na wydarzenie jest bezpłatny. Nowy sezon rozpocznie się już 26 września turniejem o Super Puchar Polski. Energia Trefla Sopot jako zdobywca Pucharu Polski w półfinale zmierzy się z mistrzem Polski Legią Warszawa. Ligowe rozgrywki Sopocianie rozpoczną 2 października. O godzinie 20.15 w hali stulecia podejmą Dziki Warszawa. Bilety na to spotkanie są już w sprzedaży. Zanim nasz zespół wyjedzie na turniej do Sosnowca, kibice będą mieli okazję spotkać się z nimi we wtorkowe popołudnie. Prezentacja odbędzie się w ogrodzie hotelu Sopot Marriott Resort & Spa przy ulicy Bitwy pod Płowcami 59 z wejściem od strony plaży. Dodajmy, że nowy sezon w Orlen Basket Lidze wystartuje 2 października. Z naszego regionu na najwyższym koszykarskim szczeblu w Polsce rywalizują też Czarni Słupski i MW Arka Gdynia. Słupszczanie na inaugurację podejmą Legią Warszawa, a Arka WKS Śląsk Wrocław. Zmieniamy dyscyplinę. Nowym trenerem pierwszej drużyny Gryfa Słupsk został Dominik Kaczmarek. To wychowany kilkuletni zawodnik słupskiego klubu, który teraz obejmuje zespół w roli szkoleniowca. Kaczmarek urodził się w 1982 roku w Słupsku. Posiada licencję UEFA, jest nauczycielem wychowania fizycznego i absolwentem Uniwersytetu Pomorskiego. Nowy trener podkreśla, że objęcie pierwszej drużyny Gryfa jest dla niego zarówno powodem do radości, jak i dużą odpowiedzialnością. Zapowiada również współpracę z Akademią oraz realizację własnej wizji gry i treningu. Od pierwszego dnia będę w pełni poświęcał się dla dobra drużyny i rozwoju zawodników, mówi Dominik Kaczmarek. Gryf Słupsk wprawdzie jak na razie jest jeden z czterech zespołów pomorskiej czwartej lidze, który nie zanotował porażki, ale słupszczanie mają problemy z przechyleniem szali zwycięstwa na swoją stronę. Gryfici w pierwszych 6 meczach zanotowali 5 remisów i tylko jedno zwycięstwo. 8 punktów plasuje ich na 10 miejscu. Kolejny mecz słupszczanie zagrają w sobotę u siebie z Chojniczanką 2 Chojnice. Duży sukces reprezentacji samorządowców małego Trójmiasta Kaszubskiego w Zakopanem.

0: miniony weekend drużyna wzięła udział w dwóch ogólnopolskich turniejach piłki nożnej. Reprezentanci zajęli pierwsze miejsce w turnieju samorządowców oraz trzecie w turnieju w firmie zakładów pracy. Wejherowski Urząd Miejski reprezentowali Bartosz Janaszkiewicz, Sebastian Bojaruniec, Maciej Szymański oraz strażnik miejski Sławomir Walczewski. Ten ostatni otrzymał także podziękowanie za zaangażowanie, poświęcony czas i wkład w sportową integrację przedstawicieli samorządu. KKS Koreszkowo z gminy Szemut na piłkarskiej mapie jest już od ćwierć wieku. Niedawno beklasowy zespół świętował swoje 25-lecie.
1: Znam to z opowieści, bo jak się klub zakładał w 2001 roku, to miałem lat 7. 25 lat temu było ciężko, żeby klub sportowy otworzyć, nie było infrastruktury, nie było nawet tego boiska, w którym jest, więc chłopaki trenowali na boisku przy ulicy Jeziornej, kawałek dalej. Tam po prostu na polu zostały zbite z drewnianych, wyciętych z lasu belek bramki i chłopaki się przebierali w szatni, której nie było de facto, przebierali się po prostu przy busie. Zdjęcia pamiątkowe też mam, taki album w klubie już teraz jest, więc naprawdę fajnie się to ogląda. W 2002, czyli rok później, rozpoczęły się prace na boisku, które obecnie mamy, na którym obecnie trenujemy, więc tam też została wygospodarowana przestrzeń dla gminy Szemut, w gminie Szemut dla KKS-u powstało boisko, no i później tak naprawdę wszystko się dalej zaczęło rozwijać pomału.
0: Mówił w programie Goźnia w Radiu Nord FM prezes klubu Krystian Mieczkowski. W sezonie 2026-2027 zespół występuje w B-klasie w grupie Gdańsk 2. Klub z gminy Szemut zanotował dobry start, wygrywając pierwsze trzy mecze, strzelając w nich 15 goli i tracąc 6. W klubie liczą, że po spadku za klasy uda im się odbudować i wrócić szczebel wyżej.
1: Żeby rozpocząć coś na nowo, żeby rozpocząć coś lepiej, postanowiliśmy po prostu, że ten spadek będzie korzystny. Będzie nam łatwiej w B-klasie od początku zacząć budować drużynę i poświęcić ten jeden sezon na to, żeby odbudować jakieś tam struktury, wartości i tak dalej, żeby później móc się cieszyć z tego awansu, na który mam nadzieję przyjdzie czas.
0: W klubie nie tylko skupiają się na seniorskiej piłce, szkolą też młodzież i dzieci.
1: Obecnie mamy 4 grupy wiekowe. To są grupy niektóre mieszane, niektóre są po prostu stricte jednego rocznika, w zależności od tego, ile jest dzieci, ale mamy grupy, które są roczników 2011-13 razem połączone, więc oni trenują 3 razy w tygodniu, 2 razy po 1,5 godziny, raz godzinę, to jest taki trening motoryczny dodatkowy. Później mamy drugą grupę, rocznik 2015-16, też jest łączony. Oni od tego sezonu też rozpoczęli właśnie rozgrywki ligowe, już takie, że gramy co tydzień, w weekend, albo czasami się zdarza, że 2 razy w tygodniu, bo taką dużą grupę dostaliśmy do rozegrania.
0: Cała rozmowa do wysłuchania jest na stronie Twojej Telewizji Morskiej. Zmieniamy sypinę. W niedzielę 20 września stadion 650-lecia w Słupsku będzie areną turnieju futbolu amerykańskiego. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 11:30. W zawodach wystąpią 3 zespoły: gospodarze Gryfon Słupsk, Bydgoszcz Archers oraz Angels Toruń. Turniej został objęty patronatem Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Będzie to ważne wydarzenie dla słupskiej drużyny, która po dłuższej przerwie przywraca futbol amerykański na sportową mapę regionu. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla osób, które dopiero poznają tę dyscyplinę. Profesjonalny speaker będzie podczas spotkań wyjaśniał zasady gry i komentował wydarzenia na boisku. Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 12. Gryfon Słupsk zmierzą się z Bydgoszcz Archers, a o godzinie 13:20 Archers zagrają z Angels Toruń, a o godzinie 14:40 gospodarze podejmą ekipę z Torunia. Na stadionie dostępna będzie również strefa gastronomiczna. Wstęp na turniej to okazja, by zobaczyć futbol amerykański na żywo i wesprzeć powracającą do rywalizacji słupską drużynę. Norda.